serca. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma.

mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Tak, jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Biało-czerwoni się nie popisali. Przegraliśmy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Ta informacja na początek. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Na prostym odcinku drogi zginęły dwie osoby. Można już korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bezbarwna gra polskich piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Mimo gry z liderami kadry w składzie Polacy nie potrafili odnaleźć drogi do bramki. Nasz reporter pytał po meczu kibiców o to, co zawiodło.
1: Mi się daje, że wszystko, ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
2: Zawiedli, doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
1: Nie było tak źle.
3: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
4: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
0: Szansa na rehabilitację w oczach kibiców już w środę, kiedy to w Warszawie zagramy towarzysko z Nigerią. Tragiczny wieczór na polskich drogach. Dwie osoby zginęły po wypadku w miejscowości Kliny niedaleko Lublina. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu. Z kolei drugi został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Policja ustala teraz wszystkie okoliczności. Wojskowy samolot z zespołem medycznym poleci dzisiaj po Klaudię Uciechowską do Chin. Chodzi o 24-latkę, która leży w ciężkim stanie w szpitalu w Pekinie. Studentka filologii chińskiej we Wrocławiu i sinologii na Uniwersytecie w Pekinie doznała zapalenia mózgu, a ostatnio jej stan jeszcze się pogorszył. Stąd decyzja szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, by wojskowa maszyna zabrała Polkę do ojczyzny. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni z gdańskiej Letnicy. A chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
5: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałdy węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźne. One nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
0: Tłumaczył Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Kursują także busy elektryczne. To jednak nie koniec pracy na szlaku. O szczegółach już teraz Ula Bienia-Niesyczyńska.
7: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
0: I tak będzie do 10 czerwca.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Rising Sun, wschodzące słońce w piosence. Już za chwilę my mówimy dzień dobry o poranku poniedziałek.
9: Witamy, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy do 9:00. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Weather Girls na antenie Radia Plus i Training Man, 13,5 minuty po godzinie 6.
1: Muszę powiedzieć, że spałem jak dziecko, ale za krótko trochę.
0: Ja nie wiem, ja się obudziłam o drugiej i nie mogłam spać.
1: Dzień dziecka dzisiaj, 1 czerwca, a oprócz czego imieniny obchodzą Bernard, Hannibal, Julian, Justyn, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Paweł, Pamela i Świętopełk.
0: Wszystkiego dobrego, Morgan Freeman, amerykański aktor, reżyser filmowy, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i satyryk Andrzej Rosiewicz.
0: Walijski aktor Jonathan Pryce.
1: Aktorka Dorota Stalińska.
0: I Jason Donovan, australijski piosenkarz.
1: Dołóżcie kogoś, kogo znacie, jak to dzisiaj obchodzi urodziny, przekażcie życzenia od Radia Plus, a my teraz zapraszamy na Ewangelię, jak codzień o poranku.
2: Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, obraz winnicy można przełożyć na obraz mojego życia. W tej winnicy, którym jest życie, Pan wszystkiego dogląda, Pan pielęgnuje, Pan daje możliwość wzrostu, Pan dostarcza wszystkiego, co w tej winnicy jest potrzeba, i pożywienia, i wody. Jednak jak ta winnica będzie wyglądała dalej, bardzo często zależy od moich konkretnych wyborów. Ja mogę tą winnicę uczynić piękną, przeobfitą, doskonałą, a mogę też spowodować, że będzie rozkradziona i zrujnowana przez konkretne decyzje. Jaka jest moja winnica? Jakie jest moje życie? Czy chcę, żeby Pan je pielęgnował? Czy raczej nie daję Mu do niej dostępu?
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
10: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. DH-System.pl.
11: Po reklamie.

0: All day, cały dzień przed nami, all week, nawet cały tydzień, bo się rozpoczyna dopiero, ale będzie to krótszy tydzień, bo mamy tak zwaną czerwcówkę.
1: Tak, więc pora zaplanować. Kto nie ma planów, niech na spontanie tę czerwcówkę jakoś, że tak powiem, przeżyje, a my będziemy towarzyszyć oczywiście na antenie Radia Plus z przebojami z nutą.
0: Ale dobry też trzeba mieć plan na pracę, żeby do środy się ze wszystkim wyrobić, a nie no później myśleć o tym, co tam się zostawiło i nie załatwiło.
1: Trzeba wszystko pozapinać, tym bardziej, że otwieramy nowy miesiąc. Pierwszy dzień czerwca, dzisiaj dzieciaki zacierają ręce, bo dzisiaj jest ich dzień i na wiele będzie więcej można sobie pozwolić.
0: A może już się coś w weekend działo, bo wiadomo, skoro w poniedziałek dzień dziecka, to dlaczego nie pohasać w sobotę, w niedzielę? Mamy nadzieję, że było fajnie. No ale wstajemy teraz z 28 minut po godzinie 6.
1: Czas na wiadomości, w skrócie i prognozę pogody na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek awaryjne lądowanie Cessny w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na polu pod Barczewem. Na pokładzie samolotu był pilot i pasażer. Nikomu nic się nie stało, maszyna jest natomiast uszkodzona. Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał nierówną pracę silnika i dlatego zdecydował się wylądować wcześniej. Sprawę wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 7 zarzutów dla zatrzymanego w Warszawie 48-latka. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. A to znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy. I jeszcze na koniec sondaż pod dzisiejszy Dzień Dziecka. Jak wynika z badania Ibris, 56,7% pytanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci. Aż 81% sądzi z kolei, że możliwości rozwoju dzieci są dziś lepsze niż 20 lat temu. Wiele osób uważa także, że dzisiaj łatwiej jest być rodzicem niż dawniej, a 50%, że posiadanie dzieci oznacza więcej zysków i korzyści niż kosztów czy problemów.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od soboty są duże utrudnienia na głównej arterii Warszawy. Co najmniej do sierpnia remontowane będzie torowisko wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont mocno odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Dla kierowców największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu wężej. Będą mieli mniej pasów do dyspozycji. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek, oczywiście czasowo, tylko na czas budowy. Między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
2: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich były remontowane aż 30 lat temu. Czy stacja Warszawa Gołąbki będzie przebudowana? Zapowiedzi tej inwestycji były obiecujące. Okazuje się jednak, że może ona nie dojść do skutku w zaplanowanym kształcie. Napisała o tym w mediach społecznościowych radna Ursusa Magdalena Kurzyńska. W odpowiedzi na interpelację radnej PKP poinformowało bowiem, że w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w zaplanowanym budżecie, inwestycja nie będzie realizowana zgodnie z wcześniej zapowiadanym kształtem i harmonogramem. Więcej o tym piszemy na radioplus.pl. Na razie sporo słońca, ale będą chmury w ciągu dnia, nie powinno padać, możliwe są nadal niewielkie przejaśnienia. 14 stopni teraz, maksymalnie 24, wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu, biometr obojętny, ciśnienie umiarkowane, 1011 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 26 minut będzie godzina 7.
5: Witamy i zapraszamy do godziny 9, a ja jak zawsze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: O przepisach, które przynajmniej w Warszawie wchodzą w życie tej nocy, nie będzie można w nocy kupić alkoholu. O prohibicji znaczy.

0: Cały Noch, to oczywiście MD na antenie Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Uwaga, uwaga, zwierzę, też człowiek. Wszystkie małpki o 22 muszą iść spać. Trzeba zasunąć roletę, ukryć je w ciemnościach. W całej Warszawie rusza bowiem dziś prohibicja. To oznacza, że małpki będą dostępne dopiero od 6 rano. Kiedyś to były prawdziwe leniwce. Życie zaczynały dopiero o 13, ale dzisiaj są na wybiegu od świtu, bo niektórzy wybiegając do pracy podobno ich potrzebują. Nie tylko małpki idą spać, niektóre gatunki zwierząt, których nazw wymienić nie mogę, bo to marka, też będą miały spokojną noc. Jak i paru znanych artystów, pisarzy, kompozytorów. Nawet jest pewna zupa, której lepiej w nocy nie sprzedawać, bo może się kojarzyć. W półce z nabiałem z kolei jest gołda, też ryzykowne. A i przy regale z wodą należy umieścić komunikat, żeby nie używać zdrobnień. Proszę być poważnym, bo przyjdzie kontrola i strzeli karniaka.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Za 6 minut będzie godzina 7, o czymkolwiek opowie Artur Mocarski za chwilę. A będą to rzeczy ważne z historii, to nie mamy wątpliwości, że wydarzeniem numer 1 1 czerwca jest Dzień Dziecka.
1: Tak jest. No to posłuchajmy już teraz na antenie Radia Plus, o czym opowie Artur.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 1 czerwca 1434 roku w Gródku pod Lwowem zmarł Władysław II Jagiełło, król Polski i Wielki Książę Litewski, panujący od roku 1386. Tego dnia w roku 1915 w Warszawie urodził się Jan Twardowski, kapłan i poeta, który nawet w sędziwym wieku zachowywał dziecięcą wrażliwość i wiarę. A 1 czerwca to oczywiście także Międzynarodowy Dzień Dziecka. Justyn zrozumiał, że jest dzieckiem Bożym po tym, jak przeanalizował systemy myślowe swoich czasów i tą drogą doszedł do wniosku, że depozyt prawdy o człowieku został złożony w ręce chrześcijan. Z tego powodu w wieku 33 lat przyjął chrzest i rozpoczął misję, w której bezkrwawo rozprawiał się z najtęższymi umysłami swoich czasów. Jeden z pokonanych w dyskusji filozofów zadenuncjował rywala i za panowania Marka Aureliusza Justyn został ścięty za wiarę. Do dziś dyskusyjne jest to, gdzie znajdują się jego relikwie, ale szczycą się nimi Rzym, Kolonia i Namur w Belgii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Only the Lonely Roy Orbison na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca w kalendarzu.
1: Jeszcze nawiązujemy do tego Dnia Dziecka, który dzisiaj oczywiście, jak co roku w kalendarzu, będziemy mieć dla pociech prezenty po godzinie siódmej.
0: Także zapraszamy, bądźcie z nami, a nie wiem, czy to dla pociech, czy trochę też dla nas, żebyśmy z pociechami mogli pobawić się w gry, które pamiętamy z dzieciństwa.
1: A no tak, szczegóły po godzinie siódmej w pytaniu przecież nie będziemy je rozdawać, a teraz już czas na zupełnie poważne i dorosłe wiadomości w Radiu Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Trener tłumaczy, ale kibice wiedzą swoje. Posłuchajcie komentarzy po przegranym meczu towarzyskim z Ukrainą. Odpowie za fałszywe alarmy. Adwokat z Warszawy zatrzymany. O szczegółach za chwilę. Baszta Kowalska w Nowym Sączu znów otwarta dla turystów. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Selekcjoner Jan Urban uspokaja, to było pożyteczne spotkanie, ale kibice są wściekli. Polscy piłkarze, przypomnijmy, przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiała wiele do życzenia, czemu wyraz dali fani wychodzący ze stadionu we Wrocławiu. Więcej o tym spotkaniu Michał Brawa.
2: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
3: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
2: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
4: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
2: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
5: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
6: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
5: Totalne dno.
2: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
1: Wtedy Polacy zagrają towarzysko w Warszawie z Nigerią. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb to 48-letni znany adwokat z Warszawy. Poinformowało o tym wczoraj MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jak działał mężczyzna i za co dokładnie odpowiada.
7: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja, która obowiązuje we wszystkich dzielnicach.
8: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
1: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu. Dziś dodatkowa sesja maturalna o 9 z polskiego na poziomie podstawowym. Nad egzaminem pochylą się ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać wcześniej razem z innymi. A to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych drugiego stopnia, jak i absolwenci wcześniejszych roczników. Polski będzie dziś zdawać 535 abiturientów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po kilku dekadach przerwy Baszta Kowalska w Nowym Sączu znów otwarta dla turystów. A to jedna z pozostałości średniowiecznego zamku, który zburzono podczas wojny. Mieszkańcy mogą wejść do środka i na krużganki.
9: Na baszcie. Pierwszy raz.
10: Fajnie jest?
9: Tak.
11: Jest cudnie. Do tej pory mogliśmy oglądać tylko z zewnątrz, także fajnie, że można wejść tutaj i zobaczyć
12: wnętrze i w ogóle widoki stąd.
13: No to będzie takie coś ciekawszego tutaj w mieście, w rynku.
14: Po kilkudziesięciu latach można powiedzieć swobodnie, że została udostępniona do zwiedzania. Ta budowla to jest część Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, ale też zarazem część murów obronnych miasta Nowego Sącza.
1: Z mieszkańcami Nowego Sącza i Zbigniewem Maciejewskim z Centrum Informacji Turystycznej rozmawiał Michał Rajduch. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
15: A w pogodzie na razie mamy słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, ale padać z nich nie będzie. 24 stopnie, maksymalnie teraz 14. Ciśnienie w Warszawie umiarkowane 1011 hektopaskali wynosi. Biometr jest obojętny, wiatr słabo powieje ze wschodu i południowego wschodu. Uważajcie, mogą pojawić się dzisiaj też burze.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Tak, na razie tylko męski głos. Proszę się nie rozchodzić, Kasia zaraz wróci. Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk, czyli Poranek z Radiem Plus. Dzień dobry, 1 czerwca. Na zegarach 5 minut po godzinie 7, przed godziną 8 prezenty dla No właśnie, dla tych, którzy czują się dziećmi, czy dla dzieci, to się okaże. A na razie gramy Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Za chwilę ABBA.

0: 12 minut po godzinie 7. Gdybyś, Kasiu, miała za dużo pieniędzy i chciała wydać na coś ekskluzywnego, to w Gdańsku można zjeść pizzę za 2,5 tysiąca złotych. W menu się pojawiła taka.
1: Nie, to aż tak szaleć to nie zamierzam.
0: Z krewetkami.
1: O, krewetki to lubię, ale za te pieniądze to można by było kupić całkiem sporo.
0: Chociaż zarówno cena, jak i sama pizza jest symboliczna. Chodzi o to, że przyszedł kontroler w przebraniu tam zwykłego miłośnika pizzy, zjadł i wystawił mandat. Mandat właśnie w wysokości 2,5 tysiąca złotych, dlatego że krewetki na tej pizzy były rozliczone jako 8% VAT, a powinien być 23%, czy jakoś tak, nieważne. Aha. Przepisy tu weszły w grę, że właściciel coś się pomylił z VAT-em, chociaż te przepisy, mówią znawcy, są bardzo niejednoznaczne, są sprzeczne czasami, ale okazało się, że te krewetki zostały źle policzone. I 2,5 tysiąca, i teraz oni wprowadzili do menu taką pizzę, jakby ktoś chciał z kontrolerów jeszcze zjeść, to można za 2,5 tysiąca zamówić.
1: Taka to historia, no
0: tak
1: dobrze.
0: Jest, no.
1: No, co zrobić? No, są przepisy, trzeba ich przestrzegać, ale żeby tak od razu kary, no można by było powiedzieć...
0: Upomnienie jakieś, tak, coś zrobić z
1: A
0: tym.
1: Potem przyjść jeszcze raz, jak się nie naprawią, to wtedy mandat.
0: Ale taki kontroler też ma ciężkie życie. Wyobraź sobie, że na przykład nie lubi krewetek. No, no. Musi przyjść, zamówić, zjeść
1: I jeszcze...
0: I tak było w tym przypadku, no. A później jeszcze awanturować się
1: i dlatego
0: o ten VAT.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Dżem prosto ze słoika. Nie, no prosto z płyty. Naiwne pytania. Będzie też Kaoma i Lambada. 13 minut po 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.

0: Kaomala Sendo Lambada na antenie Radio Post, 26 minut po godzinie 7. Finowie znowu wygrywają w zestawieniu tych państw najszczęśliwszych do życia i w ogóle, więc w związku z tym Finowie postanowili zrobić takie specjalne warsztaty dla wszystkich innych, żeby im przekazać, jak być szczęśliwym na co dzień.
1: No ale to się chyba ma jakoś taki genach swojego narodu, otoczenia, czy tak. No ale może
0: ale
1: coś
0: organizują
1: tam...
0: warsztaty szczęścia. No. Chill Like a Fin, tak się nazywa ten program się nazywa. Głównym celem jest technologiczny detoks, bo się okazuje, że większość ludzi narzeka jednak, że stres i tak dalej, to przytłoczenie mediami społecznościowymi, są przez to mniej szczęśliwi, więc Finowie będą uczyć, jak być szczęśliwym bez tych mediów.
1: Ale jak mogę być szczęśliwy bez mediów?
0: Do drzewa się przytulić.
1: Jak odłożę ten telefon, to będę się tylko denerwował, kto tam coś do mnie pisze albo
0: właśnie
1: chciał polubić.
0: Właśnie o to chodzi, żeby się przestać denerwować i że coś cię ominie, po prostu żyć zgodnie z naturą, odpoczywać, bez szklanych ekranów, bez scrollowania i tak dalej, i tak dalej. Zachwycić się pięknem kwiatuszka, który gdzieś tam pod nogami rośnie.
1: A poza tym?
0: Śpiewu ptaków i tak dalej.
1: Jak mam posłuchać śpiewu ptaka albo kwiatuszka, tutaj przytulić drzewo, to muszę w internecie sprawdzić, co to za jedno jest, bo nie wiem.
0: Po prostu daj się
1: ponieść.
0: Ponieść, tak.
1: Dobrze.
0: Chociaż tak, znam to. To czasami człowiek taki ciekawski, że chciałby od razu natychmiast dowiedzieć się, co to. Bob Dylan teraz, Knocking on Heaven's Door na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po 7 budzimy się w poniedziałek 1 czerwca.
1: Szczęśliwi oczywiście.
0: Jak najbardziej.

0: Czy czujecie się czasami szczęśliwi jak dzieci? W jakich momentach? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. To trochę się tak poprzewracało, że dzieci chcą być dorosłe, a dorośli chcieliby zostać dziećmi.
1: A to tak zwykle bywa. Mm-hmm.
0: A i zabrałem też zawsze wszystkiego najlepszego w dniu naszego, napisała, naszego święta.
1: No właśnie, Tomasz też napisał, że cały czas jest w nim dziecko.
0: No to dobrze, to pielęgnujmy to
1: tak?
0: I sprawmy sobie dzisiaj jakiś prezent.
1: O, no. Loda jakiegoś.
0: Na przykład, zjeść. Albo kawałek czekolady. Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Tutaj prezenty mogą być takie nieoczywiste.
1: Ale bardzo energetyczne, z na wyładowaniami przykład. Na przykład. Także trzymajmy rękę na plusie i pulsie i sprawdźmy, jaka pogoda nam dzisiaj będzie towarzyszyć w ciągu dnia.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. 8 osób zginęło w izraelskim nalocie na południe Libanu. Około 20 zostało rannych. W ostatnich dniach Izrael zintensyfikował uderzenia na ten kraj. Od prawie 3 miesięcy walczy tam ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Przypomnijmy, od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez Amerykanów. Jednak Izrael i Hezbollah wzajemnie oskarżają się o jego łamanie i kontynuują ataki. Pogoda w Polsce będzie dziś dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 5. Alerty burzowe objęły m.in. mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie. Powieje silny wiatr do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś w południe i pozostaną w mocy do 19. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7-5, 6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych zawodniczek pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawianiu faworytek dobrze idzie Mai Chwalińskiej, która dziś zagra z Diane Paris.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach, Śródmieściu i na Pradze Północ. Ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z karami. O szczegółach Jan Kielak.
3: Według władz miasta pilotaż się sprawdził, dlatego już dziś po 22 alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej stolicy. Nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedawców, jeśli będą próbowali ominąć przepisy, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
3: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu.
2: Alkohol po 22 wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmuje też sklepów na lotnisku Chopina.

0: Obojętny biometr na niebie, na razie głównie słońce, choć mogą w ciągu dnia pojawić się też chmury. Padać nie powinno, choć możliwe są także miejscami na Mazowszu burze. Teraz 16 stopni, maksymalnie 24 będą. Ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali, wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Halo, halo, tu Michael Jackson, za chwilę i Tina Turner się objawią, a na razie mówimy my. Dzień dobry.
3: Witamy, do 9 zapraszamy, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.

0: Za 17 minut będzie godzina 8, dzień dziecka, dniem dziecka, ale uważajcie, co nasze pociechy potrafią zmajstrować. Czasem konsekwencje są nieobliczalne. Leciała rodzina sobie samolotem z USA do Palma de Mallorca w Hiszpanii oczywiście, no ale samolot musiał zawrócić po tym, jak okazało się, że nastolatek, a dokładnie 16-latek, już to powinien być mądry chyba w wieku 16 lat, zmienił nazwę swojego głośnika na Bluetooth. Zmienił na niebezpieczną, bo nazwał go bomba. A wszystko, co na pokładzie samolotu jest związane z bombą, nawet jeśli ma tylko nazwę, no to stawia na nogi, tak. Specjalną procedurę alarmową uruchomiono, ale najpierw stewardessy poprosiły, żeby wszyscy wyłączyli swoje jakiekolwiek bomby, połączenia Bluetooth, a ten nie dostosował się do Bluetooth, został z tą bombą i samolot na środku tego oceanu zawrócił, poleciał z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a tam czeka go proces. Proces, tak jest.
1: I pewnie rodzice będą odpowiedzieli za to, co zrobił dzieciak.
0: Zastanawiam się, bo 16 lat to już jest chyba taki próg, że też on może sam odpowiadać.
1: No to ci historia dopiero. Ale z drugiej strony, no 16-latek to już nie jest jakiś tam, że tak powiem, mało inteligentny człowiek, więc...
0: Ale głupoty cały czas w głowie siedzą.
1: No właśnie, konsekwencje trzeba będzie
0: rodzice ponieść. Skoro o rodzicach mówimy, mogą otrzymać od United Airlines, bo to ta linia lotnicza, rachunek za poniesione straty. A wyobraź sobie, to sam lot ile kosztuje, a jeszcze te wszystkie 200 osób, które chciało na Majorkę lecieć?
1: Aż się boję o tym myśleć. Za kwadrans 8 w Radio Plus już za chwilę coś dla grzecznych dzieci będziemy mieli. Pytanie przed śniadaniem.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.

0: Chałupy, welcome to w Radio Plus. Zbigniew Wodecki, a teraz czas na...
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Podchody były niezłe.
2: Podchody, tak, ale ktoś pamięta jeszcze takie coś jak guma, klasy, były. Zbijak. Takie to historie. Kiedyś tak się dzieci bawiły, pamiętam, na przerwach nawet w czasie, no, gdy się chodziło do szkoły, w czasie przerwy wybiegali wszyscy, nieważne, 5 czy 15 minut. Trzeba było trochę się poruszać.
0: I w kapsle się grało też.
2: O, było tak.
0: No właśnie, a gra w kapsle dzisiaj do wygrania. Do tego skakanka,
2: proszę.
0: Kolorowa kreda, smycz, długopis od Radia Plus. Można wszystko sobie zapisać, wypisać i wymalować.
2: Z tą kredą to muszę przyznać, że na moim osiedlu to rysowanie różnych i tworzenie rozmaitych rzeczy na bruku jeszcze nie zginęło. To jest nadal bardzo popularne. Przypominamy sobie gry z dzieciństwa. Jakie były wasze ulubione zabawy w dzieciństwie? Napiszcie do nas 691 141 141. Czekamy na SMS-y.
0: A teraz Freddie Mercury.

0: Piotr do nas pisze, że kultywuje Dzień Dziecka ciągle, może zawsze sobie kupić kolejny model samochodu w skali na przykład 1 do 43 do kolekcji i wtedy to jest bezkarne.
1: No tak.
0: Zawsze było bezkarne, tylko kiedyś rodziców trzeba było prosić, żeby wysupłali trochę pieniędzy. A dzisiaj człowiek zarabia, to sobie takie modele może kupować. Choćby co tydzień.
1: Ja przyznał się, że ogląda jeszcze Smurfy.
0: Ale pytanie, czy te stare, czy te nowe? Bo to jak się z dzieckiem się wspomina czasy dawne, to jednak ta klasyka, która się chyba w latach 90. albo późnych 80. pojawiła na naszych ekranach.
1: Jakoś tak było.
0: To jest lepsze.
1: Mhm. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo czas nas goni, ale do tych rozważań dziecięcych wspomnień i marzeń wrócimy jeszcze po godzinie 8 na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: MON zdecydował, specjalny samolot poleci do Chin po 24-letnią chorą Polkę. Opolskie Balcerzowice liczą straty po ostatniej nawałnicy. Zniszczenia są duże. Porażka zadziała na nią tylko motywująco. Na koniec eksperci o przegranym meczu Igi Świątek. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny. Zabierze 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. 2 miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Obraz postapokaliptyczny, mówią mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie. Wczoraj przez tę małą miejscowość przeszła nawałnica. Trwała zaledwie kilkanaście minut, ale zniszczenia są ogromne. Niektórzy mieszkańcy stracili dorobek życia, mówi burmistrz ujazdu Hubert Ibrom.
3: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. 2 budynki są w stanie agonalnym.
1: Szkody wyrządzone przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego usuwało 260 strażaków, z czego 80 skierowano właśnie do Balcerzowic. W sierpniu 2008 roku przez tę miejscowość i sąsiednie przeszło tornado, które zniszczyło lub uszkodziło około 150 budynków. A dzisiaj też pogoda może być niebezpieczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 5. Pilot i pasażer cali. Wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna awaryjnie lądowała Cessna. Samolotem podróżowali pilot i pasażer. O szczegółach Andrzej Brzosowski.
4: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
1: A zdarzeniem zajmie się teraz Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Karol Nawrocki, trzeci w rankingu prezydentów III RP w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Ponad 40% respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego, 23,5% Lecha Kaczyńskiego. Karol Nawrocki znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 21%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po przegranym meczu w walce o ćwierćfinał Iga Świątek odpada z turnieju Rolanda Garrosa. Przypomnijmy, Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7. Główny metodyk Polskiego Związku Tenisowego, trener Piotr Unierzyński, uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki. Tłumaczy, że porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
5: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
1: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem. Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i ona sama postawią teraz na intensywne przygotowania do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Początek Wimbledonu 29 czerwca. A już teraz w Radio Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
6: Słoneczny poranek mamy, ale w ciągu dnia mogą gdzieniegdzie na moment pojawić się chmury, mogą też pojawić się burze, zwłaszcza po południu, choć akurat w Warszawie opadów synoptycy nie zapowiadają. 16 stopni teraz maksymalnie, będą 24, ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu, biometr obojętny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: 6 minut po godzinie 8 rozkręcamy się, bo to nowy tydzień, nowy miesiąc, a na dodatek Dzień Dziecka. Radio
8: Plus. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Zapraszamy do 9 teraz Albano, Romina Power.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Z nami jest Wioletta, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wspominamy te zabawy, gry z dzieciństwa, czym się zajmowaliśmy, gdy nie było tych ekranów, które się podobno dzieci się wpatrują na korytarzach szkolnych. No więc była guma, prawda?
2: Oj tak, była guma do grania, doskonale to pamiętam. I jeszcze najfajniejsze było w tym wszystkim to, że jak nie było z kim, no to się po prostu stawiało dwa krzesełeczka, które służyły za nogi osób, których brakowało. Mhm. No ale czas się organizowało, no bo inaczej niż jest teraz, zdecydowanie widać to bardzo po dzieciach, tak? Był trzepak, na którym się pikoły robiło, czego teraz nie ma, nie widzę bynajmniej, żeby tak się działo.
1: Trzepaki gdzieś poznikały. Wszyscy do pralni oddają.
2: Nie no, trzepaki stoją, tylko że nie widać dzieci. No to i tutaj też jest właśnie problem.
1: To też. A z tą gumą to co, to jakieś były specjalne układy, ewolucje? Jako chłopak to nie miałem pojęcia bladego o tym, co tam się działo.
2: No były nożyce, no różnie się stykało, tak? Takie były wymysły. Trzeba było najpierw jedna... Boże, jak to wytłumaczyć, najpierw jedna guma, druga guma, później na zygzaka się na... I czym wyżej, czym wyżej, czym wyżej, tak?
1: Kasiu, wiesz, o co chodzi?
3: Tak mniej więcej pamiętam, co to było, tak.
2: No ja dobrze. Cały czas mam to przed oczami, także...
3: To były fajne zabawy, naprawdę, nie to, co teraz.
2: Naprawdę, no. Tak.
1: No dobrze, ale my wspominamy te czasy i wręczamy zestaw zabaw, no takich w pudełkach, w kartonach, które nawiązują, albo przypominają, albo wzbudzają tamte stare zabawy z dawnych czasów. Wysyłamy na Dzień Dziecka.
3: Tak jest.
2: Ojej, bardzo dziękuję.
3: My również dziękujemy bardzo za to spotkanie, gorąco pozdrawiamy i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
3: Kwadrans po godzinie 8, a za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Będzie m.in. Bellini i Samba de Janeiro.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: Do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

0: co tam się wydarzyło. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, tym bardziej, że nikt niczego nie wyjaśnia.
1: Ja też nie wiem, dlatego powiedz mi, o co ci chodzi.
0: Baba, przepraszam, kobieta weszła na drzewo 15 metrów i nie potrafiła zejść.
1: A co to tylko chłopcy mogą po drzewach chodzić? No. Wracamy do dnia dziecka
0: ale
1: i naszych...
0: Ale czego ona tam atrakcji szukała? To raczej nie była czereśnia.
1: No.
0: To było drzewo nad rzeką w dodatku, Grabów nad Prosną, taka miejscowość. Zresztą to fajne tereny są na grzyby, z tego co pamiętam. Ale ta pani nie na grzyby, tylko właśnie gdzieś tam na to drzewo.
1: Może pochyłe, zobaczyła w lesie, dzika zobaczyła. A
0: i właśnie nie
1: dalej.
0: Wiem, co było dalej. Czy ona dzwoniła po pomoc, czy wydzierała się w niebogłosy. W każdym razie ktoś wreszcie się pojawił i pomógł. To byli ratownicy wysokościowi, bo to się okazało, że to nie można tak panią na drobinie sprowadzić, bo ta rzeka i tam płynie i nie było się jak rozstawić. Trzeba było linkami się zabezpieczać i jakoś wszystko dobrze się skończyło.
1: Czy szczęście pani powiedziała, o co chodzi, czy nic jeszcze jest w szoku?
0: Nic nie powiedziała, nikt nic nie mówi, także nie wiem, co to za historia, ale fakt odnotowany, że panią sprowadzono na ziemię z powrotem.
1: To tak jak z wysokimi górami. Wejście to jedno, ale jeszcze trzeba móc zejść.
0: No właśnie. No dobrze, to co? Anna Jantariusz, teraz tyle słońca w całym mieście. Dzieciaki, jako dzieciaki, jak byliśmy, to na trzepakach się bawiliśmy i skakaliśmy, ale że na drzewo takie wysokie...

0: Dzień Dziecka. Dzisiaj przypominamy 1 czerwca. Na naszym profilu facebookowym pytamy, czy i jak często czujemy się jak dzieci. Teresa napisała: zawsze wszyscy będziemy dziećmi, jedni małymi, inni dużymi. Często wracam do beztroskich lat dzieciństwa, przechodząc obok placu zabaw, szczególnie wieczorami korzystamy z huśtawek. No tak, jak dzieci pójdą do domu, to rodzice wchodzą. Nie wiedzieliście, jaki, że tak jest? Kładą was spać, czytają jakieś tam bajki, wy zasypiacie, a one siup, rodzice, siup. Na plac zabaw.
1: Tak, Kasia napisała, że to były cudowne czasy, kiedy się było dzieckiem, wakacje u babci na wsi. Mhm. I chętnie by do nich wróciła.
0: O, pewnie.
1: Życie było beztroskie.
0: Wracamy do trosk naszych dzisiejszych wiadomości Radia Plus już za chwilę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
11: Radio Plus.
3: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany, przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron. Do operacji doszło na Atlantyku zgodnie z prawem międzynarodowym. Wsparcia Francji udzieliła m.in. Wielka Brytania. Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad 4 lat, podkreślił francuski przywódca. W marcu ubiegłego roku również Francja zatrzymała na Morzu Śródziemnym tankowiec Dana, zaliczany do rosyjskiej floty cieni. W wiadomościach Nowy Jork tamtejsi radni potępili serię ataków na polski konsulat i pomnik Jana Karskiego. Jak podkreślają, to niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. W piątek rano czerwoną farbą oblano m.in. drzwi i fragment elewacji placówki dyplomatycznej, także kamerę przy wejściu, wizjer i ławeczkę Karskiego. Do podobnego ataku doszło w środę. Konsul generalny Mateusz Sakowicz uważa, że to akty wandalizmu i nie kryje się za nimi żadna motywacja polityczna. Urodziła się równo 100 lat temu, była symbolem seksapilu i popkultury XX wieku. Marilyn Monroe, bo o niej mowa, przeszła długą drogę, by ostatecznie znaleźć dla siebie miejsce w Hollywood. Wszyscy pamiętamy ją z ról w filmach Niagara, Mężczyźni wolą blondynki, Słomiany wdowiec czy Pół żartem, pół serio. Miała błyskotliwą karierę, ale przechodziła też osobiste dramaty. Ciągle szukała w innych akceptacji. Na pytanie, czy czuje się szczęśliwa, odpowiedziała, że czasami jej się to udaje. Marilyn zmarła 4 sierpnia 1962 roku w swoim domu w Los Angeles. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie barbituranów.
12: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Władze MSWiA podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według śledczych mężczyzna wysyłał fałszywe powiadomienia w formie listów do różnych instytucji, a winę chciał zrzucić na inne osoby. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
13: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
12: Zatrzymany adwokat ma być rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiSu. Światła w Alei Krakowskiej zmodernizowane to na skrzyżowaniu z Bakalarską i Lechicką. Stare urządzenia zostały zastąpione nowymi, są też zmiany w ich zaprogramowaniu. Więcej na ten temat piszemy na radioplus.pl. Pochmurno z przejaśnieniami o poranku, choć tego słońca jest na razie trochę więcej niż chmur. Dziś nie powinno padać, choć synoptycy jednak nie wykluczają także burz, więc jedno z drugim może się kłócić, choć być może te burze nie będą w Warszawie, tylko w innych częściach Mazowsza. Możliwe niewielkie przejaśnienia, teraz 18 stopni, maksymalnie 24, wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu, ciśnienie umiarkowane.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 25 minut będzie 9.
0: My tak wcześnie wstaliśmy, że już człowiek myśli o pierwszej drzemce takiej w ciągu dnia.
1: Nie przyznawaj się, o tym można. Za chwilę Village People, teraz Jason Donovan, Sealed with a Kiss.

0: No, teraz to dużo będzie tych owoców sezonowych. Idziemy na targ, chcemy sobie powybierać, poprzebierać. Bo czasem jest tak, że jedne są ładniejsze, drugie brzydsze. No tak właśnie. No i podobno coraz więcej, częściej na targach, targowiskach rozmaitych, na straganach pojawiają się zakazy dotykania, macania, w ogóle tam... Jak dotykasz, to kupuj. Tak jak z bułkami jest
1: trochę.
0: Trochę
1: do macanta należy, no tak. Towar macany.
0: No i postanowiono zapytać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wyraził swoje sprawo, swoje stanowisko, mówiąc, że kupujący ma prawo, po pierwsze, delikatnie sprawdzić twardość.
1: Czyli nie wsadzamy palca w miąższ. Tak.
0: Obejrzeć produkt, no obejrzeć to wiadomo, no widzimy wszyscy. I tak. Wybrać najlepszy. To mi się podoba to trzecie, że klient ma prawo wybrać najlepszy, tak. Ale delikatnie sprawdzić, tylko urząd apeluje, żeby nie przesadzać z tym sprawdzaniem. No tak. Bo pamiętajmy, że za nami też jest w kolejce, też będzie kupował i tak dalej. No pytanie, czy te zakazy są bezzasadne, że w ogóle nie wolno dotknąć. No, a...
1: Znaczy, no tutaj rozsądkiem się chyba kierujmy. No, ja w sklepie nikt to... specjalnie tam nie maca, no, to prawda. Tam, żeby ślady zostały.
0: Ale ja w sklepie to wezmę czasem pomidora, zobaczę, czy ten, czy tamten. Nie, nie to, żebym
1: arbuza
0: naciskał.
1: Arbuza trzeba puknąć, żeby
0: kogo?
1: Wiedzieć. Arbuza trzeba puknąć
0: palcem. A co mi da puknięcie w arbuza?
1: Wtedy słyszysz po dźwięku, czy dojrzały, czy niedojrzały.
0: Ja się muszę
1: jeszcze takich rzeczy uczyć.
0: No to musisz mi pokazać,
1: jak to się robi. Trzeba zobaczyć, czy za przeproszeniem dupka,
0: no.
1: Że jest taka, jak są takie dziurki, to znaczy, że jest bezpestkowa pomarańcza wtedy. I od razu bierzemy. Taki pępek jest.
0: No to w sklepie mi piszą, że coś jest bezpestkowe, a co nie.
1: A tam zawsze możesz pomacać i sprawdzić samemu.
0: No dobrze, także ostrożnie, ale pamiętajmy też, że nie jedna osoba dotykała daną rzecz, więc owoce i warzywa my jemy, tak.
1: My jemy.
0: My jemy, a później my jemy.
1: Tak jest, za 18 minut 9 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
0: Myjemy.
1: 5 razy dziennie minimum. Tak
0: co?
1: Się...
0: Zęby
1: 3.
0: Co 5 razy dziennie? My jemy owoce?
1: Owoce jemy.
0: A.
1: No, do każdego posiłku. I na podwieczorek. No dobrze, ustawiona dieta jest na dzisiaj. Za chwilę Lady Punk zawsze tam, gdzie ty.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Torot Siward na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 9 w Radiu Plus.
1: A my już mówimy do usłyszenia. Bawcie się dobrze dzisiaj, bawcie się dobrze cały dzień, oczywiście z Radiem Plus, bo dzisiaj Dzień Dziecka.
0: Tak jest, a my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia za chwilę, Janek Pasterski.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa.
7: Opolszczyzna sprząta i liczy straty po ostatnich nawałnicach. Mocno ucierpiała miejscowość Balcarzowice. Między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie. Nocna prohibicja w Warszawie staje się faktem. Brudnica, Mniszka na celowniku leśników ze szkodnikiem walczą teraz w Kujawsko-Pomorskiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Opolszczyzny. W regionie trwa liczenie strat, a to po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dzisiaj pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje zniszczenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna. A dziś kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami, o czym więcej opowie Michał Rawa.
8: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji. W wyniku ataku nawałnicy uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
9: W tym 11 budynków mieszkalnych, 2 budynki są w stanie agonalnym.
8: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
7: Michał Rawa, dziękujemy. Nocna prohibicja w całej Warszawie już dziś staje się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej w stolicy. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w dwóch dzielnicach. Mateusz Chłystun.
10: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
11: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
10: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
7: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Przed nami długi weekend. Jeśli planujecie zagraniczny wyjazd, pamiętajcie o zabraniu odpowiednich dokumentów.
12: Każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty.
7: Mówił Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Szczegółowe informacje można znaleźć na jego stronach, także w serwisie granica.gov.pl.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Brudnica Mniszka na celowniku leśników to groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw w Kujawsko-Pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak też jest w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Tak, jestem.
7: Dawid, rozmawiałeś z leśnikami. Powiedz, dlaczego te opryski są takie ważne?
13: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
14: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy igliste tracą igliwie.
13: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
14: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
13: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
15: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: Ach, długi weekend na horyzoncie i to brzmi dobrze i to sprawia, że mam uśmiechy na twarzach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Robin Gibb i Julia w Radio Plus. Dzisiaj poniedziałek, tydzień trochę krótszy, no bo to długi weekend. W czwartek mamy Boże Ciało, ale w czwartek też właśnie wtedy, dokładnie 4 czerwca, startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Obiecaliśmy, no i słowa dotrzymujemy. Mamy jeszcze dla Was podwójne zaproszenia właśnie na czwartek. Dzisiaj takie do kogoś powędrują, nawet za chwilę. Konkretnie pierwsze podwójne zaproszenie na debiuty i na super jedynki na najbliższy czwartek w Opolu. Gdyby ktoś miał ochotę, to dajcie znać jednym, dwoma zdaniami, dlaczego chcielibyście się właśnie w Opolu pojawić. Czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ach, mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
2: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs druga.

0: Lato w mieście to Joe Cocker. No, pierwszy dzień czerwca dzisiaj, czyli do tego kalendarzowego lata już coraz bliżej. Już niedługo będziemy się cieszyli, taką mam nadzieję. A przed nami też długi weekend wyjątkowy, bo wolny dla wielu osób, ale to też 63. Festiwal Piosenki, czyli Opole, które startuje właśnie w Boże Ciało. Dodzwoniłem się teraz do Eli. Elu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Co powiesz właśnie na podwójne zaproszenie do Opola na najbliższy czwartek?
1: Bardzo z tego powodu się cieszę i bardzo, bardzo dziękuję. Jest to najpiękniejszy prezent na Dzień Dziecka dla nas.
0: A, bo
1: dla mnie i dla mojego męża.
0: Właśnie, bo mamy Dzień Dziecka, wybierasz się tam z mężem w czwartek właśnie, super jedynki i debiuty, a do tego wszystkiego będziecie jechali z Warszawy, prawda?
1: Tak, tak.
0: No to kawałek, ale chyba warto dla takiego
1: dziękuję,
0: wydarzenia.
1: Dziękuję, zaplanowaliście nam super weekend. Dziękuję pięknie.
0: Świetnie, pozdrawiam cię gorąco. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, miłego dnia dla wszystkich. Pa.
0: Bardzo dziękujemy. To jest jeszcze oczywiście nie koniec, jeżeli chodzi o bilety do Opola. Dzisiaj po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie kolejne podwójne zaproszenie właśnie na czwartek do kogoś trafi. No a jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, to też coś mamy dla najmłodszych. Jeszcze dzisiaj zestaw gry planszowej i parę innych rzeczy. Na pewno jakieś dziecko będzie zadowolone.

duża porcja słońca w tym przeboju od Bonnie M. To Sunny. No jakoś tak się zrobiło przyjemnie. Poniedziałek, jeszcze tylko 18 minut do godziny 10 w Radio Plus. Za chwilę Fancy, Bolero, a później budka suflera za ostatni grosz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

Jeszcze przed godziną 10:00 takie przyjemnie relaksujące dźwięki od budki suflera za ostatni grosz. No właśnie, 10:00 za moment, czyli za chwilę w Radiu Plus pora wiadomości, na którą już teraz zapraszam w imieniu Justyny Bieniek.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dwa autokary z dziećmi zderzyły się niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim. Dwie osoby wymagały pomocy. Samolot już w powietrzu. Po decyzji MON-u maszyna leci do Pekinu po chorą 24-letnią Polkę. Do dziś pozostaje ikoną i symbolem popkultury. Równo 100 lat temu urodziła się Marilyn Monroe. Jest 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warmia i Mazury. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się w miejscowości Wopławki niedaleko Kętrzyna. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z tamtejszej policji.
2: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
1: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki, gmina Kętrzyn, jest w tej chwili zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Samolot już wystartował. Maszyna wysłana przez MON leci do Pekinu po chorą Polkę. Wymarzone studia magisterskie zamieniły się w dramatyczną walkę o przetrwanie. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha nagle znalazła się w chińskim szpitalu. Stan kobiety jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej poważne zaburzenia autoimmunologiczne, zapalenie mózgu lub potworniaka. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi nam mama studentki, pani Joanna Uciechowska.
3: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
1: Tysiące kilometrów odległości i gigantyczna bariera językowa sprawiały, że bliscy 24-latki przeżywali prawdziwy koszmar.
3: Znaczy ja tego nie życzę nikomu, bo to najgorsza jest bezsilność i niemoc i taka niewiadoma, bo to mówię, to nie jest Polska, to nawet nie jest Europa. Problemy komunikacyjne, problemy wynikające z całej tej sytuacji, no są niebagatelne, ale musimy zbierać środki na to, żeby ją przywieźć w jak najbliższym czasie, kiedy będzie to tylko możliwe.
1: Szansą na opłacenie niezwykle drogiego leczenia Klaudii Uciechowskiej i zorganizowanie specjalistycznego transportu medycznego do kraju jest internetowa zbiórka na stronie pomagam.pl. Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia przeciwko urzędującemu wójtowi mazowieckiej gminy Jedlińsk trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
4: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla. Śledczy wskazują jednak, że upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
1: Kamil D. nie przyznał się do winy, w swoich wyjaśnieniach zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że został pomówiony. Za zarzucane przestępstwo grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Urodziła się 100 lat temu. Była symbolem seksapilu i popkultury XX wieku. Marilyn Monroe, bo o niej mowa, pamiętamy z ról w filmach Niagara, Mężczyźni wolą blondynki, Słomiany wdowiec czy Pół żartem, pół serio. I wanna...

0: Życie Marilyn obfitowało w dramatyczne momenty, a tych było sporo. Aktorka ciągle szukała akceptacji. Na pytanie, czy czuje się szczęśliwa, odpowiadała, że czasami jej się to udaje. Marilyn Monroe zmarła 4 sierpnia 1962 roku w swoim domu w Los Angeles. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie barbituranów.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: I to już prawie 5 minut po godzinie 10. Także ponowne dzień dobry o poranku. Janek Pasterski, teraz w Radio Plus Abba.

Jak się masz, kochanie? The Happy End. Mam nadzieję, że wy wszyscy macie się dobrze. Przed nami swego rodzaju długi weekend, bo najbliższy czwartek to Boże Ciało. Później mamy piątek i tutaj pytanie, czy to ustaw

0: czwartku, 4 dnia czerwca, ale to nic, jakoś sobie. Mam nadzieję, że poradzimy i że faktycznie dla wielu osób przed nami jeszcze tylko 3 dni, a potem wolne. Classics Nouveau to za chwilę, później także Savage.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

klasyka Italo Disco. Savage i tak nam mija ten poniedziałek. Proszę bardzo, już pierwszy dzień czerwca. Ja wiem, dzisiaj dzień dziecka i do tego będziemy jeszcze wracali, to już po godzinie 11 będą prezenty, obiecuję. Słowo harcerza. Ale przy okazji mamy też Światowy Dzień Rodziców i to nie jest przypadek, że to święto wypada właśnie w dzień dziecka, no bo tworzy taką wyjątkową symbolikę, czyli jedność między rodzicami a dziećmi. Do tego też Dzień Mleka i Święto Bułki. Proszę bardzo, ciepłe bułeczki takie świeże rano na śniadanie. To zawsze brzmi dobrze. Już teraz w Radio Plus Rockset. It must have been love.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów Krivit, 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni, 249,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak! W cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać,

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

elektryczne gitary na koniec tej godziny. Jestem z miasta i to już prawie dorasta, czyli za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości. Zapraszamy.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Samochód spadł z wiaduktu w Płocku, nie żyją dwie osoby. Kolejne zatrzymania możliwe w najbliższych godzinach. Szef MSWiA po serii fałszywych alarmów. Chcą pobić rekord w jednoczesnym strzyżeniu włosów. Odwiedzimy też Piotrków Trybunalski. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło chwilę przed 10:00 na obwodnicy miasta.
2: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Powiedziała nam Monika Jakubowska z płockiej policji. Straż musiała użyć ciężkiego sprzętu, aby wydostać poszkodowanych z zakleszczonych pojazdu. Pomimo reanimacji ich życia nie udało się uratować. Na miejscu cały czas pracują służby. Kierowcy jadący obwodnicą Płocka muszą liczyć się z utrudnieniami. Kolejne zatrzymania to może być kwestia godzin. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi w rozmowie z nami szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służby jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymany został znany warszawski adwokat Maciej Z. Nie jest on jednak związany ze zgłoszeniami w telewizji Republika czy w domu Jarosława Kaczyńskiego, ale jego metoda działania była podobna.
3: Z inną sprawą, sprawą sprzed kilku miesięcy, akurat sprawy przyspieszyły. Teraz, no bo też im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
1: Mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński, podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami.
3: Ja nie chcę tutaj zdradzać żadnej tajemnicy służb, ale służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymanie.
1: Przypomnijmy, po serii fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta czy mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika. Policja interweniowała też na posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Ponad 2 tony tytoniu i 280 litrów spirytusu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła 7 mieszkańców okolic Słupska o obrót papierosami, tytoniem i alkoholem pochodzącymi z przemytu. Mogli narazić Skarb Państwa na stratę prawie 3 milionów złotych.
4: Oskarżeni nie przemycali tych towarów, nabywali je w Polsce i dalej dystrybuowali. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku.
1: Mówi Mariusz Marciniak, rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku. Oskarżonym grozi 4,5 roku więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu świata w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
5: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
6: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
1: Z Arturem i Barbarą Żółtak, organizatorami wydarzenia, rozmawiał Rafał Różycki. Bicie rekordu 13 czerwca w trakcie Dni Miasta. Fryzjerzy z całego kraju podejmą próbę wykonania co najmniej 500 strzyżeń w ciągu 8 godzin.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Dzień dobry ode mnie po 11:00. To już prawie 4 minuty po Janek Pasterski.

0: Krzysztof Krawczyk, byle było tak, byle było dobrze. Słuchajcie, fajny weekend w ogóle, tak sobie myślę, dla dzieciaków zwłaszcza, bo chociaż kalendarzowo 1 czerwca wypada właśnie dzisiaj w poniedziałek, to widziałem, że w wielu miejscach już świętowane było przez sobotę, niedzielę, no i dzisiaj jeszcze trzeci dzień. No dobra, dla naszych dzieciaków robimy wszystko, staramy się, żeby im było jak najprzyjemniej, a już zwłaszcza w Dzień Dziecka, także no ja mam teraz grę w kapsle, to jest wyścig pokoju, do tego skakanka, kolorowa kreda, smycz i plusowy długopis i taką paczuszkę za chwilę podeślę, to co rodzice może będą swoje pociechy teraz reprezentować, dajcie znać, czekam SMS-em, jeśli chcielibyście dla swojego dziecka taki właśnie zestaw ode mnie, to piszcie pod 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.

0: Runaway i Del Shannon w Radio Plus w takich przyjemnych rock'n'rollowych rytmach. Ja teraz dodzwoniłem się do Ani z Warszawy. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Janku.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło. Co powiesz na taki zestaw dla twojej córeczki? Gra w kapsle, wyścig pokoju, do tego skakanka, kolorowa kreda, smycz, plusowy długopis. Ucieszy się córeczka, myślisz?
1: Oj, na pewno bardzo.
0: Okej, bo wiem z dobrych źródeł, że jeden prezent już wręczyłaś w sobotę, ale dzisiaj
1: tak.
0: Pojawiło się pytanie kolejne. Czy tam coś jeszcze by się nie znalazło?
1: Tak.
0: No to się znalazło, to uratowaliśmy historię w takim razie. Także wszystkiego dobrego życzę.
1: No i bardzo dziękuję w imieniu swoim i córki.
0: Dzięki.
1: I pozdrawiam wszystkich słuchaczy i mojego męża Marcina.
0: Super, pozdrawiamy również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A już teraz w Radiu Plus Sandra.

0: Kak Robin to za nami, When Your Heart Is Weak. Mamy 15 minut do godziny 12. Po 12 oczywiście Marek Sierowski się pojawi i przebojowa poczta. Jeszcze w takim wydaniu, no na żywo, bo już jutro będę do Marka dzwonił. On dzisiaj po programie za chwilę rusza w stronę Opola, ale też po godzinie 12 właśnie będziemy dla Was mieli kolejne podwójne zaproszenia. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rusza właśnie w Boże Ciało, czyli 4 czerwca i potrwa do niedzieli, a zatem ja będę miał bilety z Markiem na ten czwartek najbliższy. Na scenie wówczas debiuty i super jedynki. Gdyby ktoś miał ochotę, to właściwie już teraz możecie napisać w jednym, dwóch zdaniach SMS-a do nas pod 691-141-141, a będziemy odzwaniali zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: nigdy nie kończąca się historia, Never Ending Story, to Limal. Na chwilę przed godziną 12, za moment Michał Konopiński, najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus, a po 12 oczywiście Marek Sierowski, Przebojowa Poczta i kolejne zaproszenia na czwartek, tym razem na festiwal już 63 w Opolu.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Przebił barierki i spadł z wiaduktu. Dwie osoby zginęły w wypadku w Płocku. Wyrok usłyszy dziś blisko 50 pseudokibiców. Koniec procesu w sprawie grupy Psychofans. Pierwsza taka wyprawa od 15 lat. Powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku na Krajowej 9. Zablokowana jest trasa Ostrowiec-Opatów w Świętokrzyskiem. Po godzinie 11 w miejscowości Sadowie zderzyły się 3 samochody osobowe. Ranne zostały 3 osoby, policja wyznaczyła objazdę. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Służby badają tymczasem przyczyny tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka. Kierowca zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Auto po upadku wylądowało na dachu, zginęły 2 osoby.
2: Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły 2 osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy miasta. 46 pseudokibiców usłyszy dziś w Krakowie wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar dla większości oskarżonych, natomiast obrona uchylenia decyzji pierwszej instancji lub ich uniewinnienia. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
1: Akta sprawy liczą aż 170 tomów. Sąd zbiera się za pół godziny. Od dziś nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Miasto liczy, że po tym jak jej pilotaż sprawdził się w 2 dzielnicach, teraz w całej stolicy spadnie liczba nocnych interwencji służb.
4: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program warszawskiej bezpiecznej nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
1: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i klubów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po 15 latach na kanał Elbląski powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Podróż trwa ponad 11 godzin.
5: Super, rewelacja.
6: Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostrusko-Elbląski. Cóż, pierwsze koty za płot i uruchomiliśmy nową, starą trasę żeglugową, która powinna być utożsamiana z kanałem Elbląski.
7: Było co oglądać, było co podziwiać w ciszy, w spokoju.
8: Janusz Miszewski, kapitan statku żeglugi Ostrusko-Elbląski. Przede wszystkim dopisała nam pogoda. Pasażerowie byli, myślę, bardzo zadowoleni. Wiele fantastycznych wrażeń na trasie, tak? Bo nie tylko same urządzenia techniczne, ale i piękno przyrody, tak? Jeziora, kanały. Także ten pierwszy rejs udał się znakomicie.
1: Szlak prowadzi przez 11 jezior. Kolejny taki rejs 25 czerwca z Elbląga.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ogromne utrudnienia na głównej arterii Warszawy. W minioną sobotę rozpoczął się remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
10: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
9: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomione zostały autobusowe linie zastępcze. Remont ma potrwać co najmniej do sierpnia. 11 wykonawców chce zaprojektować i zbudować drogę łączącą Port Polska z innymi drogami. Inwestycja obejmie budowę oraz przebudowę, łącznie około 90 km dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wszystko to ma połączyć megalotnisko w Baranowie z autostradą A2, drogą krajową nr 50 oraz drogami lokalnymi. Inwestycja została podzielona na 3 odrębne części obejmujące 4 odcinki. Zgodnie z zasadami postępowania każdy wykonawca będzie mógł podpisać jedną umowę wykonawczą, co oznacza, że całą inwestycję wykona 3 różnych wykonawców. Maksymalnie 24 stopnie, pochmurno, bez opadów możliwe niewielkie przejaśnienia w stolicy po południu. Ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali, barometr obojętny, wiatr słaby z południa.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Dzień dobry, w poniedziałek Janek Pasterski i Marek Sierocki.
12: Witamy serdecznie. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy utworem, który też będzie tytułem wielkiego koncertu z okazji 80. urodzin autora tekstów Bogdana Olewicza. To autobiografia i grupa Perfect.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś poniedziałek, a więc kolejne zaproszenie na festiwal w Opolu, który oczywiście rozpoczyna się w ten czwartek. My też tam będziemy, będziemy mieli swoje studio, będziemy stamtąd nadawali. Ja dziś tuż po audycji wyjeżdżam do Opola, bo jeszcze wieczorem próba, którą chciałbym obejrzeć.
2: Także jutro nie będziecie na miejscu w Warszawie, ale to nie znaczy, że nie będziemy się komunikowali w przybojowej poczcie. Ja będę konkretnie do ciebie dzwonił, a z tego co wiem, to skoro próba, będą też artyści i niektórzy się już telefonicznie u nas pojawią, prawda?
1: Dokładnie tak. Na razie we wtorek i w środę telefonicznie, w czwartek specjalna audycja taka opowiadająca o tym, co będzie się działo w Opolu. Oczywiście na żywo z naszego polskiego studia. Jadę też, żeby przygotować to studio. No a potem piątek, sobota i niedziela kolejne nasze audycje.
2: Zgadza się, tak jest. A wracając do biletów, to będziemy je za parę minut rozdawali. Zapraszamy, dajcie nam w jednym, dwóch zdaniach znać, że chcielibyście się w Opolu pojawić. Czekamy na SMS-y pod 691-141-141.
1: No a teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. W roku 85 ukazał się debiutancki album zespołu Aha. Norweskie trio wydało wtedy krążek Hunting High and Low. No i to było takie synth-popowe brzmienie, dużo instrumentów klawiszowych, no i wielkie hity, przede wszystkim Take On Me, a także kolejny przebój, który pochodzi z tej płyty, to utwór zatytułowany
2: The Sun Always Shines on TV i teraz właśnie ten wielki przebój grupy Aha.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Ach, mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
7: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Po reklamie.

0: Pięknie i zwiewnie to Patrick Swayze, She's Like a Wind. Ja tymczasem dozwoniłem się do Gosi. Gosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bilety, podwójne zaproszenie na najbliższy czwartek mamy dla ciebie do Opola. To będą super jedynki i debiuty, a wiem, że ty z mężem wówczas właśnie 10. rocznica ślubu wtedy wypada.
1: Tak jest, dziękuję ogromnie. To jest dla nas niesamowity prezent. Myślę, że on też bardzo się ucieszy.
0: Świetnie, to z daleka, daleko będziecie mieli do Opola? Skąd będziecie jechali?
1: Z Krakowa.
0: Z Krakowa, to chyba nie najgorzej. Dobrze, to cieszymy się bardzo dobrej, udanej zabawy wam życzymy na tym właśnie koncercie.
1: Cieszę się, dziękuję, pozdrawiam całe Radio Plus.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Słucham wiernie, do usłyszenia.
0: Oczywiście kolejne bilety będziemy dla was mieli już jutro.
2: Gratulujemy i do zobaczenia w Opolu, a teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Rok 1979, ukazał się 8 studyjny album Electric Light Orchestry, zatytułowany Discovery. Znakomita płyta, Jeff Lynne w świetnej formie wokalnej, w świetnej formie kompozytorskiej, no i zespół niesamowicie zabrzmiał, połączenie elektronicznych instrumentów, gitary, a także smyczkowych instrumentów. To było coś naprawdę niepowtarzalnego. No i wielkie przeboje, które pochodzą z tej płyty. Shine a Little Love, Last Train to London, Don't Break Me Down, no i wreszcie Confusion. Ten utwór już zagramy teraz.

0: był Papierowy Księżyc i nasza wspaniała wokalistka Halina Frąckowiak. Czerwiec roku 87 był bardzo udany dla Whitney Houston, bo na listach przebojów wciąż królowała piosenka I Wanna Dance With Somebody i także w czerwcu 87 roku ukazał się jej drugi album.
1: Zgadza się, zatytułowany po prostu Whitney.
0: I na krążku utwory dynamiczne, takie jak I Wanna Dance With Somebody, ale też spokojne ballady, i Whitney Houston sprawdzała się genialnie, zarówno w tych utworach dynamicznych, jak i w balladach. To była po prostu wokalistka niepowtarzalna. I Wanna Dance With Somebody. Do dziś wszyscy tańczą w rytm tej piosenki i niezapomniana Whitney Houston.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Bela Koza i Eros Ramazzotti, wielka gwiazda włoskiej piosenki za nami. Nie tak dawno koncertował w Polsce. Koncert był niesamowity, jak zwykle w przypadku tego artysty. On jest po prostu genialny.
1: Włosi mają swoje Sanremo, Włosi mają wielkie gwiazdy, ale my nie jesteśmy gorsi. Mamy cudownych wokalistów, artystów, no i przede wszystkim mamy Opole. To już 63. wydanie tego festiwalu, które zaczyna się w Boże Ciało w najbliższy czwartek. Ty fizycznie ruszasz dzisiaj i jutro będziemy się zdzwaniali.
0: Już jestem spakowany, tylko kończymy audycję, wsiadam do samochodu i jadę do Opola, bo chcę zdążyć jeszcze dzisiaj na popołudniową próbę.
1: To dobrze, no i wszystko przygotować. Zatem będziemy trzymali rękę na pulsie. Ja w Opolu pojawię się właśnie w czwartek, czyli też za chwilę, a do najbliższej środy jeszcze wam będziemy rozdawali podwójne zaproszenia, także warto nas słuchać.
0: I w środę będziemy łączyli się telefonicznie.
1: No to wszystko
0: mam. Ja będę przygotowywał nasze studio na czwartek.
1: Czy więcej jest facetów w Opolu, w sensie występujących, czy kobiet? Czy tak pół na pół? Czy
0: ciężko myślę, powiedzieć? Pół na pół. Ponad 100 artystów, do tego jeszcze orkiestra. Myślę, że 150 osób pojawi się na scenie Opolskiego Amfiteatru.
1: To mamy parytety w Opolu, ewidentnie, ale teraz będzie o męskim świecie. O tym na sam koniec James Brown.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia w Opolu.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Żołnierz WOT dziś ma usłyszeć zarzuty. Są kolejne zatrzymania. Chodzi o aferę korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Odwiedzimy też Warszawę. Przed Pałacem Kultury rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorial z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty po dramatycznych wydarzeniach w powiecie łęczyńskim. 47-letni żołnierz WOT-u po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie ofierze pomocy.
2: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Kolejne dwie osoby zatrzymane już z zarzutami. To w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Główny podejrzany w tej sprawie, były naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych, od niemal roku jest w areszcie. Teraz w ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta i prezes firmy z branży deweloperskiej. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
3: Śledczy przeszukali urząd i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Zabezpieczyli obszerną dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w prokuraturze krajowej w sumie 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy. Nie trafili do aresztu, ale mają zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i dozór policji. To piąta realizacja w trwającym postępowaniu. W tej sprawie w sumie 67 zarzutów usłyszały już 23 osoby. Zabezpieczono 1 200 000 złotych gotówki, monety kolekcjonerskie warte około 70 tysięcy i luksusowe zegarki za blisko 300 tysięcy. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Przypomnę, na początku lipca ubiegłego roku pracownik poznańskiego ZDM-u został przyłapany na gorącym uczynku podczas przyjmowania 150 tysięcy złotych łapówki. Ceny paliw mocno w dół. Minister energii określił maksymalne ceny na jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za olej napędowy 6,26. To spadek o odpowiednio 10 i 8 groszy w porównaniu do dziś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warszawa w samym centrum koszykarskiego świata. Przez tydzień na placu Defilat rywalizować będą najlepsze drużyny globu. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Prócz wielkich emocji sportowych, organizatorzy przygotowali również atrakcje dla każdego, kto odwiedzi specjalne miasto zbudowane przed Pałacem Kultury. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Tak jestem, dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda teraz plac Defilat?
4: Plac Defilat pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Stolica rozszerza nocny zakaz sprzedaży alkoholu, który od ponad pół roku działał pilotażowo w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Ratusz zapowiada, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z karami. O szczegółach Jan Kielak.
6: Według władz miasta pilotaż się sprawdził, dlatego już dziś po 22 alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych na terenie całej stolicy. Nie będzie taryfy ulgowej dla sprzedawców, jeśli będą próbowali ominąć przepisy, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
6: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5 tysięcy złotych, a także odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu.
5: Alkohol po 22 wciąż będzie można kupić w warszawskich barach i restauracjach. Zakaz nie obejmuje też sklepów na lotnisku Chopina.

umiarkowane ciśnienie w stolicy 1011 hektopaskali, biometr obojętny, za oknami głównie chmury, choć możliwe są niewielkie przejaśnienia. Padać nie powinno. Maksymalnie 24 stopnie na termometrach. Wiatr słabo powieje z południa.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zgorze jest 5 minut po pierwszej. Zaczynamy popołudniowy program Radia Plus. Będzie Hands Up już za moment, później I wszystko się może zdarzyć oraz m.in. Anita Lipnicka.

0: 21 minut po godzinie pierwszej. Marie Laforet i piosenka Viens, Viens. Francuski przebój z 1973 roku. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj także świętujemy, bo jest 1 czerwca, więc Dzień Dziecka. Jak się okazuje, nie zawsze to był 1 czerwca. I nie wszędzie jest to 1 czerwca, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka. Ale o tym za parę minut. Powiem wam także, jak można zdobyć prezent ode mnie dla kogoś, niezależnie od wieku, bo dziećmi zawsze jesteśmy. Fantastyczna gra w kapsle. To już za parę minut, tuż po piosenkach Pet Shop Boys i Belinda Carlisle.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Super oferty na Dzień Dziecka to jest temat nowy. Do poniedziałku z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki.

0: Biedronka.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour.

0: Za 25 minut 14 Belinda Carlisle za nami, a przed nami kilka faktów o Dniu Dziecka. 1 czerwca obchodzimy i wszystkim nam kojarzy się to właśnie z tym dniem. A okazuje się, że przed wojną Dzień Dziecka był świętowany w Polsce 22 września. Dopiero po roku 1950 ustanowiono właśnie 1 czerwca, ale tylko w Europie Wschodniej, bo na całym świecie Dzień Dziecka, uwaga, jest świętowany 20 listopada. To święto ustanowiło ONZ ku pamięci ustanowienia specjalnych obchodów właśnie 20 listopada w 1959 roku. To tak sobie myślę, że w sumie jakby tak historycznie podejść, to 3 razy w roku mamy Dzień Dziecka. No ale my świętujemy właśnie dzisiaj i tak to już jest w naszej tradycji, a więc dla wszystkich dzieciaków dzisiaj uśmiechy, prezenty, a że dzieckiem jest się całe życie, niezależnie od PESEL-u, no to i w Radiu Plus można zdobyć prezent na Dzień Dziecka. To jest gra w kapsle. Słuchajcie, ale taka zawodowa gra w kapsle. Kto pamięta jeszcze, jak to się grało na chodniku najczęściej, a kapsle miały flagi. Tak, te flagi najczęściej wycinało się z atlasu. Och, to była naprawdę przednia zabawa, no i wtedy był albo wyścig pokoju, albo jakieś zawody żużlowe, a to zależy, kto gdzie mieszkał. Taka gra w kapsle, ale naprawdę fajna, duża, specjalnym torem jest do zdobycia w Radiu Plus. Co trzeba zrobić? Wysłać do mnie SMS pod numer 691-141-141 i napiszcie, w co wy najbardziej w dzieciństwie lubiliście grać. No mogą to być kapsle, a może klasy, a może w gumę. Dajcie znać 691-141-141. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was powinien trafić prezent. Po godzinie 14 będzie rozstrzygnięcie. A propos tamtych czasów, to teraz piosenka, która z pewnością wielu kojarzy się z młodością i z dzieciństwem. Lombard i Przeżyj to sam w Radiu Plus.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

0: Pamiętam doskonale, to był rok 96, pamiętam, bo to było jeden z przebojów wakacyjnych i gdziekolwiek by się nie pojechało, a spędzałem wtedy wakacje nad morzem, no to wszędzie, dosłownie wszędzie, czy z klubu, czy też z budki z lodami albo ze smażoną rybą, słychać było ten przebój. No Mercy, Where Do You Go? Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans godzina 14, o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze śpiewające panie za parę minut Gloria Gaynor, a na finał godziny zaśpiewa Tina Turner.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
2: Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
2: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
7: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
2: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
7: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
2: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
7: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

0: Prosto z filmu o Jamesie Bondzie, GoldenEye, Tina Turner w Radiu Plus. 3 minuty do drugiej, za chwilę najważniejsze informacje, które dla was przygotowaliśmy, a później kolejne przeboje. Na początku zaśpiewa zespół Take Delt. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Maja Kwalińska przed szansą na życiowy sukces. Za kilka chwil zagra o ćwierćfinał French Open. Na Opolszczyźnie trwa szacowanie strat. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową po potężnych burzach. Kilkaset osób stworzyło żywy pociąg. Będzie też Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Kwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Diane Parry. O szczegółach Michał Rawa.
2: Maja Kwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen, Belgijkę Elise Mertens i Greczynkę Marię Sakkari. I jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Diane Parry ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 miejsce i awans do ćwierćfinału. Byłby tak także jej największym sukcesem w karierze.
1: Maja Kwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swoich domów. Od rana w Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw szacowania strat. W trakcie ostatnich burz uszkodzonych zostało 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
3: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
1: Mówiła Kinga Tokarz, rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już też wnioskować o pomoc doraźną, 8 tysięcy złotych na najważniejsze teraz potrzeby, na przykład odzież czy leki. Na miejscu działa też pogotowie energetyczne, które pracuje nad przywróceniem dostaw prądu. Pacjentom grozi katastrofa, alarmują związkowcy z Mysłowic. Od 1 lipca oddział wewnętrzny szpitala numer 2 może przestać funkcjonować. 5 z 8 lekarzy złożyło wypowiedzenia.
4: Z 50 dyżurów 30 dyżurów będzie nieobsadzonych.
5: Co to oznacza? Katastrofę. Brak opieki będzie skutkować niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Mówi Aleksandra Szymczyk ze Związku Zawodowego Solidarność 80 w mysłowickim szpitalu. Niepokój budzi zbliżający się koniec kontraktu obecnego dyrektora naczelnego placówki Grzegorza Nowaka. Termin upływa już 7 czerwca. Dodajmy, że zadłużenie szpitala przekroczyło już 60 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Razem maluchy, nastolatkowie, dorośli i seniorzy. Mieszkańcy Nowego Sącza bili dziś rekord w żywym pociągu. Okazje były dwie. Dzień Dziecka i obchodzony w mieście rok sądeckich kolejarzy.
6: I dajemy sygnał do odjazdu. I ruszamy!
7: Musieliśmy zrobić osoby, motyle i pszczoły. Zajęło nam to bardzo długo.
8: Reprezentujemy nasze pokolenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że się rekord uda.
9: Można było pośpiewać, chodziliśmy wszyscy razem, wesoło było bardzo.
10: Na pewno rekord radości, kolorów i entuzjazmu. Niekoniecznie wynik jest najważniejszy, tylko dobra zabawa.
1: Mówiła Milena Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. W zabawie wzięło udział około 300 osób.
11: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Wiadukt trasy Łazienkowskiej już otwarty, to na Saskiej Kępie. Kierowcy mogą już sprawnie przejechać w kierunku Grochowa. Drogowcy udostępnili przeprawę w piątek wieczorem. Jeszcze przez kolejnych kilka tygodni będą trwały drobne prace wykończeniowe, ale ruch funkcjonuje już w obie strony. Kierowcy jeżdżą już właściwymi jezdniami, przejezdne są także oba wiadukty nad ulicą Paryską. Otwarte zostały wjazdy z wału Miedzeszyńskiego na trasę Łazienkowską w kierunku Grochowa. Otwarty jest też już zjazd na Saską w stronę Gocławia. Ulica Urugwajska znów ma połączenie z trasą Łazienkowską. Autobusy zatrzymują się przy swoich stałych przystankach. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Według śledczych mężczyzna wysyłał fałszywe powiadomienia w formie listów do różnych instytucji, a winę chciał zrzucić na inne osoby, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
12: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
11: Zatrzymany adwokat ma być rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiSu. Chmury na niebie, ale nie powinno z nich padać. Niewielkie przejaśnienia wciąż są w Warszawie możliwe. Z południa powieje słaby wiatr. Temperatura maksymalnie wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie mamy umiarkowane, wynosi 1011 hektopaskali. Biometr w Warszawie jest obojętny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Prawie 6 minut po godzinie 14. To jest Radio Plus i popołudniowy poniedziałkowy program 1 czerwca. Take That za chwilę, później Franz Gall, będzie także Polanka i Robert Gawliński. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Na zegarze 20 minut po 14. Słuchacie Radia Plus. Przybojów z nutą nostalgii to Robert Gawliński. Nie stało się nic. Dzisiaj Dzień Dziecka, 1 czerwca i w Radiu Plus prezent dla dzieci starszych i młodszych. Niezależnie od wieku można wygrać fantastyczną grę w kapsle dla całej rodziny. Tak, tak. Kapsle kiedyś grało się na chodniku, a teraz można zagrać w domu. Czekam na wasze SMS-y. Wysyłajcie je pod numer 691-141-141. Napiszcie, jaka gra z dzieciństwa była waszą ulubioną. Klasy, guma, kapsle, a może jeszcze coś innego. Za chwilę Leonard Cohen.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
2: Dziękujemy za świadectwo wiary.
8: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
2: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
8: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
2: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
8: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
2: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
8: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.
7: Autopromocja.

0: 2,5 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus. Przyboje z nutą nostalgii, ze mną przy telefonie Agnieszka. Cześć dziecko!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No dzisiaj to wszyscy jesteśmy dziećmi. Nie wiem, czy Agnieszka dostała już jakiś prezent, a jak nie, to będzie od nas prezent. No to już naprawiamy tę sytuację. Prosiłem was o to, żeby napisać, w co się bawiliście za dzieciaka. No i były różne odpowiedzi, tak? I guma, i gra w klasy, i chowanego. Natyka się napisałaś o słynnym kultowym serialu. Co to takiego było?
1: Czterech pancernych i pies.
0: Dlaczego akurat taka zabawa?
1: No, w związku z tym, że bardzo dużo czasu spędzaliśmy poza domem, na zewnątrz.
0: Tak, kiedyś było, no.
1: Tak, kiedyś było, dokładnie.
0: Klucz na szyję i heja,
1: do przodu. Dokładnie tak. Od rana, odkąd tylko człowiek się obudził, zjadł śniadanie, to na dworzu. I w związku z tym, że była około nas niedaleko taka kopalnia, no nie była ona jakaś tam bardzo niebezpieczna, ale piachu trochę było. I wpadliśmy kiedyś na taki pomysł, bo akurat było na czasie, że oglądaliśmy ten serial, że właśnie zabawimy się, że sobie to odtworzymy. No różnych tam, no wiadomo, czołg to tam z różnych takich rzeczy był poskładany, co tam gdzieś się znalazło na podłodze. Jakieś balie, nie balie, różne tam takie rzeczy. No i tak akurat.
0: Słuchaj,
1: no i się bawiliśmy.
0: Jak rozumiem, ty byłaś Marusią.
1: Prawdzie? No oczywiście, pewnie, mimo pewnie. Tego, że nie miałam rudych włosów, no ale jak? No oczywiście.
0: A słuchaj, a była kłótnia o to, kto ma być Jankiem, Guslikiem i tak dalej? Czy to
1: no to ja sobie wybierałam.
0: A, to w ten sposób dobierałaś sobie załogę. No to jeszcze jakiś szarik pewnie by się przydał od czasu do czasu.
1: No tak, ale no...
0: Aga.
1: No, to były bardzo fajne czasy,
0: no
1: naprawdę.
0: Pewnie, że tak. Prezent dla ciebie, fantastyczna gra w kapsle, już wysyłamy pocztą. Kogo pozdrawiasz?
1: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia, moją całą rodzinę, wszystkich w ogóle.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
0: Ale miło było powspominać. Bonnie Tyler, teraz na antenie Radia Plus, później zespół Rezerwat.

0: z musicalu Grease, John Travolta i Olivia Newton-John, Antenie Radia Plus, to tutaj przyboje z nutą nostalgii, taka bardzo energetyczna piosenka, dosyć pochmurne popołudnie, przynajmniej u mnie, a z pogodą w najbliższych dniach, no nie trafiliśmy, będzie sporo chmur i opadów deszczu i niestety tak samo ma być w długi czerwcowy weekend, podobno dopiero niedziela będzie ładniejsza, no fajnie, na sam koniec weekendu. Budka suflera za chwilę, a na zegarze 14:45.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Finał tej godziny należy do formacji Manet Work. To ostatnia piosenka w tej godzinie, ale spokojnie, jedno się kończy, drugie zaczyna za 3 minuty 15 o 3 serwis, a później wrócimy do muzyki. Rozpoczniemy od przepięknej piosenki Woman Love. To będzie Barbara Streisand. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: Radio Plus Warszawa.
1: Są prawomocne wyroki dla członków grupy Psychofans. Sprawa dotyczyła 46 pseudokibiców. Nadal 1000 osób pracuje w miejscu pożaru lasu na Mazowszu. Służby ustalają przyczynę. Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał. Przeniesiemy się też na paryskie korty. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku pod Poznaniem. W Kobylnicy kierująca osobówką zjechała ze swojego pasa i czołowo zderzyła się z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Służby ustalają przyczyny wypadku. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. To pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
2: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
1: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku sądu apelacyjnego zadowoleni nie są.
3: Z tego wyroku nie jesteśmy zadowoleni. No sąd w dużej mierze przyznał rację prokuraturze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony i tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
1: Mówi mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczyny pojawienia się ognia. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
1: Z powodu pożaru ewakuowano około 100 osób. Miasto wyraża swój sprzeciw, wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA.
5: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
1: Zaznacza rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść. Przypomnijmy, decyzję Wołodymyra Zełenskiego skrytykowali polscy politycy, a prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą odebrania mu orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze na paryskie korty. Tam, przypomnijmy, Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał French Open. W pierwszym secie Polka na razie remisuje z Diane Parry 1-1.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od soboty są duże utrudnienia na głównej arterii Warszawy. Co najmniej do sierpnia remontowane będzie torowisko wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont mocno odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
7: Dla kierowców największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu wężej. Będą mieli mniej pasów do dyspozycji. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek, oczywiście czasowo, tylko na czas budowy. Między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
6: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich były remontowane aż 30 lat temu. Na koniec w wiadomościach Radia Plus smutna informacja. Odszedł Jerzy Substyk-Jurny, powstaniec, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, bohater stolicy. Poinformował o tym na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak przypomniał, Jurny w czasie Powstania Warszawskiego walczył w zgrupowaniu Bartkiewicz w Śródmieściu Północnym. Możliwe niewielkie przejaśnienia nie powinno padać, ale to głównie chmury będą na niebie dziś. Nad Warszawą do końca dnia z południa powieje słaby wiatr. Ciśnienie mamy umiarkowane 1012 hektopaskali. Temperatura maksymalnie wyniesie 24 stopnie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5,5 minuty po godzinie 15. To już późno popołudnie z Radiem Plus. Barbara Streisand za chwilę, później Matthew Wilder i Boney M.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 15 to formacja Lady Punk, rok 1983, ich debiutancka płyta. Chyba każdy zespół marzył by o takim debiucie, bo ta płyta nie miała nieznanych piosenek. Zazwyczaj na płytach to jest tak, że są, nie wiem, 2, 3, 4 takie popularne przeboje, single, a tutaj praktycznie każdy utwór przeszedł do historii polskiej muzyki. Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Wademeku Skauta czy Zamki na piasku, można by wymieniać i wymieniać. Takie przeboje usłyszycie na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie Susanna i Art Company, a na zegarze 21 minut po trzeciej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
2: Dziękujemy za świadectwo wiary.
6: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
2: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
6: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
2: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
6: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
2: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
6: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

prawie 3 minuty po wpół do czwartej. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Janet za nami, przed nami Chris Ria, Ba i Edyta Geppert, Kocham Cię Życie. Coś jeszcze po polsku dzisiaj być może się pojawi, na pewno jeszcze po godzinie 16, bo przed 16 no to już piosenki z zagranicy, a te polskie piosenki królować będą już od najbliższego czwartku w Opolu, bo przecież startuje Festiwal Piosenki Polskiej, w którym udział ma Radio Plus. Marek Sierocki już pojechał do Opola, jutro i pojutrze w Muzycznej Poczcie będzie się łączył z Jankiem i opowiadał, jak wygląda sytuacja na miejscu, a w sam czwartek studio Radia Plus przenosi się do Opola i stamtąd panowie będą relacjonować festiwal. Będą oczywiście goście w naszym studio, będą artyści, będą opowieści, będą wspomnienia, będzie mowa też o nowych piosenkach. To wszystko od czwartku na antenie Radia Plus. Będziemy świętować polskie przeboje, polską muzykę w Opolu. Chris Ria teraz na naszej antenie, później Abba i Edyta Geppert.

0: i spotkać.
1: Porywający utwór. Kocham cię życie, Edyta Geppert w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. O 16 najważniejsze informacje, taki już powoli finał dnia. Przed nami krótkie podsumowania. Będzie między innymi o tym, co dzieje się w Paryżu na kortach Roland de Garrosa. A do 16 jeszcze Mariah Carey i Bon Jovi. To już za parę minut.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: John Bon Jovi i przyjaciele, czyli zespół Bon Jovi, jeden z ich największych przebojów Always, na finał tej godziny i na finał mojego spotkania z wami. Już za chwilę na antenie Radia Plus serwis informacyjny, później dowiecie się, co słychać w mieście. No i oczywiście muzyki nie zabraknie, pojawi się m.in. Madonna. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego. Teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zderzenie osobówki z ciężarówką koło Poznania. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Strażacy znów w gotowości po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z francuską Diane Parry. Jest 16. Marcin Bartnik. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Stało się to koło 13 na drodze wojewódzkiej numer 194.
2: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
1: Powiedział nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Strażacy w gotowości. Niebezpieczna pogoda może wrócić jeszcze na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
3: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
1: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale nie tylko.
3: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
1: Sobotni żywioł uszkodził w Balcerzowicach 18 budynków, w tym 2 całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny. Każdą kroplę warto zatrzymać i zagospodarować, mówią eksperci podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy. To okazja do rozmów o zmianach klimatu i coraz częstszych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak susze czy powodzie. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Eksperci mówią, że najważniejsze jest zatrzymywanie wody w krajobrazie, by ograniczyć skutki betonowania i regulacji rzek. Im więcej betonu, tym mniej wody, podkreśla prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
5: Należy zwracać uwagę, że ta gospodarka wodna właściwie zaczyna się na twojej nieruchomości. Jeżeli ty ją zabetonujesz, ta woda gdzieś musi spłynąć, a ty tą wodę tracisz.
4: Potrzebne są działania na wszystkich szczeblach, od państwa i samorządów po każdego z nas, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
6: Zamykamy kran w czasie mycia zębów, ale i też racjonalnie gospodarujemy wodą. Gromadzimy deszczówkę.
4: Bydgoszcz stawia właśnie na rozwój systemów gromadzenia wody. Od dłuższego czasu w różnych częściach miasta powstają zbiorniki na wodę opadową.
1: Trzeci kongres wodny potrwa w Bydgoszczy do jutra. Najpierw 100 tysięcy aut rocznie, potem 4 razy tyle. W 2029 z linii produkcyjnej w Jaworznie zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Partnerem strategicznym projektu będzie tajwański koncern Foxconn, tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kolarczyk.
7: Ma znaleźć się fabryka, taka pełnoskalowa, na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa.
1: Fabryka powstanie na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.
7: 2029 rok będziemy już gotowi z całą infrastrukturą drogową. Mamy zakończone projekty wodociągowe, kanalizacyjne i budowę też stacji uzdatniania wody.
1: Na początku w Jaworznie produkowane będą 3 modele samochodów. Inwestycja ma angażować w proces produkcyjny aż 70% komponentów pochodzących od dostawców z Polski i Unii Europejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz Paryż i mecz Maji Chwalińskiej z francuską Diane Parry. Panie walczą na korcie centralnym o awans do ćwierćfinału French Open i na razie górą jest Polka. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
8: Poniedziałek w stolicy pochmurny, czasami nawet delikatnie pokropi, ale deszczem bym tego nie nazywał. Choć im bliżej wieczoru, tym większe prawdopodobieństwo prawdziwego deszczu. Jest ciepło, teraz 21 stopni, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr słaby, wieje z południowego wschodu, a ciśnienie teraz to 1012 hektopaskali i jest stabilne. Noc z temperaturą w okolicach 13 stopni, a jak będzie jutro, też pochmurno, możliwy przelotny deszcz, ale będzie odrobinę cieplej, bo maksymalnie do 23 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 9 minut po 16. Jarek Budnik. Dzień dobry po weekendowym odpoczynku. Zapraszam na poniedziałkowy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Pierwszy w tym tygodniu, no i też pierwszy w tym miesiącu, bo dziś tak, pierwszy dzień czerwca to oczywiście Dzień Dziecka, dzień radości, którą mogą poczuć również dzieci w szpitalach.
2: Kiedy otwierają się drzwi szpitalnego oddziału, dzieci wybiegają z sal i patrzą z radością i ciekawością na kolorowych doktorów klaunów, na naszych wolontariuszy, którzy tworzą na szpitalnym oddziale przestrzeń do śmiechu i wspólnej zabawy. Z okazji Dnia Dziecka do tych wyjątkowych, barwnych wizyt naszych wolontariuszy z Fundacji Doktor Klaun dołączą małpki.
1: A jak wiadomo, samopoczucie pacjentów, również tych najmłodszych, jest niebagatelne w procesie powrotu do zdrowia. W dalszej części naszego spotkania opowiemy Państwu o budowanych przez miasto mieszkaniach dla tych, których nie stać na komercyjny kredyt. Kto i jak może się starać o taki lokal?
3: W niektórych dzielnicach budujemy te mieszkania na podnajem, czyli dzielnice wynajmują, a potem kierują tam najemców komunalnych. Kolejna grupa to jest grupa osób oczekujących, gdzie miasto również ponosi w 100% koszty finansowania tej inwestycji, gdzie jest lista osób oczekujących. W tej chwili jest około 600 osób oczekujących na tą formę wsparcia. Minimalny dochód to jest 5 tysięcy, ale maksymalny ustawa pokazuje 9900, prawie 10 tysięcy. Jeżeli w tych widełkach ktoś zarabia, może składać wniosek w każdej dzielnicy, żeby miasto udzieliło pomocy mieszkaniowej.
1: Więcej na ten temat już za kilka chwil, a tradycyjnie tuż przed 17 zajrzymy do Watykanu. Najświeższe wiadomości stamtąd płynące na zakończenie tej części naszego spotkania. Jarek Budnik, zapraszam na poniedziałkowy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Przed chwilą duet Modern Talking, dzięki któremu mogliśmy znów poczuć się jak dzieci, bo w Dniu Dziecka szpitalne oddziały odwiedzają licznie wolontariusze, szkoły oraz różne fundacje. Dzięki temu najmłodsi pacjenci w sposób wyjątkowy mogą świętować nawet podczas leczenia.
2: Kiedy otwierają się drzwi szpitalnego oddziału, dzieci wybiegają z sal i patrzą z radością i ciekawością na kolorowych doktorów klaunów, na naszych wolontariuszy, którzy tworzą na szpitalnym oddziale przestrzeń do śmiechu i wspólnej zabawy. Z okazji Dnia Dziecka do tych wyjątkowych, barwnych wizyt naszych wolontariuszy z Fundacji Doktor Klaun dołączą małpki.
3: Mówi Katarzyna Czereszewska z Fundacji Doktor Klaun.
2: To wyjątkowe przytulanki, które szyte są przez cały rok przez bardzo wiele grup i osób, a powstają ze skarpetek z drobnymi defektami, które nie trafiają do sprzedaży. W tym roku 2000 takich przytulanek powędruje do 40 szpitali w całej Polsce. Mamy nadzieję, że przytulenie się do kolorowej małpki przyniesie poczucie bezpieczeństwa i przekaże całe dobro i serce, które są wkładane w ich powstanie.
3: Myślę, że to dosyć ważne, żeby angażować już młodzież i dzieci właśnie w takie akcje charytatywne od najmłodszych lat.
4: Tak, w naszej szkole, a że jesteśmy szkołą korczakowską, staramy się od najmłodszych lat już tutaj angażować wszystkie nasze dzieciaczki w takie różnego rodzaju akcje. Hanna Borowczyk, Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku. To jest kolejna z naszych akcji, gdzie bardzo chętnie tutaj dzieci uczestniczyły w niej, a także była taka dość duża odpowiedź ze strony rodziców, którzy także starali się wspomóc wszystko to, co tutaj zaproponowaliśmy. Dlatego zdobyliśmy środki, które mogliśmy przeznaczyć na zakup nowych gier. Wiadomo, że wszystkie rzeczy, które są przeznaczone do szpitala, muszą być nowymi rzeczami.
5: Jestem z 7 klasy ze szkoły podstawowej w Czerwieńsku i przyjechaliśmy tutaj dać prezenty na Dzień Dziecka, bo naszła mnie taka myśl, żeby zrobić zbiórkę charytatywną dla szpitala i zaangażowałem tutaj opiekunów, cały szkolny klub wolontariusza do pomocy. No i wyszło, że trochę tego mamy, przywieźliśmy, sprzedaliśmy ciasta, żeby mieć fundusze, żeby zamienić na nowe rzeczy i się zamieniło wszystko na prezenty.
3: To jeszcze zdradź nam szczegóły, co udało się tutaj właśnie zebrać, jakie rzeczy przywieźliście?
5: Różne puzzle, gry, zabawki, maskotki, słodycze.
3: Co można robić w szpitalu, żeby się nie nudzić?
6: Można pochodzić na salę zabaw, można układać puzzle, grać w gry planszowe, rozmawiać.
7: Plany były inne, ale niestety dostaliśmy termin, żeby się położyć do szpitala. To jest rok po konsultacji, po diagnozie, że dziecko ma cukrzycę. No jest inaczej, jest bezpiecznie, jest wesoło teraz. Nie ma tego stresu jak rok temu. No ogólnie fajny oddział, super lekarze, fajna atmosfera. No cóż więcej powiedzieć. No życzymy dzieciakom, żeby zawsze trafiali do takich szpitali, bo jest to naprawdę w innych okolicznościach, ale jest fajnie. Są gry, jest fajna sala zabaw. Dzieci się gdzieś tam łączą, bawią ze sobą, grają.
8: No my na szczęście dzisiaj już wychodzimy ze szpitala, ale bardzo dużo tutaj jest zabawek i jakoś z Antosiem tutaj sobie radzimy. Bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka, także no nie nudzimy się i razem spędzamy przede wszystkim ten czas. I Dzień Matki też razem spędziliśmy, także super, fajnie.
1: A z mikrofonem szpitalny oddział pediatrii odwiedziła Dorota Gut.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A my już za chwilę w naszym magazynie opowiemy Państwu o budowanych przez miasto lokalach mieszkalnych, tak zwanych TBS-ach.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
2: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Na ratunek Klaudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ech, mój nowy, piękny taras z kompozytu. Cudownie jest napić się kawy we własnym ogrodzie. Na tarasie, który nie wymaga impregnacji i konserwacji. Mniej pracy, więcej przyjemności.
2: Wypoczywaj we własnym ogrodzie i ciesz się wysoką jakością desek kompozytowych odpornych na warunki atmosferyczne z DH System. Przyjdź i wybierz deski na swój taras. Duży wybór desek kompozytowych znajdziesz koło lotniska Okęcie w firmie DH System. Ulica Poleczki 29. dh-system.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.

0: urodzonych placów budowy. Część z nich to działania TBS-ów. Co się kryje za tym tajemniczym skrótem? O tym opowie już teraz Piotr Lędzion.
1: Warszawa stale rozwija sieć lokali mieszkaniowych w ramach budownictwa społecznego. O liczbach mówi Marek Goluch, dyrektor warszawskiego Biura Polityki Lokalowej.
2: W ostatnim czasie wybudowaliśmy prawie 1200 mieszkań. W tej chwili ten zasób wynosi prawie 3800 mieszkań. W zeszłym roku spółki oddały dwie inwestycje na Derkaczy i na Rudnickiego. Były to inwestycje, gdzie łączny koszt 419 milionów. Co planujemy? Planujemy i co już jest w trakcie realizacji, 4000 nowych mieszkań. 452 mieszkania są w trakcie budowy, 736 są w trakcie prac projektowych, no i 2835 w przygotowaniu. No tu mówimy na różnym etapie. Niektóre są już nieruchomości wniesione do spółki, są robione podziały nieruchomości i analizowane formy, w jaki sposób chcemy je wykorzystać.
1: Towarzystwa budownictwa społecznego mimo podobieństw nie są tożsame ze spółkami deweloperskimi. Różnice podkreśla wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
3: To jest troszeczkę inna funkcja związana z, po pierwsze oczywiście, budownictwem mieszkaniowym, ale też budownictwem, które ma pewną odpowiedzialność społeczną. Kolejna różnica jest taka, że TBS-y nie tylko budują. TBS oprócz tego, że budują, także zajmują się często kwestiami związanymi z naborem, a potem z zarządzaniem tymi nieruchomościami, więc to też warto zauważyć i widzieć te różnice, bo ona sprawia, że my oceniając i planując kwestie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS-y, nie zajmujemy się tylko magiczną liczbą nowych mieszkań.
1: Oferta TBS skierowana jest do osób, które nie mogą pozyskać mieszkania socjalnego, nie przekraczają jednak konkretnego progu dochodowego.
2: W niektórych dzielnicach budujemy te mieszkania na podnajem, czyli dzielnice wynajmują, a potem kierują tam najemców komunalnych. Kolejna grupa to jest grupa osób oczekujących, gdzie miasto również ponosi w 100% koszty finansowania tej inwestycji, gdzie jest lista osób oczekujących. W tej chwili jest około 600 osób oczekujących na tą formę wsparcia. Minimalny dochód to jest 5 tysięcy, ale maksymalny ustawa pokazuje 9900, prawie 10 tysięcy. Jeżeli w tych widełkach ktoś zarabia, może składać wniosek w każdej dzielnicy, żeby miasto udzieliło pomocy mieszkaniowej.
1: Lista oczekujących jest spora, rośnie jednak także lista inwestycji. Największa planowana jest na ulicy Kłobuckiej, mówi Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe.
4: Jest to największa w historii TBS-u Warszawa Południe realizacja, na pewno, to na pewno. Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy działkę, na której będziemy realizować tą inwestycję. Blisko 800 mieszkań. Obecnie jesteśmy na etapie, gdzie podpisaliśmy umowę z bardzo doświadczoną pracownią, która zrealizuje nam to postępowanie konkursowe, bo ze względu na wielkość tego terenu jesteśmy zobligowani do realizacji zamówienia w trybie konkursu.
1: Także na drugiej stronie miasta, na ulicy Pomorskiej, powstaną nowe budynki, mówi Marcin Podsępek, członek zarządu TBS Warszawa Północ.
5: 377 mieszkań będzie realizowana, praktycznie już jest realizowana, ponieważ jesteśmy na etapie wyłonienia projektanta. To oznacza, że możemy w tym momencie już zakładać ścisły harmonogram prac, który w naszej opinii, same prace projektowe powinny potrwać do końca 2027 roku. Samo oddanie tej inwestycji to 2029-2030 rok.
0: A dodajmy, że budowane przez TBS lokale nie są przeznaczone na sprzedaż, co ma zapewnić stały przyrost zasobu lokalowego w mieście.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Za 28 minut 17, a przed nami jeszcze jeden temat. Tradycyjnie posłuchamy najświeższych wiadomości. Prosto z Watykanu, tymczasem Anna Jantar, tylko mnie poproś do tańca.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: No, do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
5: Codziennie.
7: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4 na 3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Leon XIV wskazał na arcybiskupa Fultona Sheena jako wzór misyjnego zaangażowania Kościoła. Zwracając się do skautów Europy, papież podkreślił ich rolę w przywracaniu chrześcijańskiej tożsamości na starym kontynencie. Brazylia to kolejny kraj, w którym rośnie zainteresowanie wiarą. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa zebranie plenarne papieskich dzieł misyjnych, którego uczestnicy spotkali się dziś z papieżem. Leon XIV mówił m.in. o setnej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Misyjnego i podkreślił, że w najbliższych latach cały Kościół powinien odnowić swój misyjny zapał.
2: Temat tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego, jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji, podkreśla jedność wierzących i nawiązuje do setnej rocznicy tego światowego wydarzenia. Zachęca wszystkich członków Kościoła do głębszej komunii z Chrystusem oraz pełniejszego uczestnictwa w Jego boskiej misji miłości.
1: Podczas spotkania papież przywołał postać arcybiskupa Fultona Sheena, dawnego dyrektora papieskich dzieł misyjnych w Stanach Zjednoczonych, który zostanie beatyfikowany 24 września w amerykańskim St. Louis.
2: Arcybiskup Sheen był świadkiem wiary, nadziei i miłości, które przez dziesięciolecia promieniowało za pośrednictwem radia i telewizji. Ja sam jestem świadkiem jego działalności ewangelizacyjnej z czasów mojego dzieciństwa. Jego audycje dotarły do milionów ludzi z nadzieją Ewangelii, a jego inicjatywy i wysiłki przyniosły ogromną pomoc duchową i materialną Kościołom na terenach pierwszej ewangelizacji. Niech nasz nowy błogosławiony będzie wzorem dla wszystkich krajowych i diecezjalnych dyrektorów papieskich dzieł misyjnych na całym świecie.
1: Papież przyjął dziś na audiencji także członków włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Przewodniczek i Skautów Europy, świętujących 50-lecie działalności. Ojciec Święty podkreślił m.in. wkład katolickiego skautingu w odbudowę chrześcijańskiej tożsamości Europejczyków.
2: Celem metody skautowej jest wychowanie dobrych chrześcijan i dobrych obywateli, realizowane poprzez pedagogiczną współpracę instruktorów z każdym chłopcem i każdą dziewczyną na kolejnych etapach ich rozwoju. W tym tak złożonym momencie dziejowym doceniam również wasz wybór pielęgnowania wymiaru europejskiego. Nie na poziomie politycznym, lecz kulturowym, poprzez odnawianie zaangażowania w budowę Europy narodów, a nie tylko interesów gospodarczych, zjednoczonej przez najwyższe wartości chrześcijańskiego humanizmu.
1: Brazylijscy biskupi obserwują wzmożone zainteresowanie wiarą wśród mieszkańców kraju. Ważną rolę w tym zjawisku odgrywają m.in. media społecznościowe.
3: Odnosząc się do ewangelizacji w środowisku cyfrowym, biskup Joel Amado z diecezji Petrópolis w stanie Rio de Janeiro podkreślił znaczenie cyberprzestrzeni, ale jednocześnie ostrzegł. Media społecznościowe mogą sprzyjać tożsamości i komunikacji, ale nie zastępują życia wspólnotowego. Musimy iść do wspólnoty, żyć Słowem Bożym, żyć z braćmi i siostrami i rozpoznawać Ducha, poznając, jaki jest Jezus. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzisław Marczewski, Chrystusowiec.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Na Warmii i Mazurach przybył nowy produkt regionalny, to zupa karmuszka. Jest 17. Marcin Bartnik. Polska sensacja na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale French Open. W czwartej rundzie pokonała Francuzkę Diane Paris 6-3, 6-2.
2: Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
1: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Spotkanie obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
1: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz jutro o 11:00. Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej. Premier Donald Tusk rozwiązał struktury regionalne partii. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Jak komentują członkowie partii, to nie kara, tylko oczywistość.
4: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
1: Komentuje radny Sejmiku Małopolski z Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Lipiec. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, tak wynika z tegorocznego raportu Banków Żywności. Jak podkreślają autorzy raportu, wiele z nich boryka się z niedożywieniem, które coraz częściej przybiera formę tzw. ukrytego głodu.
5: To jest sytuacja, w której brzuch jest pełny, ale organizm jest niedożywiony. Dzieje się tak, ponieważ dzieci jedzą żywność wysoko przetworzoną, niskiej jakości, syntetyczną.
1: Mówi Michał Chwelwak z Banków Żywności. Niedożywienie jakościowe może prowadzić jednocześnie do otyłości, anemii, problemów z koncentracją oraz chorób przewlekłych. Jak dodaje Chwelak, problemem nieodpowiedniego odżywiania dzieci jest nie tylko brak pieniędzy.
5: Rodziny nie mają kompetencji żywieniowych do tego, żeby właściwie, zdrowo odżywiać dzieci.
1: Banki Żywności zachęcają każdego do wzięcia udziału w szkoleniach na temat tego, jak powinna wyglądać dieta dziecka. Zmiany na szczytach polskiej armii. Prezydent Karol Nawrocki mianował właśnie generała Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego. Tak przekazał szef BBN-u Bartosz Grodecki. Do tej pory stanowisko to pełnił generał Maciej Klisz, który najprawdopodobniej trafi do dowództwa NATO.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Warmii i Mazurach przybył nowy produkt tradycyjny. Zupa karmuszka została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To już 50. produkt z warmińsko-mazurskiego na tej prestiżowej liście.
6: Z tego co wiem, tych potraw z naszego województwa jest około 50. Bardzo się cieszymy, że eksperci z Ministerstwa Rolnictwa zauważyli tą potrawę i bardzo się cieszymy, że kolejna potrawa trafiła na tą listę. Potrawa, mówimy o zupie karmuszce, zupie gęstej z fasoli, z odrobiną pomidoru, z mięsem, najczęściej z wieprzowiną. Już teraz, jak o tym Państwu mówię, cieknie mi ślinka.
1: Mówił marszałek województwa Marcin Kuchciński. Ta gęsta zupa wywodzi się z dawnych tradycji wschodniopruskich, a prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa lista produktów tradycyjnych zawiera ponad 2000 wyrobów z całego kraju.
7: No i proszę, zaczęło padać, na razie delikatnie, ale już od paru dobrych minut, przynajmniej w centrum Warszawy, pada delikatny deszcz. No, z tego co widzę, to wieczorem też może popadać, może się też pojawić opad deszczu w nocy, ale jutro już powinno być trochę lepiej. Jest nawet szansa, że czasem błyśnie słońce. Teraz na termometrach w Warszawie 20 stopni, odczuwalna, podobna do rzeczywistej, wiatr bardzo, bardzo słaby, praktycznie znikomy. Zawiewam do nas z południowego wschodu. Ciśnienie 1012 hektopaskali. Jest stabilne. Noc dosyć ciepła, bo z temperaturą nie niższą niż 13 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa ponownie. 8,5 minuty po 17, więc czas rozpocząć drugą część naszego popołudniowego spotkania. Rozpoczęty właśnie tydzień pracy jest wyjątkowo krótki. Dla tych z Państwa, którzy zostaną na długi czerwcowy weekend w mieście, czeka naprawdę sporo różnych atrakcji.
2: Na wodzie czeka nas rywalizacja żeglarska, właśnie w klasach Omega, ale też w klasach Open. Tak, regaty weekendowe są otwarte dla wszystkich. A na lądzie właśnie przez całe dwa dni będzie miasteczko żeglarskie, gdzie będą różne gry, zabawy, animacje i sportowe, i pierwsza pomoc, i artystyczne, tak żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, zachęcić się do pójścia na wodę, kibicować żeglarzom, przełamać swoje czasami wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo gdzieś mgną na horyzoncie. Tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki.
1: To oczywiście tylko jedna z wielu propozycji. Więcej o tym, jak spędzić czas w mieście w trakcie najbliższego długiego weekendu, opowiemy już za chwilę. Kolejny temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy, to śpiew liturgiczny, który w naszym kraju ostatnio zyskuje na popularności. Skąd to zjawisko?
3: Myślę, że ten renesans muzyki liturgicznej wynika z tego, że ludzie potrzebują w liturgii doświadczyć sakrum. Jeżeli śpiew jest tą przestrzenią, która może im to umożliwić, okazuje się, że rzeczywiście głębia tego śpiewu jest duża, jest też duży potencjał modlitewny w tym śpiewie. Wtedy ludzie chcą w tym brać udział, żeby to się działo, żeby to po prostu było rzeczywistością w polskich parafiach. Chcą też tym, czego sami doświadczyli, podzielić się z innymi, żeby inni też mogli tego doświadczyć, żeby mogli zobaczyć, jak głęboka, jak piękna jest liturgia.
1: O renesansie śpiewu liturgicznego więcej już za kilka chwil, a na zakończenie dzisiejszego magazynu kończący się właśnie proces beatyfikacyjny księży salezjanów, którzy zginęli w obozach w Auschwitz i Dachau. Co ich wyróżniało?
4: Miłość do ludzi. Salezjanie są tak wychowywani, aby przybliżać zwłaszcza ludzi młodych, dzieci i młodzież do Chrystusa. Wnoszenie radości. Ludzie młodzi też przeżywają swoje smutki, nadzieje, rozterki. Ci księża przyszli męczennicy, towarzyszyli im w tych rozterkach, wyróżniała ich w obozie i to zauważali współwięźniowie, że ci ludzie nie byli załamani, nie byli zrozpaczeni, że była jakaś siła ducha, która motywowała do normalnego funkcjonowania w nieludzkich warunkach.
1: Szczegóły tego procesu beatyfikacyjnego przybliżymy Państwu chwilę przed godziną 18, a to jest magazyn reporterów Radia Plus Warszawa w rytmie wydarzeń, na który serdecznie Państwa zapraszam. Jarek Budnik.

0: Czerwone gitary, kwiaty we włosach, 13,5 minuty po 17. Drodzy Państwo, no zakończyliśmy weekend pełen festynów organizowanych z okazji przypadającego właśnie dziś Dnia Dziecka, ale to nie oznacza jednak końca atrakcji w stolicy. O tym, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu, opowie już teraz Piotr Lędzion.
1: W tym tygodniu warszawiaków i odwiedzających miasto czeka prawdziwe zatrzęsienie atrakcji. Początek już dziś, a to za sprawą Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
2: To jest sport olimpijski, niesłychanie widowiskowy, o coraz większym prestiżu. No i nasze reprezentacje są naprawdę mocne, zarówno męska, jak i kobieca. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że w półfinale mamy dwie warszawskie drużyny. No to jest niesłychane osiągnięcie. Legię, która jest wyjątkowo utytułowaną drużyną z wielkimi tradycjami koszykarskimi. No i Dziki, które są fenomenem, dlatego że w 7 lat drużyna została stworzona właściwie od podstaw, z niczego. Myślę, że też część warszawiaków będzie miała problem z tym, komu kibicować, ale cieszymy się, że mamy dwie drużyny i cieszymy się z tego, że na pewno warszawska drużyna będzie w finale.
1: A już 4 czerwca wielkie święto Warszawy. Zaprasza na nie prezydent miasta oraz przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.
2: Na Placu Zamkowym zorganizowaliśmy różne wydarzenia, które nawiążą do historii, do klimatu stolicy. Koncert z przedwojennymi szlagierami. Na scenie wystąpią Nic Ponie, Michał Fok oraz Mała Orkiestra Dancingowa. Więc oczywiście usłyszymy muzykę, która jest inspirowana warszawskimi tradycjami i dawnymi dancingami. A wieczorem zapraszamy na pokazy filmowe. Wyświetlimy m.in. film Andrzeja Wajdy Niewinni Czarodzieje, który, jak się Państwo domyślacie, jest wyjątkowo bliski mojemu sercu, bo nie tylko opowiada o jazzie, ale nawet epizod gra tam mój ojciec.
3: Święto Warszawy, święto warszawiaków tak naprawdę. Warszawa tym się różni, wydaje mi się, od wszystkich innych miast w Polsce, że przyjmuje każdego do swojego grona, kto tylko się zjawił, kto tylko przyjechał do Warszawy. Pracujemy codziennie, żeby Warszawa była tak piękna, jak jest i była coraz piękniejsza. To tak samo potrafimy się cieszyć, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje, ale również zabawą i na tą zabawę teraz zapraszamy Państwa.
1: Sportowe emocje rozgrzeją także Wisłę, na której w weekend odbywać będą się regaty.
4: Kasper Orkisz, komandor regat, to puchar prezydenta Warszawy. Na wodzie czeka nas rywalizacja żeglarska, właśnie w klasach Omega, ale też w klasach Open. Tak, regaty weekendowe są otwarte dla wszystkich. A na lądzie właśnie przez całe 2 dni będzie miasteczko żeglarskie, gdzie będą różne gry, zabawy, animacje i sportowe, i pierwsza pomoc, i artystyczne, tak żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, zachęcić się do pójścia na wodę, kibicować żeglarzom, przełamać swoje czasami wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo gdzieś mgną na horyzoncie. Tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki.
1: Nie poprzestajemy jednak na tym. Tradycyjnie bowiem ulicami stolicy przejedzie Parada Syrenki.
2: W sobotę 6 czerwca ulicami Warszawy przejdzie uwielbiana przez warszawiaków Parada Syrenki, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Ten wielobarwny korowód ruszy o godzinie 13 z ronda de Gaulle'a. Zobaczymy 21 syrenek i będzie się działo, w związku z tym serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście jak zwykle Paradzie Syrenek będą towarzyszyły pokazy taneczne, teatralne, oprawa muzyczna. Natomiast w koncercie finałowym na Placu Zamkowym wystąpi Roxy. Zapraszam więc całe rodziny.
0: Jak Państwo słyszeli, jest w czym wybierać. Zachęcamy więc do korzystania z tej miejskiej oferty, która jak słychać weszła już w tryb urlopowo-wakacyjny.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa. Hello!

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
2: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Na ratunek Klaudii rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Okularki do Media Markt.
1: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami Clip-On i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: potrzebują doświadczyć sakrum w liturgii. Takiego zdania są kompozytorzy, śpiewacy czy kantorzy, którzy prowadzili świętokrzyskie warsztaty liturgiczne w murach opactwa cysterskiego w Wąchocku. Okazuje się, że podobne zajęcia odbywają się praktycznie w każdy weekend w naszym kraju. Więcej Radosław Mizera.
1: Ula Rogala jest kompozytorką, dyrygentką i wokalistką. Działa w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym. Ukończyła studia kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie oraz podyplomowe studia chórmistrzostwa i emisji głosów w Bydgoszczy. Komponuje utwory solowe, kameralne, chóralne czy orkiestrowe oraz muzykę liturgiczną. Przez 2 dni prowadziła warsztaty w murach opactwa cysterskiego w Mochocku. Mówi, że w Polsce przeżywamy obecnie renesans muzyki liturgicznej.
2: Więc naprawdę skala tego zjawiska jest duża. Z czego się bardzo cieszymy, bo wydaje nam się, że w ten sposób może nastąpić jakaś odnowa też liturgii w Polsce. Myślę, że ten renesans muzyki liturgicznej wynika z tego, że ludzie potrzebują w liturgii doświadczyć sakrum. Jeżeli śpiew jest tą przestrzenią, która może im to umożliwić, okazuje się, że rzeczywiście głębia tego śpiewu jest duża, jest też duży potencjał modlitewny w tym śpiewie. Wtedy ludzie chcą w tym brać udział, żeby to się działo. Żeby to po prostu było rzeczywistością w polskich parafiach. Chcą też tym, czego sami doświadczyli, podzielić się z innymi, żeby inni też mogli tego doświadczyć, żeby mogli zobaczyć, jak głęboka, jak piękna jest liturgia.
1: Zajęcia z uczestnikami prowadził również pochodzący z Olsztyna Krystian Neścior, kompozytor, śpiewak i kantor. Z wyróżnieniem ukończył studia w klasie kompozycji śpiewu w Akademii Muzycznej w Krakowie.
3: Uczymy się śpiewać, czyli uczymy się prawidłowej emisji śpiewu, jak posługiwać się swoim głosem, jak ten głos oswoić ze swoim ciałem, więc praca z ciałem, z głosem, robimy rozśpiewania i taki warsztat techniczny, ale wszystko to uczymy się nowych śpiewów, nowych pieśni, uczymy się swoich melodii. Trójco święta, spróbujmy z góry. Trójco święta. Będziemy zgrywać ze sobą te pieśni, żeby śpiewać razem ładnie w czterogłosie, więc oczywiście jest ta strona techniczna, żeby się czegoś nauczyć, skoro są to warsztaty. Natomiast celem takim właściwym jest to, żeby tworzyć piękny śpiew liturgiczny, który jest poddany liturgii, który służy modlitwie i ma tą modlitwę prowadzić, nas ma wprowadzać w tę modlitwę. Ten śpiew jest naszą modlitwą, a z drugiej strony chcemy tym śpiewem zapraszać innych uczestników liturgii do tej modlitwy, żeby razem tym głosem i śpiewem wielbić Boga.
1: Warsztaty skierowane były do osób śpiewających w chórach i scholach parafialnych, a także do wszystkich, którzy pragną rozpocząć lub pogłębić swoją przygodę ze śpiewem liturgicznym. W zajęciach uczestniczył m.in. Piotr Grabiec z Krakowa.
4: Od niedawna należy do scholi w Krakowie, w kościele, i stwierdziłem z kolegą, że to byłby dobry sposób na poprawienie swojego występu.
5: A skąd zainteresowanie śpiewem liturgicznym, sakralnym?
4: Generalnie nasza schola śpiewa na mszy o 17 i przychodząc na tą mszę usłyszałem, jak schola śpiewa i spodobało mi się, chciałbym być częścią tego.
5: Czyli to są pana początki dopiero, tak?
4: Tak, miałem 4 występy dopiero.
5: A co pan odnajduje w śpiewie liturgicznym, sakralnym?
4: No, taką wspólnotę, poczucie piękna w wielbieniu Pana.
1: Brat Rafał Rak, cysters, dodał, że muzyka sakralna jest codziennością życia zakonnego.
6: Nasze modlitwy powinny być jak najbardziej śpiewane, więc zawsze też to doświadczenie tych ludzi, którzy to prowadzą, nam pomaga w uczeniu się tego, rozwijaniu tego. Bóg jest zbyt wielką tajemnicą dla nas, zbyt wielkim misterium, żeby pozostawać tylko na zwyczajnej mowie. Przed Bogiem trzeba śpiewać.
1: W zajęciach uczestniczyło w sumie 35 osób.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę. W naszym magazynie jeszcze jeden temat. Historia 9 księży salezjanów, którzy lada dzień zostaną beatyfikowani.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może letnia metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w salonie optycznym Okularium. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Dziś w naszym magazynie jeszcze jeden temat. Zginęli męczeńską śmiercią za wiarę w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau między 1941 a 1942 rokiem. 9 księży salezjanów wkrótce dołączy do grona błogosławionych. Są to ksiądz Jan Świerc i 8 jego towarzyszy. Uroczysta beatyfikacja odbędzie się 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.
2: Ksiądz dr Andrzej Stomber, delegat arcybiskupa krakowskiego do spraw kanonizacyjnych naszej archidiecezji. W 1999 roku w Warszawie papież Jan Paweł II ogłosił 108 męczenników II wojny światowej. I kiedy zakończyła się ta uroczystość, w wielu diecezach i zgromadzeniach podjęto ponowne starania, aby także przedstawić do chwały ołtarzy tych, którzy nie zostali uwzględnieni w pierwszym procesie. I tak rozpoczął się tak zwany proces pelpiński w 2003 roku, do którego także zgłoszono 9 księży ze zgromadzenia księży salezjanów. Ten proces został przedstawiony w Stolicy Apostolskiej w 2011 roku. Uzyskał dekret ważności procesu, ale ten proces szedł bardzo powoli. Podobnie jak archidiecezja przemyska, która wyłączyła rodzinę Ulmu z tego zbiorowego procesu, to samo uczynili księża salezjanie. Dzięki tej decyzji będziemy się wkrótce cieszyć beatyfikacją kolejnych 9 błogosławionych związanych z archidiecezją krakowską.
3: Co łączyło tych 9 salezjanów i co wyróżniało też ich, dlaczego są beatyfikowani?
2: Łączyła ich miłość do ludzi. Salezjanie są tak wychowywani, aby przybliżać zwłaszcza ludzi młodych, dzieci i młodzież do Chrystusa. Wnoszenie radości. Ludzie młodzi też przeżywają swoje smutki, nadzieje, rozterki. Ci księża, przyszli męczennicy, towarzyszyli im w tych rozterkach. Wyróżniała ich w obozie i to zauważali współwięźniowie, że ci ludzie nie byli załamani, nie byli zrozpaczeni, że była jakaś siła ducha, która motywowała do normalnego funkcjonowania w nieludzkich warunkach. A tą siłę czerpali z wiary w Boga. Poprzez swoją postawę pokazywali, że w ich życiu jest najważniejszy ich Król Jezus Chrystus.
3: 9 nowych osób zostanie beatyfikowanych. Co to dla nas oznacza?
2: Otrzymujemy nowych orędowników u Pana Boga, czyli nowych protektorów, przez których stawiennictwo możemy uciekać się do Pana Boga. Skoro oni umieli się po ludzku zachować w tym obozie, dali świadectwo wiary, ale także człowieczeństwa. Nawet w skrajnych sytuacjach, bardzo trudnych, które życie każdemu z nas może przynieść, zachowajmy się godnie. Tak jak zachowali się godnie i byli ludźmi, przyszli męczennicy, obronili swoją największą wartość, jaką jest wiara, bo wierzyli w życie wieczne.
3: Zostaną beatyfikowani w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Dlaczego to miejsce?
2: Wiemy, że młody Karol Wojtyła, który przybył do Krakowa na studia wraz z swoim ojcem, Karolem Seniorem, też sługą Bożym, zamieszkali na krakowskich dębnikach u swoich krewnych. Ich parafią była parafia salezjańska. Jeden z tych sług Bożych chował Karola Seniora. Kiedy w Salezjanie zostali aresztowani 6 salezjanów, o tym też dowiedział się student Karol Wojtyła. Także motywy są jednoznaczne, aby tam odbyła się beatyfikacja sanktuarium, które jest dedykowane świętemu Janowi Pawłowi II.
1: Beatyfikacja rozpocznie się modlitewnym czuwaniem, a po nim o godzinie 10:00 odbędzie się uroczysta msza. Tematem tym zajęła się Karolina Suder i ten temat właśnie kończy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję za obecność i oczywiście zapraszam już za kilka chwil po godzinie 18:00 do warszawskiej Strefy Plusa.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Maja Chwalińska zagra w środę o półfinał French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Szef MON-u podsumowuje pierwszy etap programu SAFE. Skanery żył dla dzieci. Taki sprzęt dostał szpital w Lublinie. Jest 18. Marcin Bartnik. Wielkoszlemowy sen Maji Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Parry 6-3-6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Po zakończeniu spotkania nasza tenisistka nie kryła radości. Myślę, że to czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. To jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Mnie nikt nie zna. Na pewno będzie to kolejne wyzwanie. Jak każdy mecz tutaj, po prostu muszę zagrać swój najlepszy tenis. Ćwierćfinał French Open Chwalińska kontra Kalińska w środę. 3 dni i ponad 60 umów na 120 miliardów w polskim przemyśle zbrojeniowym. Szef MON-u podsumowuje wdrożenie pierwszego etapu programu SAFE. Z tych pieniędzy, zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie można było nie skorzystać.
1: Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne. Bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
0: Polski przemysł zbrojeniowy skorzysta też na kolejnych etapach programu SAFE.
1: Ruszamy z ekspansją polskiego sprzętu na inne rynki. Pioruny będą kupowane przez większość armii europejskich. Baobaby będą kupowane przez naszych bałtyckich sąsiadów przez flankę wschodnią.
0: Polska otrzyma w ramach unijnego programu SAFE około 44 miliardów euro. Śledczy nie składają broni w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Złożyli wniosek do Prokuratury Krajowej o rozważenie złożenia kasacji dotyczącej wypadku drogowego spowodowanego przez Pawła K. Ich zdaniem miało dojść do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chodzi m.in. o to, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, doszło z nieumyślnej winy mężczyzny.
2: Kasacja dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, który zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie. Między innymi ta zmiana dotyczyła zmiany wymiaru kary orzeczonej wobec Pawła K.
0: Tłumaczy Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. W pierwszej instancji Pawła K. skazano na 2 lata więzienia, a w apelacji złagodzono tę karę do 1,5 roku. Przypomnijmy, łódzki adwokat 5 lat temu spowodował wypadek na trasie Barczewo-Jeziorany, w którym zginęły dwie kobiety. Oburzenie wywołało nagranie, które opublikował w sieci, że jechały trumną na kółkach.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wystarczy przyłożyć do ciała i od razu widać, gdzie jest żyła, w którą można się wkłuć. Dzięki temu możliwe będzie badanie bez łez. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie otrzymał 3 takie skanery.
4: Widzę po prostu swoje żyły.
5: To jest bardzo przyjemne, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze i nagle grzyp. I nawet nie będą wiedzieć kiedy. I już jest krew pobrana.
6: Ryszard Majewski, tato Karoli, Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne, imienia Karoli Majewskiej. Postanowiliśmy, że kupimy coś, co ma ułatwić pobieranie krwi.
7: Grażyna Bychawska, jestem oddziałową na oddziale patologii niemowląt i pediatrii. No ten skaner bardzo dużo może pomóc. Do tej pory nie mieliśmy tego. Mam nadzieję, że bardzo dużo nam pomoże. I nie będzie tyle stresu u pacjenta i stresu u rodziców przede wszystkim.
0: Z okazji Dnia Dziecka najmłodszych pacjentów szpitala odwiedził także kabaret Smile.
8: No i proszę, rozpadało się w Warszawie, coraz mocniej pada, 19 stopni na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej, bo praktycznie nie ma wiatru, bardzo delikatnie wieje on z południowego wschodu, ciśnienie 1013 hektopaskali i jest stabilne, padać może przez resztę popołudnia i część wieczoru, deszcz możliwy również w nocy. Jutro, z tego co widzę, już raczej bez opadów, choć istnieje pewne prawdopodobieństwo, że trochę mogą się przytrafić nam przelotne opady deszczu, że trochę po prostu popada, ale będzie ciepło. 23 stopnie to maksimum zaplanowane przez synoptyków na wtorek.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Iść ciągle, iść w stronę słońca, choć teraz to chyba raczej w naszych okolicach niewykonalne, no bo się zachmurzyło, rozpadało i znając życie, parę osób nerwowo spogląda na prognozy pogody, bo przecież to wyjątkowo krótki tydzień i wszyscy pewnie z Państwa macie już zaplanowane właśnie czerwcowe, wolne dni, które dostaliśmy właśnie. No, można powiedzieć w takim bonusie, bo zawsze te długie weekendy to taki mały bonus od losu. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w warszawskiej strefie plusa. W poniedziałek, tak jak mówiłem, wyjątkowo krótki tydzień, pracujemy w większości tylko do środy, a potem, no właśnie, te wszystkie zaplanowane wyjazdy na działkę, a może gdzieś dalej, a może pod namiot, a tu trzeba właśnie sprawdzić, jaka będzie pogoda. Z tym może być różnie, ale też patrzę, co będzie się działo. Mniej więcej 20 parę stopni tyle powinno być, choć czasem może według tych prognoz przytrafić się jakiś deszcz. No właśnie, a jeżeli ktoś z Państwa zostanie w mieście, na pewno nie będzie się nudzić. Mówiliśmy już o tym dziś w naszym magazynie reporterów, że w Warszawie naprawdę sporo się będzie działo już praktycznie od czwartku, więc naprawdę nie trzeba nigdzie daleko wyjeżdżać, żeby dobrze się poczuć, odpocząć, a może coś fajnego obejrzeć i usłyszeć. Z pewnością jeszcze będziemy Państwu o tych wszystkich ciekawych propozycjach, jak spędzić czerwcówkę w Warszawie i okolicach, opowiadać, no ale oczywiście dzisiaj też przypatrzymy się temu, co ciekawego w mieście się dzieje, co się wydarzyło, no i jakie są plany, bo Warszawa, to chyba musicie Państwo też przyznać, jest bardzo dynamicznie zmieniającym się miastem i praktycznie każdego dnia pojawia się coś nowego, co cieszy nasze oczy. No i niech ta sytuacja nie ulega zmianie.
0: Warszawska.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Nosisz okulary korekcyjne? A co robisz, jak świeci słońce? W Optyk Okularium kupiłam okulary marki Oxys z nakładkami clip-on i szybko zmieniam korekcyjne w korekcyjne słoneczne. Jaka to wygoda, a jaki look! Do tego teraz jest promocja. Kupujesz jedną parę, a za drugą parę zapłacisz tylko złotówkę. Zapraszamy Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Regulamin promocji na okularium.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dziękujemy za świadectwo wiary.
13: Radio Plus Warszawa i Archidiecezja Warszawska zapraszają na Święto Dziękczynienia w niedzielę 7 czerwca o 7.50.
12: Z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy pielgrzymka z relikwiami błogosławionej Bolesławy Lament i błogosławionego Józefa Stanka.
13: O 12.00 msza święta dziękczynna oraz uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
12: A od 14.00 miasteczko dla dzieci i gra rodzinna Mały Ja, Wielka Misja. Zwiedzanie świątyni, panteonu wielkich Polaków, ruchomego teatru XXI wieku dla dzieci oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
13: Relacje na antenie Radia Plus Warszawa.
12: 19. Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za świadectwo wiary.
13: Już w niedzielę 7 czerwca. Zapraszamy.

Harold Faltermeyer, Axel F, czyli oczywiście motyw przewodni z gliniarza z Beverly Hills, ależ przyjemnie się tego słucha, prawda? No właśnie, Eddie Murphy w roli głównej, czyli można powiedzieć czasy dzieciństwa. Drodzy Państwo, no właśnie, nie wiem czy zdążyliście już dziś zauważyć, że nie jeżdżą tramwaje alejami jerozolimskimi, bo rozpoczął się remont torowiska. Widziałem naprawdę, prace ruszyły bardzo, bardzo intensywnie, ale to towarzyszyć im też będą pewne zmiany wokół Palmy na rondzie de Gaulle. Otóż Palma nie będzie już samotną wyspą, ale ma się ta cała wyspa, wysepka, na której Palma stoi, mocno zmienić i będzie wyglądać, no właśnie, niczym taka wyspa na oceanie, a to za sprawą między innymi szałwi i kocimiętki, które swoimi kolorami będą przypominały wodę, a oprócz tego zostaną usypane pagórki, na których między innymi zostanie zasiana werbena i one, właśnie te rośliny, będą imitowały wyspy na oceanie, a oczywiście centralnym punktem tej wyspy będzie, rzecz jasna, nasza Palma, która, mam wrażenie, już na stałe się wpisała w panoramę Warszawy, ale oczywiście proszę się nie obawiać, bo przecież Rondo de Gaulle to też miejsce, gdzie często można zobaczyć policyjne samochody. Teraz też nie będzie inaczej, bo będą specjalne zatoki, w których oczywiście policja będzie mogła w razie potrzeby stanąć. Mam nadzieję, że właśnie po remoncie tego torowiska wyspa z palmą na rondzie de Gaulle też będzie świecić nowym, ładnym, ba, pięknym blaskiem. Mam nadzieję, że ten remont za bardzo nie da nam się we znaki. Wiem, do wakacji już tylko 25 dni, więc sytuacja może nie będzie już tak uporczywa. Skoro dzieci nie będą jeździły do szkół, my nie będziemy ich musieli odwozić, no to jakoś miasto się też lekko rozluźni. Część osób wyjedzie na wakacje i może jakoś do końca tego remontu dotrwamy. Ale fajną rzeczą jest to, że właśnie przy okazji remontu torowiska następuje konsekwentne rozpłytowywanie i odbetonowywanie miasta na rzecz roślinności. Ktoś może powiedzieć, ale po co nam tyle roślin w centrum miasta? To oczywiście, po pierwsze, roślinność zawsze daje cień, obniża temperaturę, więc miejskie wyspy ciepła też powoli znikają z mapy Warszawy, ale jest też rzecz bardzo ważna, czyli retencja wody. No i właśnie tej wody nam brakuje, więc może doceńmy to, że dzisiaj odrobinę popada.

Robbie Williams, Supreme, 19,5 minuty przed godziną 19. Drodzy Państwo, no właśnie, być może większość z nas już o tym zapomniała, bo przecież nabór tych projektów był jakiś czas temu, a teraz ta faza decydująca. Myślę o budżecie obywatelskim, bo blisko 1200 propozycji czeka na głosy osób, które w Warszawie mieszkają. No bo właśnie, czas na głosowanie nad tymi wybranymi projektami, które będą realizowane z budżetu obywatelskiego, i mamy na to czas do 15 czerwca tego roku, więc no, zostały 2 tygodnie, a proszę pamiętać, że głosować mogą nie tylko ci, którzy w Warszawie są zameldowani, ani też pełnoletni. Wystarczy po prostu w Warszawie mieszkać, by oddać swój głos na projekty, które będą z budżetu obywatelskiego realizowane. Oczywiście głosować można, jak to w dzisiejszych czasach wygodnie, za pośrednictwem strony internetowej, ale można też wybrać się do Urzędu Dzielnicy. Również w warszawskich bibliotekach i instytucjach kultury można będzie oddać głosy elektronicznie. Będą tam po prostu stworzone takie specjalne stanowiska, by swój głos oddać, a moim zdaniem jest o co walczyć, bo kwota do wydania w ramach projektów, które będą z budżetu obywatelskiego realizowane, jest niebagatelna, to aż 130 milionów złotych, więc jeżeli chcecie Państwo właśnie zobaczyć, jakie projekty są zgłoszone w Państwa dzielnicy, w Państwa okolicy, no to z pewnością warto się temu przyjrzeć i swój głos oddać, a potem mocno trzymać kciuki, żeby właśnie ów projekt z tego budżetu był zrealizowany. A oczywiście są to najróżniejsze rzeczy, bo to czasami są, nie wiem, stojaki rowerowe, remonty chodników, skwerów, budowy dróg rowerowych, ale też na przykład warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, czy też wydarzenia kulturalne. Projektów, tak jak mówię, całe mnóstwo, 1200 propozycji czeka na Państwa głosy. Warszawa.

Smooth Operator to oczywiście Sade i teraz wystarczy sięgnąć pamięcią do czasów swojego dzieciństwa i zastanowić się właśnie, czy przypadkiem to nie kaseta Sade była pierwszą w naszej muzycznej kolekcji. No właśnie, Dzień Dziecka. Nie miałem jeszcze okazji, więc teraz to zrobię i będę życzył wszystkim dzieciom, i tym dużym, i tym małym, żeby nie tracili nigdy swej ciekawości świata i właśnie takiej dziecięcej pasji, z jaką właśnie z wielką przyjemnością odkrywa się wszelkie nowe rzeczy. Właśnie nigdy tego nie traćmy. A propos dzieci, to tuż po 19, jak zawsze w poniedziałki, pojawi się w naszym studiu Marek Jaromski ze swoim gościem Daniel Sukniewicz. Człowiek, którego być może już Państwo znacie, bo Marek kilkukrotnie miał z nim okazję rozmawiać m.in. o pasjonującej i bardzo burzliwej historii Mazowsza, ale dziś, z racji tego, że to Dzień Dziecka, temat właśnie będzie dotyczył dzieci. Dowiemy się, jak w dawnych czasach wychowywano dzieci na władców. No i być może jest to okazja do tego, by niektóre z tych sposobów przeszczepić również i na grunt współczesny. Jarek Budnik, ja już powoli będę się z Państwem żegnał. Oczywiście jeszcze parę słów o pogodzie. Uda mi się Państwu przekazać parę minut po 19:00. Wcześniej posłuchamy wiadomości, ale już teraz z wielką przyjemnością zapowiadam Briana Adamsa.

0: Eksperci zachwyceni mają Chwalińską na French Open. Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach. Wrocław zabiega o lokalizację Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest 19. Marcin Bartnik. Zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlomowego French Open, pokonując bez straty seta francuskę Diane Parry. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. To robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
1: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Tak? Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
0: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska.
1: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
0: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską, Chinkę Quyen Wen Zheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek leżąc na chodniku przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
2: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
0: Wewnętrzne działania wyjaśniające prowadzą m.in. Płocka Komenda oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Szacują straty i pytają o najważniejsze potrzeby. Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach. To po to, żeby jak najszybciej zapewnić im pomoc doraźną w wysokości do 8 000 zł.
3: Nasi pracownicy socjalni już są w terenie, przeprowadzają wywiady środowiskowe na uzyskanie tej pomocy doraźnej do 8 000. Nie jest w tym wypadku brany pod uwagę dochód, natomiast trzeba zaświadczenie przedłożyć o dochodach.
0: Mówi Małgorzata Bachen z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Będą też pieniądze na remont i odbudowę budynków mieszkalnych do 200 000 zł. Właściciele tych gospodarczych mogą liczyć z kolei na pomoc finansową w wysokości 100 000.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrocław od miesięcy zabiega o lokalizację Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzji nie ma, ale eksperci przekonują, że to najlepsze miejsce w kraju. Padają też zdania, że Polska ma ogromny potencjał w sektorze kosmicznym.
5: Agencja ulokowana we Wrocławiu będzie najlepszą możliwą inwestycją polskiego rządu. Mówimy o zwiększeniu składki na ESE rzędu kilkuset milionów euro. Wierzymy, że te pieniądze przyniosłyby największy zwrot w postaci projektów realizowanych na miejscu, w postaci projektów robionych bilateralnie z Niemcami, z Czechami, z innymi miejscami w Polsce.
0: Mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki we wrocławskim ratuszu. W ostatnich dniach powstał ważny raport stworzony przez polskiego naukowca. Wynika z niego, że nasz kraj powinien koncentrować się na długofalowych programach, a nie tylko pojedynczych projektach.
6: Powinniśmy się skupić na budowaniu naszych zdolności eksportowych. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której komponent satelitarny, obserwacyjny, naziemny i przetwarzania danych dotyczący zarządzania kryzysowego będzie eksportowany na przykład do krajów afrykańskich, azjatyckich.
0: Zapewnia profesor Witold Rochm z Uniwersytetu Przyrodniczego, twórca raportu. Wrocław i Dolny Śląsk chcą być nie tylko gospodarzem przyszłych inwestycji kosmicznych, ale również miejscem, w którym powstają strategie dla całego sektora.
7: Przynajmniej teraz w centrum Warszawy wszystko wskazuje na to, że deszcz zrobił sobie krótką przerwę, ale niewykluczone, że jeszcze dzisiejszego wieczoru, ewentualnie w nocy, trochę mocniej popada. Teraz na termometrach 18 stopni, ale wydaje się, że jest cieplej niż w rzeczywistości, bo odczuwalna to stopni 19, bardzo, bardzo słaby wiatr wieje z południowego wschodu, a ciśnienie stabilne wynosi 1013 hektopaskali. Dzisiejszej nocy nie powinno być chłodniej niż 13 stopni. Więc można powiedzieć, że w miarę ciepło. Jutro 23 i z tego, co teraz widzę, raczej nie powinno padać, choć chmur na niebie nad Warszawą będzie całkiem sporo. Pięć minut po 19:00, Jarek Budnik, ja mówię do usłyszenia. Czekać będę na Państwa jutro parę minut po 16:00, a za chwilę Marek Jaromski i jego program Tak to było.

0: To było rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj o dzieciach, ale o dzieciach, które żyły paręset lat temu przed nami. Nasz gość to Daniel Sukniewicz, archeolog.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak się stało, panie Danielu, że byłem swego czasu u pana Bogdana Lebla i on mi napisał pierwszą zwrotkę, to będzie motto tej audycji. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, tylko miłość ważna w życiu jest. To pan to dostanie.
2: A bardzo dziękuję.
1: Ale wracamy teraz do przeszłości. No, to jest ciekawe, jak wychowywano kiedyś dzieci w Polsce, kto ich uczył i co im przekazywał?
2: No to jest dobry temat, bo ja szczerze mówiąc przyznam się, że zajmując się trochę tymi książętami mazowieckimi, nigdy specjalnie się na dzieciach nie skupialiśmy. Zresztą historycy rzadko się skupiają na dzieciach.
1: Tylko na efektach.
2: Ponieważ no, zwykle rozmawiamy o tych dzieciach, gdy oni już sprawują władzę.
1: Tak.
2: Więc ja sobie szybko zrobiłem w głowie takie resume, żeby sobie przypomnieć, co ja o dzieciach w ogóle wiem.
1: O swoich na pewno.
2: O swoich wiem trochę, ale tak się zastanawiam. I też tak sobie rozmawialiśmy przed programem, pamiętam o tym, o przygotowaniu do władzy. Prawda?
1: To jest ważne.
2: No właśnie, bo to jest ciekawa sprawa, że my teraz mamy kadrę polityczną, prawda, wykształconą głęboko, chodzą sobie na studia jakieś tam, każdy jest jakimś tam, nie wiem, historykiem. Paradoksalnie właśnie się okazuje, że bardzo duża ilość historyków staje się politykami. Tak zauważyłem taką prawidłowość. A kiedyś przecież taki przyszły władca nie chodził na studia, nie?
1: Nie chodził, bo to była ta historia.
2: No właśnie, znaczy on się nie uczył historii. Jego uczyli, jak ma rządzić. I to muszę przyznać, że zacząłem się nad tym zastanawiać, jak to się działo. I pierwsze, co mi przyszło skojarzenie, to bardzo dobrze znamy taką legendę o postrzyżynach. Czyli o tym, jak w dawnym państwie piastowskim, albo jeszcze zanim jeszcze Polska była Polską, to w wieku 7 lat ten ojciec, mówiąc hej, tak jak w tej pięknej piosence, obcinał dziecku włosy. W wieku 7 lat dziecko przechodziło z opieki matczynej pod opiekę ojca. No i wtedy się zaczynało prawdopodobnie nauka tego wszystkiego, co jest w życiu potrzebne.
1: Czyli takie egzystencja polowa. Walczenie.
2: To też zależy od klasy, prawda? Bo jeżeli mówimy o tej klasie wyższej, o tej klasie rządzącej, czyli ojciec zaczynał przygotowywać syna do, bo mówimy o synach oczywiście, bo córki miały troszeczkę inny cel w swoim życiu, to synowie mieli władać. Co niestety w tym momencie wiele pań jest bardzo sfrustrowanych w wielu szkołach, w których pracujemy z naszym projektem edukacyjnym i dziewczyny zadają pytanie, jak już opowiadamy cały czas o mężczyznach, a kiedy będzie o kobietach? A my o kobietach to głównie będzie wtedy, kiedy będziemy mówić, że rodziły dzieci. Co nie jest do końca prawdą, bo kobiety też do władzy chciały się dostać, tylko że one miały swój własny klucz, natomiast chłopcy z zasady byli do tej władzy przygotowywani. Więc jak taki chłopiec, przyszły książę, dajmy na to, miał te 7 lat, no to już zaczynał pewnie pierwsze kroki nauki.
1: Ale jaki to wiek?
2: O jakim wieku mówimy?
1: Tak.
2: No w tej chwili, jak mówię o postrzyżynach, no to ja się cofam do legend, to na przykład piaście kołodzieju. O tym protoplaście piastów, prawda? O tym pradziadku Mieszka I, który ponoć, jak mówi legenda, był na początku był tylko małym, drobnym kmieciem, i przygotowała postrzyżyny swojego synka Siemowita. No i wtedy ponoć wparowało dwóch nieznanych tajemniczych gości, którzy chcieli się dostać na dwór króla Popiela, tego co potem myszy zjadły, a Popiel ich nie wpuścił, powiedział poszuć ich psami, no i oni trafili do tego piasta i podcięli Siemowitowi, synowi piasta, włosy. Ten zobaczył, no i zobaczył pewnie, że trzeba będzie w przyszłości przejmować władzę. Bo dla mnie ta legenda to jest typowa legenda o zamachu stanu. O tym, jak piastowie przejęli władzę w kraju rządzonym przez dynastię wywodzącą się od Popiela. I od tej pory się piastowie pojawili przy władzy. Ale wiek jest istotny. Bo ja se tak też zastanawiałem się, dlaczego 7 lat. Ale u nas jest takie powiedzenie wychowanie spartańskie. I to się wiąże ze starożytną Spartą. Czyli jeszcze mówimy o czasach starożytnej Grecji. I tam też była podobna sytuacja. W wieku tam około 7 lat dzieciak dostawał się pod opiekę tatusia i tatuś go już uczył tego spartańskiego wychowania, prawda?
1: Ale tam to ekstremum takie było.
2: Ale mi się wydaje, że to ekstremum może było trochę przesadzone, ale oni wszyscy się uczyli podobnego życia. Ten przyszły wojownik musiał być zahartowany. On miał pójść do lasu i miał zadźgać włócznią niedźwiedzia, prawda? Miał iść na wojnę i nie bać się umierać. Trochę była w pogardzie śmierć i to było, myślę, tak we wszystkich tych kulturach.
1: A ciekawe, co z inteligencją? inteligencją.
2: No, inteligencja jest istotna, tylko że inteligencja do sprawowania władzy, prawda?
1: Tak.
2: Bo to jest tak, na początku, jak dopóki powiedzmy uczyli ojcowie, no to nie dawali im książki do czytania, bo pewnie ten ojciec też czytać nie umiał.
1: To wszystko było z doświadczenia.
2: No właśnie tak. Na pewno wiemy, że władca Polski III, Mieszko II, był fenomenalnie wykształcony. Czyli, że Bolesław Chrobry zadbał bardzo dobrze o wykształcenie swojego syna, bo on ponoć znał i grekę, i łacinę.
1: To już mówimy o nauczycielach.
2: No, to, ale
1: Daniel
2: też o ojcu.
1: Daniel Sukniewicz, nasz gość, tak, opowiada, jak było kiedyś, jak wychowywano kiedyś dzieci. Na przykład na władców.
2: Na władców, właśnie o to chodzi. Jakie były ścieżki?
1: Ścieżki po przerwie.
2: Dobrze.
0: Tak to było.

0: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
1: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dobry, bo on mi się bardzo fajnie wpisuje w sytuację, bo Bolesława Chrobrego wszyscy znamy, prawda? Wszyscy lubimy. Nie wszyscy wiemy, że Bolesław Chrobry miał 4 żony. Nie wszyscy wiemy, że Bolesław Chrobry miał 3 synów i że władzę po nim nie przejął najmłodszy, ani najstarszy, tylko średni. I ten Mieszko II był przygotowany przez ojca do władzy, bo z jednej strony mówimy o tym, że on znał języki, od tego już byli duchowni, bo duchowni się specjalizowali w takich rzeczach wtedy, bo tylko oni umieli czytać.
1: Oni zostali z nazwiska, czy nie? Czy to po prostu jest...
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, nigdy nie zagłębiałem się. Potem znamy trochę duchownych, którzy byli gdzieś tam zatrudniani do nauki dzieci. Najbardziej znaną osobą, która uczyła królewskie dzieci, ale to dużo, dużo później, jest Jan Długosz, który...
1: To się przesuniemy w czasie, potem.
0: A to za chwilę. Tak, spokojnie, bo
1: Skupmy się na tym.
0: Jeszcze jedną rzecz chcę ważną powiedzieć, że to by było nauczanie dwutorowe, że z jednej strony to było nauczanie takich, żeby się nauczył takich przedmiotów, nie, typu, żeby w ogóle czytał. I jak do czego było czytanie? Do wychwalania Boga. Na przykład Mieszko II był komplementowany przez pewną księżną, Matyldę, z terenu Niemiec, która pisała do niego, że ty to umiesz Boga wychwalać w 2 językach, nie tylko w łacinie, ale i w grece. Więc to był komplement. Ale z drugiej strony Bolesław uczył syna sztuki walki, sztuki wojny i władzy. A polegało to na tym, że to było ćwiczenie czysto praktyczne. Zabierał syna ze sobą. Syn brał udział w wyprawach wojennych. W końcu wysłał syna też po to, żeby mu przywiózł 4 żonę, czy już powierzył mu funkcję. I ja bym się na tym skupił, bo my taką naukę sensu stricte, bo my w tej chwili jak mówimy o nauce, to kojarzymy, że bierzemy książeczki i się uczymy, prawda? A wtedy była taka nauka praktyczna zawodu, bardzo prosta.
1: Ale nawet większy kontrast teraz jest ta sztuczna inteligencja, która odbiera nam mózg.
0: No a wtedy była praktyka, bo jak nauczyć praktycznie rządzić? Trzeba powoli zabierać ze sobą dzieciaka, czy na wojnę, i uczyć go na przykładzie. Patrz, tatuś robi tak, ty robisz tak. Tylko, że jeszcze jedną rzecz musimy pamiętać, że jak my teraz sobie często zdajemy sprawę, że dziecko dorasta w wieku, pełnoletność mam w wieku lat 18. Natomiast wtedy dorastało się do sprawowania władzy w wieku lat 14. I 14-latek to już był taki, który był w pełni lat sprawny. 14-15 lat to już się chłopak nadawał do sprawowania władzy.
1: Ale wtedy ludzie krócej żyli niż teraz.
0: Żyli krócej, bo cięższe życie było. Natomiast też wcześniej dorastali do tego. Tak jak dziewczynki wychodziły za mąż w wieku lat 12. Dzisiaj powiemy, o kurcze, kurcze. Wszystkie dziewczynki, którym to mówią, łapią się za głowę. Jak to, jak to? A wtedy to była sprawa zupełnie normalna. I chłopak, jak miał lat 14-15, był już silnym, mocnym młodzieńcem. I na przykład takim jednym ze sposobów nauki praktycznej było wydzielenie dzielnicy, ja już mówię o trochę późniejszych czasach, jest podział na dzielnice, są różne księstwa na ziemiach polskich i władcy dają swoim synom na początek, jeszcze zanim umrą, część swojej ziemi, taką
1: to taka,
0: wydzielają
1: to dzielnicę. Taka pani Danielu piaskownica.
0: No taka trochę, tylko że na prawdziwych tych, to znaczy oni się bawią żywymi ludźmi.
1: Tak.
0: Ale pod okiem ojca.
1: Tak.
0: Mają nie do końca wszystkie prerogatywy, nie wszystko mogą sami robić. Ojciec ma tą władzę zwierzchnią i to jest trochę tak, że tatuś się patrzy, no działaj sobie, synku, działaj, masz taką małą eksperymentalną firmę. To trochę tak, jakby szef firmy dawał, powiedzmy, takiemu młodzieńcowi jakiś fragment swojej firmy, jakąś filię, dobrze działającą na przykład. Masz, zarządzaj, a ja się popatrzę, jak ci to idzie. Trochę pod tym kątem, że jak ja umrę, to ty przejmiesz po mnie.
1: Jestem pewien, że dobrze będziesz robił.
0: Czasami było tak, czasami nie. Niektórym w ogóle nie dawali. Bardzo ciekawa sytuacja jest z Konradem Mazowieckim, tym tutaj pierwszym takim znanym władcą Mazowsza, tym od Krzyżaków, którego nie lubimy, bo i z jego dzieciństwem jest bardzo ciekawa sytuacja i z tym, jak on powoli oddawał władzę. Na przykład najmłodszemu nigdy nie wydzielił żadnej dzielnicy.
1: Może wiedział, że nie ma takich umiejętności.
0: Właśnie, właśnie, bo my mamy też dzieci wyraźnie odsunięte od sprawowania władzy. I znowu wrócę do Bolesława Chrobrego i do jego najstarszego syna, niejakiego Bezpryma. Najstarszy zazwyczaj powinien rządzić, a w tej sytuacji, jak mówiłem, Bolesław miał 3 dzieci, że władzę przejął średni. Bezprym został od początku jakby odsunięty od tego, że będzie sprawował władzę. Czyli co? Tatuś uznał, że synek się nie nadaje, a może to trzecia konkretnie żona w tym momencie Bolesława wpłynęła na tatusia, mówiąc, że Bezprym, który był synkiem drugiej żony, nie nadaje się, albo ona nie chce, żeby on sprawował władzę, prawda? Więc było też tak, że rodzice wiedzieli, a może tego odsuniemy, temu przekażemy władzę. Zazwyczaj dawano najstarszemu najwięcej w pierwszej kolejności. Ale to bywało różnie, więc to jest taka sytuacja. I dostawali taki poligonik doświadczalny. Na przykład w przypadku Konrada Mazowieckiego, on na początek, jak jeszcze rządził i głównym jego celem było zdobycie Krakowa, to podzielił teren, którym zarządził, część północną oddał najstarszemu synowi. Czyli tak, ja się zajmę zdobyciem Krakowa, ale tobie daję tą północ i ty sobie tam rządź, pilnuj, żeby było bezpiecznie, żeby nikt nas od tyłu nie najechał. Tam są krzyżacy już wcześniej sprowadzeni, oni już sobie tych

0: Prusów biją, ale ty sobie sprawuj tam władzę, żebym ja mógł spokojnie zdobyć Kraków, prawda?
1: Miał zaplecze.
0: Miał zaplecze, czyli jakby powierzył mu coś, wiedząc, że będzie okej. Okay.
1: Tak to było.
0: Tak to
1: Daniel
0: było.
1: Sukniewicz opowiada, jak było kiedyś, jak wychowywano dzieci.
0: Do władzy.
1: Do władzy. I kto ich wychowywał? Co im przekazywał? Po przerwie dalszy ciąg opowieści.
2: Tak to było.

0: To było rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Jak dawno temu wychowywano dzieci w Polsce? Na przykład, jak ich przygotowywano do rządzenia? Bo na niższych poziomach nie wiem. A pan wie, Daniel Sukniewicz, archeolog, opowiada nam o tym, jak było kiedyś.
2: Witam serdecznie.
1: Między ojcem a synem, a matką a synem, a córką.
2: Że temat ważny, natomiast ja nigdy specjalnie tym nie zajmowałem. Nie myślałem o tym w każdym razie. No. Więc raczej wyciągam te rzeczy, które zapisały się gdzieś w historii. W ogóle sama postać Konrada Mazowieckiego, bo sobie do niego jeszcze wrócę. Bo on jest ciekawy, bo tutaj opowiadałem o tym, jak on przekazywał władzę powoli, a jemu tak ojciec nie przekazał władzy, bo on przejął rządy w wieku lat 12. Ja bardzo często robię tak, że jak prowadzimy zajęcia i opowiadam o Konradzie Mazowieckim, biorę sobie dzieciaczka, najlepiej jak jeszcze trafię na takiego 12-latka, nie? Sadzam go na krzesełku, mówię, że jesteś Konradem i się pytam, no dobra, a czy jesteś gotowy sprawować władzę? Sam? I jak sobie myślę, patrząc się na takiego 12-latka, kurczę, nie chciałbym, żeby taki gość sprawował władzę. Konrad Mazowiecki przejął rządy w wieku lat 12, tylko oczywiście nie był sam. I tu się rysuje postać bardzo ciekawej osoby. Ja pewnie już wiele razy nawiązywałem do tej postaci, tylko zwykle pokazywałem jej śmierć. Bo to jest w ogóle ciekawa... Można by powiedzieć, że to jest prawie szekspirowska tragedia. Bo na początku mamy mentora, nauczyciela tego 12-latka, dowódcę wojsk księcia, który przeszedł do historii jako taki wybitny rycerz. Wręcz mówiono o nim rycerz idealny. Człowiek, który uchodził za naprawdę wybitnego dowódcę. Pokonał oddziały tam Rusinów pod Zawichostem. Walczył z Prusami, którzy najeżdżali ziemię Konrada. Utworzył sieć specjalnych takiej warowni na północnej granicy i trzymał tych Prusów w szachu. I wszyscy go nazywali, jaki wspaniały. Tarczą Mazowsza go chrzcili. Prusowie się bali, mówili, oj, to jest Bożek Mazowsza, my się go boimy. Tylko, że on na początku właśnie był wychowawcą i mentorem dla księcia. Ojciec umarł, Konrada, przekazał władzę swojemu starszemu synowi w Małopolsce, młodszemu Konradowi przekazał na Mazowszu i na Kujawach, ale chyba nie zdążył za dużo nauczyć. No więc Konrad dostał wybitnego rycerza.
1: Jak się nazywał?
2: Krystyn z Gozdowa, herbu Gozdawa. Mm. Gozdowo to jest taka mała miejscowość na północ od Płocka. Oni tam mają świadomość tego Krystyna, bo nawet nazwali jedną z ulic imieniem Krystyna Gozdawity. Ale właśnie ciekawe są dzieje tego. Ja sobie tam wyobrażam w ten sposób, że na początku jak 12-latek jest i ten taki starszy od niego mentor, dowódca, to 12-latek słucha tego mentora, prawda? On go uczy, jak rządzić, jak sprawować władzę. Tak sobie wyobrażam to. Bo my to znamy tylko trochę takich przekazów. W zasadzie znamy Długosza tą całą historię. I niektórzy mówią, że ta historia jest poniekąd trochę legendarna i trochę jest takim mitem rodowym o tym Krystynie. W każdym razie, im bardziej Konrad dojrzewa, tym się chyba zaczyna robić konflikt między Konradem a Krystynem. I to jest konflikt, mam wrażenie, oparty na popularności, czyli na tym, co jest dzisiaj bardzo istotne.
1: Ambicji.
2: Konrad chce być największym władcą i trochę mu zaczyna przeszkadzać sława jego dowódcy. A może myśli sobie, ty jesteś już tak stary, co ty mi jeszcze możesz powiedzieć? I stary jesteś i zachowawczy. Ja chcę zdobyć terytorium Prusów, a ty tylko ledwo powstrzymujesz ich najazdy. Dlaczego nie możemy pójść walczyć? Być może ten Krystyn powstrzymuje trochę bardzo księcia, mówiąc spokojnie, książę, to jeszcze nie pora, albo my sobie tam nie poradzimy, albo łatwiej nam bronić niż atakować.
1: Starsi mają doświadczenie.
2: Dokładnie. Jest takie powiedzenie. Młodzi myślą, że starzy są głupi, a starzy wiedzą, że młodzi są głupi.
1: To teraz.
2: No ale myślę, że wtedy też tak było, bo to jest trochę... Ale to jest idealnie jak w tej chwili. Jak mamy młodego chłopaka, którego rozpiera energia, testosteron, jest przekonany, że on da radę ze wszystkim, to jego powstrzymywanie go nie ma sensu, szczególnie jak on chce zdobyć cały świat.
1: A jak z panem było?
2: A ja to byłem zaczytanym w książkach
1: i dlatego może pan opowiadać. Daniel Sukniewicz, krótka przerwa. Ja kiedyś wychowywano dzieci
2: do władzy.
1: Do władzy. Przygotowywano ich do władzy.
2: No właśnie.
1: Kto to robił? Kim oni byli? I co przelewali?
2: Krew. Często swoją.
0: Tak to było.

0: To było rozmowy Marka Jaromskiego.
1: Jak dawno, dawno temu wychowywano dzieci, przygotowywano ich na przykład do władzy w Polsce, w dawnej Polsce. Pan Daniel Sukniewicz, historyk i archeolog, etnograf, no,
2: taki
1: prawda?
2: Mazowianista. Bo ja się
1: dużo czytał w dzieciństwie, teraz może nam przekazywać tą wiedzę o dawnych czasach. Kto ich wychowywał? Skończył pan opowieść, nie skończył pan jeszcze opowieści o Konradzie Mazowieckim, bo końcówka nauczyciela i ucznia jest ciekawa.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, to jest takie trochę memento dla współczesnych nauczycieli, że jeżeli mamy zbyt ambitnych uczniów, to ci uczniowie wtedy też się rzucali do gardła, a w tym przypadku w pewnym momencie po prostu już 35-letni Konrad każe swojego dowódcę pojmać, potem zostanie Krystyn oślepiony, potem wrzucony do lochu, a następnie uduszony.
1: Ale dlaczego on tak zrobił?
2: A my tą historię mamy nawet bardzo ładnie w Biblii wyjaśnioną. Ja znalazłem potwierdzenie tego. W opowieści o królu Saulu i niejakim Dawidzie. I tam jest taka piękna opowieść, która mówi tak, że jak już Dawid tam już po pokonaniu tego Goliata walczył z Filistynami, to mieszkańcy Izraela, czy tam Judei, jak ci to było, krzyczeli: niech żyje nam król Saul, zabił tysiące Filistynów, i niech żyje nam Dawid, zabił dziesiątki tysięcy. I dalej Biblia mówi tak. I Saul zaczął się zastanawiać, co to jest? Mi przypisują tysiące, a Dawidowi dziesiątki tysięcy? I jeszcze pomyśli, że może zrządzić zamiast mnie. I myślę, że dokładnie, literalnie tą historię możemy przełożyć na Mazowsze.
1: Ale Daniel nie zrobił tego, co zrobił
2: Saul nie Konrad. Zrobił, właśnie tak. Ale Saul już chciał zabić Dawida, tylko syn tegoż Saula powstrzymał ojca. A tutaj nikt nie powstrzymał Konrada. I Krystyn zostaje oślepiony i zabity. Bo podejrzewam, że Konrad bał się. Oczywiście tam się dodaje, że byli doradcy, którzy szeptali księciu na ucho różne rzeczy. Ci doradcy potem też zginęli. Tam pewnie chodzi o jednego osobnika, który też został potem zabity. Skądinąd dlatego, że potem zaczął popierać syna Konrada przeciw ojcu. Bo to jeszcze to takie rozgrywki były, że jeszcze mamy różnych ludzi, którzy rozgrywają ojców przeciw synom, żeby samemu mieć wpływ na władzę. Więc to jest genialne. O! A propos rozgrywania ojców przeciw synom i w ogóle wykorzystywania małych dzieci do wprawowania władzy, to mamy fenomenalny przykład, kiedy rządy sprawuje rada regencyjna, gdy mamy małoletnich władców. To jest świetna sprawa. Przecież tak naprawdę, umówmy się, my wszyscy znamy wszystko o królowej Jadwidze. Przynajmniej królową Jadwigę wszyscy znamy, ale ona była koronowana jako 10-letnie dziecko. Nią sterowała matka, dopóki mogła, a potem można władcy małopolscy. To oni jej przecież wymyślili męża w postaci niejakiego Jogajły, władcy Litwy lat 35. Jadwiga, jedyny protest Jadwigi był taki, że wzięła siekierę w rękę i porąbała drzwi na Wawelu, bo ona była zarączona z innym i chciała do swojego ukochanego. I to jest jedyna możliwość, którą mogła 12-latka wykazać. A tak naprawdę wszystkim rozgrywali dorośli za ich plecami. I mamy małych figurantów. To jest ciekawe. Bo jak umiera nam wcześnie król, bo książę, i zostawia młode dzieci, no to te dzieci trafiają pod opiekę tak zwanej rady regencyjnej, czyli można władcy. A oni mają swoje interesy. Czasami to są wtedy mamy. To jest ciekawa sytuacja, że często przy małych dzieciach pojawiają się mamusie, które chcą sprawować władzę. Bo jak mówiłem, kobiety tak naprawdę miały rodzić dzieci. Nikt nie zakładał, że kobieta będzie rządzić. Kobieta miała tylko taką furtkę, że mogła rządzić wtedy. Nie mówię o Jadwidze, bo to jest specyficzna sytuacja. Ale wtedy mogła rządzić, kiedy jej mąż umierał i zostawał jej młodych synków malutkich, na przykład rocznych, półtorarocznych, dwuletnich, czasem siedmioletnich, i ona wtedy w imieniu swoich synów sprawowała rządy regencyjne. I mamy na Mazowszu przykład takiej pani, nazywa się Anna, pochodzi z rodu Radziwiłłów, ma ojca ostatnich władców Mazowsza. To jest na kanwie właśnie tegoż, tej 500-lecia włączenia Mazowsza do Polski. Matka ostatnich książąt mazowieckich, ona ich wychowywała od małego. Ojciec zmarł, jak starszy miał 3 lata, a młodszy miał 1,5 roku, więc oni byli w rękach mamy, a mama chciała rządzić. Więc jak mama nauczyła synu? Oni dostali wszechstronne wykształcenie. Aczkolwiek ludzie, niektórzy mówili, że księżna czasami przesadzała i dodawali tak. 8 panien nierządnych im sprowadzała. Tylko bez precyzowania, czy to 8 na jeden dzień, czy 8 w ogóle, nie? W każdym razie, no to jest oszczerstwo, wiadomo, bo nikt wtedy nie lubił silnych kobiet.
1: Pan teraz jeździ po szkołach i opowiada młodym w podstawówkach.
2: W podstawówkach, czasem w szkołach średnich.
1: I to ma jakiś wpływ na nich, że pan tak
2: Chciałbym wierzyć, że mamy wpływ na nich. Chciałbym wierzyć, że oni oni słuchają, że ich to interesuje. Ja staram się pokazywać mechanizmy, bo same tam fakty historyczne, to, że oni będą znali datę bitwy pod Grunwaldem, to jest nic. Oni muszą wiedzieć, jakie są mechanizmy rządzące historią, bo te mechanizmy wpływają na dzień dzisiejszy. I też staram się im pokazać jedną rzecz, bo ja ich też próbuję wychować troszeczkę.
1: No tak? Pan jest takim nauczycielem teraz dla nich.
2: Tak mi się wydaje, że się staram. Staram się im pokazać, żeby patrzyli na historię z różnych stron, że nie przyjmowali tego tylko, co widzą w jednym miejscu, ale szukali potwierdzenia, szukali w źródłach, szukali innego punktu widzenia, żeby byli otwarci na świat.
1: I żeby mieli jakieś doświadczenie.
2: Tak. Nie tylko to, które im da sztuczna inteligencja, prawda?
1: To taka refleksja na koniec. Pan Daniel Sukniewicz opowiadał dzisiaj.
2: O władzy.
1: O władzy. Jak wychować dzieci do władzy? Albo w ogóle wychować na dobrych ludzi.
2: Chyba teraz to głównie powinniśmy wychowywać na dobrych ludzi, na tak dobrych mi się ludzi. Wydaje. Do władzy to idą ci, którzy tą władzę chcą sprawować.
1: A panu się w domu udaje?
2: Wychować dzieci?
1: Na dobrych ludzi?
2: Chciałbym wierzyć.
1: No to niech pan wierzy. Dziękuję panu.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tak to było.

0: Historyczny sukces Maji Falińskiej w Paryżu. Polka powalczy o swój pierwszy tenisowy półfinał na tym turnieju. Za chwilę też korupcja w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu oraz podróż papieża Leona XIV do Hiszpanii. Jest 20. Marcin Bartnik. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. W środę zagra z Rosjanką Anną Kalińską. W czwartej rundzie Polka pokonała bez straty seta francuskę Diane Paris. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Po zwycięstwie z francuską Diane Paris nasza tenisistka nie kryła radości. To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być. Maja Chwalińska do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to, zdaniem redaktora naczelnego magazynu Tennis Club Adama Romera, robi wrażenie.
2: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar.
1: I cały czas ma na to szansę. Na razie przed nią środowy ćwierćfinał z wyżej notowaną Rosjanką.
0: Podsumowywał Michał Skolimowski. Trzeba wypalić to żelazem, tak prezydent Poznania komentuje kolejną odsłonę afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich. CBA zatrzymało następne dwie osoby, pracownika działu informatyki i prezesa firmy deweloperskiej.
3: Współpracujemy z CBA, z prokuraturą, także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu i o tym, że CBA weszło do urzędu. To było kilka dni temu. Trzeba to po prostu żelazem wypalić, tak? To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne, nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji.
0: Zaznacza prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W sprawie postawiono już zarzuty 23 osobom. Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2020-2025 przedsiębiorcy z branży deweloperskiej dawali łapówki w zamian za korzystne decyzje w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Jeśli w tym tygodniu rząd nie przedstawi wstępnych deklaracji w sprawie szpitala w Lesku, ruszą kolejne protesty. Chodzi o placówkę w Bieszczadach, której grozi zamknięcie SOR-u, a w przyszłości nawet bankructwo. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy regionu protestowali przed Sejmem. Przywieźli ze sobą skrzynie z blisko 6000 podpisów z apelem o zajęcie się sytuacją szpitala.
4: Byliśmy pod Sejmem 2 dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest porodówka i gdzie składał obietnice.
0: Powiedział nam Duszan Augustyn, organizator protestu, i jak dodaje, mimo że nie doszło do spotkania z premierem, nie wrócili z Warszawy z pustymi rękami, bo sprawa zyskała rozgłos. To będzie pierwsza wizyta głowy Kościoła w tym kraju od 15 lat. 6 czerwca rozpoczyna się tygodniowa podróż papieża Leona XIV do Hiszpanii. Czy jeden z najbardziej świeckich krajów czeka religijne przebudzenie? Pytamy o to księdza Łukasza Romańczuka, redaktora tygodnika Niedziela.
5: Ja bym popatrzył na to z innej perspektywy, że to bardziej będzie umocnienie wiary tych, którzy w Kościele są. No bo kiedy popatrzymy na ustrój, który jest w Hiszpanii, no to przecież ten proces sekularyzacji trwa od dziesięcioleci. Historia Kościoła pokazuje, że odnowa religijna bardzo rzadko zaczyna się od wielkich statystyk.
0: Ostatnim papieżem, który odwiedził Hiszpanię, był Benedykt XVI w 2011 roku podczas Światowych Dni Młodzieży.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchodzony jest od lat 50. XX wieku. Dzisiaj to ważne święto. Dzieci czekają na nie z utęsknieniem, spodziewają się prezentów i różnych niespodzianek. Przed laty tak nie było, wspominają seniorzy z Gorzowa.
7: Dziadki mnie wychowywali, to nawet nie pamiętam, co to było.
8: O tym nie było kiedyś mowy, że Dzień Dziecka. To od niedawna weszło.
9: Czekoladek nie miałem i po prostu było jak było.
10: Skakanki, zabawy, chowanego. Ja bardzo mile wspominam Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Azji.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ze mną dziś w studio Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Joanna Kaczorek z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Witam.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. No piękny dzień, bo dzisiaj Dzień Dziecka. A tak w zasadzie to myślę, że i to jest święto tych małych i tych dużych dzieci, więc w zasadzie wszystkich, którzy nas słuchają, bo każdy z nas jest dzieckiem i to jest piękne, abyśmy też umieli cieszyć się tak jak dzieci i widzieć radość w otaczającym nas świecie. I właśnie o dzieciach i o tym, jak wygląda dzieciństwo w cyfrowym świecie, w cyfrowej erze będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ten cyfrowy świat otacza nas wszystkich, i dorosłych, i dzieci. Na początek chciałam zapytać ciebie, Wiktoria, o raport, który przygotowaliście właśnie w serwisie Prezent Marzeń, który w jakim stopniu diagnozuje obecną sytuację dzieci i tego, jak teraz wygląda dzieciństwo XXI wieku. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z tego raportu?
2: Myślę, że najważniejszym wnioskiem będzie to, że współczesne dzieciństwo przenosi się z tak zwanego offline'u do online'u, czyli takim naszym obecnym podwórkiem dzieci. Nie jest już to właśnie takie zwyczajne podwórko, piach, kawałek patyka, tylko ekrany, telefony, smartfony i to, co możemy, co przytoczę, to to, że aż 38% respondentów, bo naszymi respondentami byli rodzice, wskazało, że współczesne dzieci najczęściej spędzają czas w domu, swoim lub znajomych, więc to jest duży procent dzieciaków, które poświęcają swój czas siedząc w domu, spędzając ten czas w domu. No i najczęściej w trakcie takiej nudy sięgają właśnie po telefon i ekrany.
1: No właśnie powiedziałaś siedząc, to tak trochę jakby i nic nie robiąc, a tutaj nie chodzi, że nic nie robią, tylko no szukają jednak jakiegoś zajęcia. Też to mnie zaintrygowało, że zostają w domach, a nie wychodzą na zewnątrz, tak jak za czasów mojego czy naszego dzieciństwa, tak podejrzewam dziewczyny, że u was też to tak było, że najchętniej, najlepszą możliwością spędzania wolnego czasu było wyjście na podwórko, na dwór razem z innymi dzieciakami. I jak już rodzice się zgodzili, tak, nie wiem, jak się zrobiło lekcje, inne jakieś sprawunki czy obowiązki domowe, to można było wyjść, pobawić się na dworze. No i faktycznie, czy wy też to dostrzegacie, że te cyfrowe urządzenia, tablety, laptopy, media społecznościowe zatrzymują dzieci i one tak naprawdę powodują w dużym stopniu, że dzieci nie chcą wychodzić na zewnątrz, ale zostają w domu, no bo tam jest dostęp do cyfrowego świata.
3: Zdecydowanie. Ja mam takie poczucie, że my rodzice bardzo zaczęliśmy o dzieci kontrolować. Na tej zasadzie, że czujemy, że one są bardzo bezpieczne przy nas, w domu, za zamkniętymi drzwiami i wtedy, gdy korzystają z urządzeń ekranowych, uważamy, że cały czas sprawujemy tą opiekę. I bardzo boimy się też nudy, która to jest nam szalenie potrzebna. Ale z racji tego, że nasze pokolenie wywodzi się z pokolenia, mam wrażenie, kultury, żeby to ładnie powiedzieć, takiej ciągłej pracy, to my tej nudy strasznie nie lubimy. I gdy przychodzi nasze dziecko i słyszymy, mamo, nudzi mi się, to co robimy w pierwszej chwili? Czujemy się bardzo niekomfortowo z tym, że nasze dziecko się nudzi, że być może my jako rodzice nie spełniamy oczekiwań dziecka i chcemy zapełnić mu ten czas, wręczając urządzenia ekranowe i tworząc taką sztuczną historię ciągłego podłączenia, ciągłej pracy i robienia czegoś w urządzeniach ekranowych. I odniosę się też do naszego badania Internet Dzieci, który mówi o tym, że dzieci na urządzeniach ekranowych są w aplikacjach, na przykład mediach społecznościowych i w takich aplikacjach, które są dozwolone od 13 roku życia. I to jest tak, jak słuchałam właśnie wypowiedzi Wiktorii, to jak wspominaliśmy chwilkę nasze dzieciństwo, to muszę powiedzieć, że to my dorośli zgotowaliśmy ten los dzieciom.
1: No raczej dzieci nie wymyśliły internetu, ani mediów społecznościowych, ani różnych gier internetowych i tak dalej, komputerowych. No ale nie chcę, żeby to też tak drastycznie zabrzmiało, że my dzieciom zgotowaliśmy ten los, bo trochę taka groza.
3: Ja bym to rozwinęła.
1: Taka groza. Okej, rozwińmy to, ale też trochę stanę w obronie i rodziców, bo to nie wiem, czy to jest zawsze tak, że tylko dają internet, czy właśnie jakieś cyfrowe urządzenia. Ja znam wielu rodziców, którzy mówią, no i dobrze, ponudź się. Ponudź się, super. Bo nuda jest kreatywna. Bo nuda pozwala teraz z nas wydobyć potencjał, który drzemie i tak naprawdę te bodźce, które gdzieś cały czas stymulują nasz organizm, nasz mózg, no myślę, że nawet usypia, tak? Czy gdzieś tam one nie mają w ogóle szansy ten potencjał z nas wyjść.
3: Oczywiście, jeżeli mówimy o nudzie, ona nam przynosi same pozytywne rzeczy. I jeżeli są rodzice, to kibicujemy, wspieramy i trzymamy kciuki, żeby tej nudy też było w życiu naszego dziecka całkiem sporo. Bo tak jak wspomniałaś, ona budzi naszą kreatywność. Ona, taka swobodna zabawa dzieci, gdzie mają do czynienia ze sobą nawzajem, z rówieśnikami, jest takie budowanie przynależności, budowanie relacji, możliwość pracy projektowej, pracy grupowej, rozmowy na argumenty. Często jest niestety tak, że jeżeli dzieci nadużywają urządzeń ekranowych, zatracają tą możliwość, znaczy możliwość, tą umiejętność komunikacji z innymi. Trochę na zasadzie szukania takiego drugiego dna, trochę ironii, czytania między wierszami, czytania emocji drugiej osoby, bo wiemy doskonale, że jak piszemy na przykład na komunikatorach, no to mamy to słowo pisane, a interpretacja i, przepraszam, dźwięk, głos może powodować, że ten sam komunikat będzie całkiem inaczej odebrany, dlatego taki duży apel, że tej relacji takiej twarzą w twarz, no nic nam nie zastąpi.
1: Ale to nie są jedyne wnioski, które wypływają z raportu, który przygotował serwis Prezent Marzeń. Co ten raport jeszcze pokazuje? Jak zmieniły się nasze relacje no, na przestrzeni lat? Jak teraz funkcjonujemy my w tym takim najbliższym otoczeniu? Czy jeszcze są relacje chociażby sąsiedzkie, które kiedyś były bardzo mocno rozwinięte? Jak to teraz wygląda?
2: Obecnie jedynie 11% respondentów zadeklarowało, że ich dziecko zna większość mieszkających osób gdzieś tam w najbliżej. I to samo też się tyczy samych dorosłych, no bo wiadomo, że to wszystko idzie od dorosłych i od rodziców, ten przykład, prawda? I w tym roku i w poprzednim roku realizowaliśmy też badanie, muszę sobie luknąć, jak Polacy dbają o zdrowie oraz społeczny kapitał zdrowotny, które nam pokazało, że aż 57% dorosłych ogranicza się do zwykłego dzień dobry, jeśli chodzi o relacje sąsiedzkie. I to też nam pokazuje, że dzieci nie biorą tych relacji, tych kontaktów z sąsiadami same z siebie, tylko widzą po prostu rodziców, jak rodzice się zachowują, jak działają, jak się komunikują. No i ze względu na to, że faktycznie widać, że rodzice ograniczają się do zwykłego dzień dobry i nie ma gdzieś tam tych kontaktów takich bliskich, to faktycznie zatracamy troszeczkę te więzi sąsiedzkie i nie ma czegoś takiego, że okej, zapukam do pani Basi, bo brakuje mi, nie wiem,
1: soli,
2: dwóch jajek czy mąki, prawda? Tak. I teraz wolimy wyskoczyć do sklepu i kupić faktycznie tę rzecz, a nie zapukać do sąsiada, który jest dwa kroki obok, prawda? I to jest takie troszeczkę smutne właśnie też, jeśli chodzi o to badanie, że te takie tradycyjne nasze więzi, taka polskość troszeczkę można byłoby powiedzieć, że troszeczkę zanika w tych obecnych czasach. No i faktycznie gdzieś tam może to być związane właśnie z tymi social mediami i z całą elektroniką, którą teraz mamy.
1: I z tymi kontaktami, relacjami, które budujemy w sieci jeszcze. Tylko nawiążę do tego, co Joanna mówiła, że my też tak chcemy, żeby te dzieci były bezpieczne. One zostają w tych domach i my też wszędzie sprawdzamy geolokalizację, gdzie się udają, co robią. Mają nam też zakomunikować, dać informacje, gdzie są. I też w moim odczuciu trochę się to przekłada na takie relacje, no chociażby sąsiedzkie, czy no jakieś takie ze znajomymi. My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami i wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń i Joanna Kaczorek z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Rozmawiamy w Dniu Dziecka właśnie o dzieciństwie XXI wieku, o dzieciństwie w świecie cyfrowym, również o raporcie, który serwis Prezent Marzeń przygotował właśnie też w związku z Dniem Dziecka. I jeden wniosek, który już bardzo gdzieś wyartykułowałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że kiedyś tradycyjne, wielogodzinne zabawy na podwórku przeniosły się do domu i do świata elektronicznego, do sieci. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Zwrócę się do Joanny, bo wy też jako Instytut Cyfrowego Obywatelstwa prowadzicie różne warsztaty, szkolenia z dziećmi i młodzieżą od takich najmłodszych lat, w zasadzie kilkuletnich, aż po młodzież, która za chwilę będzie wkraczać w dorosłe życie.
2: Tak, zgadza się. Prowadzimy zajęcia, warsztaty, prowadzimy spotkania z uczniami już w sumie od pierwszej klasy podstawówki do szkół ponadpodstawowych. I to też, o czym porozmawiałyśmy chwilę przed przerwą, a propos modelowania zachowania, bo jeżeli chodzi o młodsze dzieci, w ogóle jeżeli chodzi o naukę czegokolwiek, łącznie z higieną cyfrową, czyli stosowaniem zasad i zachowań, jeżeli chodzi o używanie urządzeń ekranowych, my przede wszystkim chcemy budzić świadomość rodziców i jeżeli chodzi o najmłodsze klasy, to tam w dużym, śmiejemy się u nas w fundacji, że nawet jeżeli szkoły proszą nas o spotkanie z dziećmi, to nie wchodzimy do szkół, jeżeli nie dostaniemy rodziców i nauczycieli, bo kwestia jest taka, jak wspomnieliśmy, że jeżeli to my dorośli pokażemy, że czas wolny spędzać można nie tylko przed urządzeniami ekranowymi, to wtedy większe prawdopodobieństwo, że dzieci powielą ten przykład. To ja tylko taką szybciutką anegdotę wam powiem, a propos tego, że nie znamy się sąsiedztwo. To jest bardzo aktualna sytuacja, bo dzisiaj miałam do wyboru albo odwiedzić was w studiu, albo wziąć udział w generalnej próbie przedstawienia, które wystawiamy razem z moimi sąsiadami, rodzicami i nauczycielami, bo jutro nasza szkoła organizuje Dzień Rodziny. Wystawiamy kaczkę, dziwaczkę i chcemy pokazywać, że czas wolny można spędzać właśnie w towarzystwie, znając się, budować te relacje takie dogłębne, prawdziwe, umieć na sobie polegać. I oczywiście technologia jest świetna, bo będzie nas tym wspierała, przez różnego rodzaju komunikatory. Dogadaliśmy się, jak to zrobić, kto się w co przebiera i jak podzieliliśmy role. Ale to właśnie jest to klucz, że my znamy siebie, bazujemy na tych realnych relacjach, a następnie technologia nas wspiera, żeby dalej prowadzić te znajomości.
1: No, technologia nas wspiera, pomaga nam się rozwijać, ale też trochę nas zniewala. Zniewala nas czasowo. Wszystko w zasadzie teraz można zrobić przez internet. Librus, sprawdzić dziennik lekcyjny, no, więc to trzeba też zrobić online'owo przecież. Konto w banku, różne opłaty, znalezienie chociażby jakichś kolonii wyjazdów wakacyjnych, to też robimy przez internet, wyjazdów rodzinnych, jakieś w czasy czy wyjazdy krótsze, dłuższe, też przez internet, nasze skrzynki mailowe, praca, która gdzieś też tam cały czas się pojawia. Dużo, do tego komunikatora, o których już wspomniałaś, nawet takie różne filmiki, już anegdoty i memy, to już chyba wielu z Państwa, myślę, że naszych słuchaczy też widziało, jak mamy z grupy szkolnej, tam przeważnie mamy, wymieniają się informacjami. Oczywiście z jednej strony to jest pomocne, kiedyś trzeba by było wyjść na podwórko i się z tymi mamami gdzieś tam spotkać, tak? Po drodze, czy na zakupach, czy bawiąc się właśnie, jak dzieci się bawiły, gdzieś tam na zewnątrz i porozmawiać. Teraz też to wszystko gdzieś tam ogarniamy elektronicznie. Wiktoria, jak wy się na to, nie wiem, zapatrujecie? Czy to faktycznie jest tak, że my jesteśmy trochę na takiej smyczy internetowej, na takiej smyczy jakiejś social mediowej, komunikatorowej? Czy z waszego raportu widać jakieś takie wnioski?
3: Na pewno tak. Widać to, że faktycznie i dzieciaki, i dorośli są gdzieś tam w tych social mediach szczególnie, tak? Bardzo mocno w tym siedzą i cały czas właśnie tak jak wspominałaś, komunikują się non-stop, czy na Discordzie, czy na Messengerze, czy na WhatsAppie. I nawet jeśli chodzi o dzieciaki, one komunikując się ze swoimi kolegami, koleżankami z klasy, czy nawet z Polski, bo zdarza się tak, że grając w różne gry przez internet, mogą się komunikować z dzieciakami z całej Polski. Oni uważają, w sensie dzieciaki, uważają takie znajomości za prawdziwe przyjaźnie, pomimo tego, że nigdy w życiu nie widzieli w realu tych dzieci i tych znajomych, z którymi grają. I jest część dzieci, która uważa, że tak, to jest mój przyjaciel, to jest moja przyjaciółka, ja dzień w dzień z nią gram w taką i taką grę.
1: Czyli tylko poprzez takie te relacje, tak, że tak powiem, komunikatorowe, internetowe, tak?
3: Tak.
1: Sobie już biorą kogoś za przyjaciela, czy bardzo bliską koleżankę, czy kolegę.
3: Tak, już nie opieramy się, w sensie według naszego badania możemy zauważyć, że dzieciaki nie opierają się już tylko i wyłącznie na tych realnych
1: relacjach,
3: tak, więziach, ale też już tutaj nam wchodzi właśnie w te relacje takie cyfrowe, internetowe i w sumie też tak prywatą troszeczkę mogę tutaj się odnieść do prywaty, dlatego że mój obecny narzeczony też bardzo dużo znajomych poznał przez internet w trakcie, gdy był dzieciakiem. I do tej pory faktycznie utrzymuje te przyjaźnie, utrzymuje te znajomości i czasami się zdarza tak, że jedziemy gdzieś na wakacje na drugi koniec Polski i on mówi, ej, zajdźmy do Grześka, ja go znam z tej i z tej gry. I fajnie, gdyby te znajomości obecnych dzieci też faktycznie przeniosły się do realu, nie? Że nie tylko zostaje nam ta komunikacja w internecie, w trakcie gier, w trakcie grania, ale też, żeby to właśnie wychodziło na zewnątrz. Tak jak wspominaliśmy o tych mamach, które komunikują się, i rodzicach, którzy komunikują się na grupach, na różnych forach. Fajnie, żeby to wychodziło też do realu, a nie tylko zostawało w internecie.
1: Joanna już o tym mówiła, ale ja to jeszcze raz tutaj wyciągnę, że w zasadzie te modelowe zachowania dorosłych, które powielają dzieci, czyli po prostu na przykład idzie z góry, co tu dużo mówić, tak? Jeśli one widzą, że my też jako dorośli spędzamy ten czas poprzez kontakty na różnych platformach właśnie do komunikacji, czy też w mediach społecznościowych, czy scrollując różne treści, czasem niektórzy w czasie wolnym, czasem już wpadamy w taki ciąg i gdzieś tam to leci dalej, dokładnie.

0: i relacje, jesteśmy w stanie kontrolować i wyjść z różnego rodzaju aplikacji, które nam nie służą. Jeżeli chodzi o dzieci, które nie mają jeszcze takiej możliwości kontrolowania i cały czas siedzą w urządzeniach ekranowych, dążę do tego, że jak wspomniałam a propos raportu Internet Dzieci, mówię o tym, że są tam dzieci poniżej 13 roku życia, gdzie my wiemy, że tych dzieci być nie powinno, ponieważ produkty cyfrowe nie są po prostu dla nich bezpieczne. Nie ma wprowadzenia żadnych takich kwestii bezpieczeństwa, żeby po prostu jest to zaniedbanie projektowe, tak żeby dzieci mogły z tego bezpiecznie korzystać. I często na warsztatach, które prowadzę z uczniami, proszę ich wtedy, żeby zamknęli oczy i my przenosimy się takie 150-130 lat wstecz. I jesteśmy teraz na sawannie.
1: I nie mamy internetu.
0: Ale właśnie i nasze mózgi, wbrew pozorom, tak dużo się nie rozwinęły. Ewolucja nie działa tak szybko. I to, co kiedyś nam pomagało przetrwać, czyli to, że zdobywaliśmy informacje, to, że uwielbiamy kontakty społeczne, to, że lubimy niespodzianki, na tym w ogóle bazuje cały sektor hazardowy, to, że jesteśmy bardzo skłonni do rozpraszania się, my się non-stop rozpraszamy, ale nie znaczy to, że mamy podzielność uwagi. I te mechanizmy...
1: Tu pani może by zaoponowały. Myślę, że panie, które nas słuchają, może by jakoś inaczej się wypowiedziały, że właśnie kobiety często mają tę podzielność uwagi.
0: Tak, jeżeli chodzi o wielozadaniowość, to jesteśmy w tym świetne, ale tak, żeby tą uwagę móc podzielić. Ja kiedyś bardzo szybko zrobiłam taki test obalający, bo miałam takiego smyka na warsztatach, który mówi, ja mam podzielność uwagi, proszę mi udowodnić, że nie mam. Ja mówię, dobra, dawaj. Lewa ręka, długopis, 15 razy klikasz w skóweczkę i liczysz w tym samym czasie. Prawa ręka, długopis i piszesz swoje imię i nazwisko. A ja w tym czasie zadaję ci pytania. Jaką lubisz porę roku? Co jadłeś na obiad? No to pozostawiam słuchaczom na odpowiedź, czy to się udało.
1: To taki wyższy challenge, natomiast faktycznie to, co mówicie, raz, że są powielane te wzorce, ale dwa, co dla mnie jest jeszcze intrygujące, co na tych warsztatach mówią dzieci, co mówi młodzież, jak one się odnoszą do tego świata cyfrowego i czy widzą tutaj jakiś związek i relacje, że to się przekłada później na relacje z rówieśnikami, czy z dorosłymi?
0: Oczywiście, że tak. Bardzo często dzieci nawet nieświadomie, bo prowadzę takie zadanie, które proszę, aby dzieciaki mi opowiadały albo spisały anonimowo, w zależności od grupy, jakie widzą problemy, jeżeli chodzi o technologię versus rówieśnicy, albo sam ten człowiek młody, a ewentualnie rodzice, czy nauczyciele, po prostu dorośli. I dzieciaki nawet nieświadomie opisują takie zjawisko jak fabbing. Fabbing to jest...
1: Co to jest właśnie fabbing?
0: Z angielskiego fun i snubbing, ignorancja, czyli ignorowanie się przez urządzenia ekranowe. I to, że ignorujemy się, to właśnie to, co wspomniałam, że nie mamy podzielności uwagi, nam się wydaje w tej naszej kulturze ciągłej pracy, że my upchniemy w tej minucie wszystko, łącznie z odpisaniem na maile, zrobieniem zakupów online i rozmową z dzieckiem, który przyjdzie do nas fizycznie, i my zaczynamy mu odpowiadać, tak, tak, no pewnie, tak. I na usprawiedliwienie, niech pierwszy rzuci kamień, kto tak nigdy nie zrobił, ja od razu mówię, że nie rzucam. I miałam sytuację, gdy moja córka przyszła do mnie i mi coś opowiada. I ja chciałam ją tak trochę oszukać, nie? Że ja tak uczestniczę w tej rozmowie, choć pogadamy. I mówię do niej, no pewnie, tak, no oczywiście, możesz, siedząc prawdopodobnie na mediach społecznościowych. I wyrwało mnie z tego transu jej krzyk i hasło, jest, super, mama się zgodziła.
1: Mama się zgodziła.
0: I biegnie do tych moich młodszych dzieci. Ja takie klapnięcie się w czoło, co? No, ja powiedziałam,
1: na co ja się zgodziłam.
0: Tak. I słuchajcie, opowiadam tą historię na warsztatach w jednej grupie. I usłyszałam coś tak fantastycznego, coś tak oczywistego, ale dającego do myślenia. Wstał młody chłopak i mówi, a dlaczego pani nie powiedziała, że coś robi ważnego, nie pokazała tego, że coś robi ważnego? Przecież my rozumiemy, że wy tam też pracujecie, ale bądźcie z nami fair.
1: Bądźcie z nami fair. My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i zapytamy o to, jak funkcjonować właśnie w tym świecie cyfrowym dzieci i dorośli, żeby

0: nie stracić i na relacjach, i na takim jak najlepszym rozwoju w tym dzieciństwie, rozwoju młodego człowieka. Wracamy już po przerwie.
1: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z Wiktorią Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń i Joanną Kaczorek z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Jak funkcjonować w cyfrowym świecie? Jak wychowywać dzieci i młodzież? Jak pomóc w zasadzie ludziom młodym, naszym dzieciom i nam? I nam, bo to z nami przecież te relacje mają dzieci. Na tyle jakoś tak balansować świat realny, świat wirtualny, żeby nie stracić tego, co jest najpiękniejsze, tego, co daje nam szansę na rozwój oraz relacji prawdziwych, autentycznych, zbudowanych w prawdziwym świecie. I od razu pierwsze pytanie do Joanny Kaczorek. Czy my nie za szybko wręczyliśmy, daliśmy dzieciom dostęp do cyfrowych urządzeń?
2: Zdecydowanie. I tu pozostawiam bardzo długą kropkę, bo jeżeli chodzi o taką nieświadomość, ja ufam, że to była nieświadomość rodziców przy wręczaniu urządzeń ekranowych, bo no umówmy się, to nie jest tak, że rozstępuje się niebo i to urządzenie wpada w ręce młodego człowieka, tylko to jest świadoma, myślę, że mniej niż bardziej decyzja rodzica. I o ile jeżeli mamy jeszcze możliwość niewręczania urządzeń ekranowych dzieciom, to trzymajmy się tego. Ja powiem osobiście, że mam takie trzy zasady swoje, tak powiedzmy, wypracowane, takie argumenty, bo jak wspomniałam podczas przerwy, też jestem mamą trójki dzieci, moje dzieci jeszcze urządzeń nie mają.
1: A w jakim wieku są dzieci?
2: Już poczekaj.
1: To jest ważne pytanie.
2: 6, 8 i 10 lat.
1: I 10 lat.
2: I 10 lat, tak.
1: I 10-latek? Nie ma dostępu?
2: Nie ma.
1: A ma kolegów, koleżanki, które korzystają z urządzeń?
2: Oczywiście, że
1: i jak
2: ma.
1: Się z nimi spotyka, to korzysta?
2: To jest fantastyczna sytuacja, bo ja bardzo często odbieram telefony od kolegów i koleżanek mojej córki i ostatnio mówię, słuchaj, do koleżanki, słuchaj, zapytała, czy może przyjść do Poli. I ja mówię, zawsze jesteś mile widziana. To jest trochę na zasadzie, zataczamy koło a propos pukania. I
1: do
2: tego,
1: drzwi, dokładnie. Nawiązywania relacji
2: tak,
1: sąsiedzkich.
2: Tak, tak. I mówię jej, jak nie będzie Poli, bo szczerze, ja jestem w pracy, mąż się opiekuje, nie wiem, co się z nią obecnie dzieje, czy jest w domu, czy poszła do innej koleżanki. Jak jej nie będzie, trudno. Najwyżej przejedziesz się rowerem po naszej miejscowości, ale jak będzie, spędzajcie razem fantastycznie czas. I tak nawiązując, kończąc to, co chciałam powiedzieć a propos tych moich takich trzech argumentów, dlaczego nie wręczam. Pierwszy argument to taki bardzo egoistyczny. Na takiej zasadzie, że ze świadomością, którą mam, jeżeli chodzi o wpływ na rozwój młodego człowieka, wpływ urządzeń ekranowych, aplikacji czy mediów społecznościowych, ja wiem, że to będzie dla mnie, jako dla rodzica, bardzo duży obowiązek wprowadzenia dziecka w ten świat, poniekąd kontroli, rozmowy z nim, takiej analizy i obserwacji, czy wszystko jest okej. A z racji tego, że wszyscy jak tu jesteśmy, jako dorośli, mamy pracownice, czy po prostu osoby dorosłe, mam bardzo dużo obowiązków, więc jeżeli mogę, ten obowiązek chcę sobie jeszcze oddalić. Druga kwestia to jest taka, że wszystko co dobre w internecie, to co przynoszą nam korzyści typu, nie wiem, rozwijanie pasji, nauka języka obcego, budowanie relacji, ja na tę chwilę mogę zaspokoić w życiu offline. A wszystko, co złe, wolałabym też oddalić jak najdłużej. Oczywiście mam poczucie, że to i tak spotka moje dziecko, prędzej czy później, w lepszej, mocniejszej czy słabszej formie. Ale ja teraz buduję takie poczucie własnej wartości, poczucie przynależności, bezpieczeństwa, zbudowanej takiej relacji, gdzie ona w sytuacji, gdzie coś negatywnego spotka ją w internecie, będzie mogła zawsze do mnie przyjść. No i trzecia, to co chwilę powiedziałam wcześniej, że wiem w jaki sposób projektowane są aplikacje. Wiem, że to jest bezkonkurencyjny zawodnik, jeżeli chodzi o uwagę i czas mojego dziecka. I jeżeli wejdzie już w takie życie online i jeszcze bez gdzieś mojej opieki, to ja po prostu tą relację stracę i poniekąd skrócę jej dzieciństwo. Tak, chyba mam odwagę to powiedzieć.
1: To, co mówisz, oczywiście no raz bierzesz z własnego doświadczenia, ale gdybyśmy teraz mogły zrobić taką sondę wśród naszych słuchaczy i zapytać, czy ich dzieci korzystają, czy mają w ogóle dostęp do internetu, do świata cyfrowego, to wydaje mi się, ale mogę się mylić, obym się myliła, że większość rodziców powiedziałaby, że mają dostęp. Mówimy o takich młodszych dzieciach, bo to nie jest tak prosto, żeby przy jakiejś okazji, a nawet gdy ma się starsze rodzeństwo i to młodsze często uczy się od starszego, no to dziecko też nie dotarło do tego internetowego świata. Z waszego raportu też wynika, że dzieci tak naprawdę bardzo szybko wchodzą w świat internetowy. Jaki to jest mniej więcej przedział wiekowy?
3: Jest to mniej więcej przedział w okolicy 6 lat, tak mi się wydaje. No a wiadomo, że rodzice czasem, chcąc sobie wydłużyć czas wolny, faktycznie przekazują te urządzenia elektroniczne młodszym dzieciakom i bardzo często, nawet jeśli to jest bajka edukacyjna, to one oglądają to na telefonie, na laptopie, na tablecie. I cały czas mają dostęp do tych ekranów. Niestety, więc niestety tak to wygląda.
1: Ja inaczej zadałabym pytanie, albo postarała się znaleźć alternatywę, pomoc, sposób na to, jak funkcjonować w różnych sytuacjach codziennych, łatwiejszych, trudniejszych, kiedy to dziecko właśnie płacze, tak? Kiedy czasami przy karmieniu dzieci oglądają różne bajki i gdzieś już zaczynają na tym etapie. Jak pomóc rodzicom znaleźć sposób na to, żeby właśnie raz, jak najbardziej opóźnić ten kontakt ze światem cyfrowym, a dwa, pomóc w takim codziennym funkcjonowaniu, kiedy dziecko czy nastolatek ma już dostęp do tego internetu, ale żeby go nie pochłonął, tak? Żeby całkowicie nie przejął nad nim kontroli i czasu wolnego.
2: No ja myślę, że tu cała na biało wchodzi higiena cyfrowa. Czyli są to zachowania, które chronią nasze zdrowie, w sumie i życie, zdrowie psychiczne, fizyczne,
1: ale myślimy społeczne. Też o dorosłych, podejrzewam.
2: Oczywiście.
1: Nie tylko dotyczy nas dzieci i młodzież.
3: Tak, i tak jak w sumie wcześniej rozmawiałyśmy, nie? W przerwie, Asia, wydaje mi się, że najważniejszą tutaj kwestią jest świadomość rodziców.
2: Oczywiście.
3: Żeby oni byli świadomi tego, co ze sobą niesie ten internet i te wszystkie urządzenia, w których dzieciaki faktycznie spędzają bardzo dużo czasu. I to najbardziej musimy zacząć najszybciej od rodziców i od tej świadomości.
2: Tak. I mam taki protip dla rodziców, dzieci, które jeszcze nie wręczyły urządzeń ekranowych, bo wiem, że to bardzo często pojawia się argument wykluczenia.
1: No tak, no bo ja też pytam o to, czy jak idzie córka do koleżanek, tak, do rówieśników, to oni przecież też korzystają z jakichś tam chociażby, nie wiem, komunikatorów, czy może jakichś innych gier i pytają, a co ty tego nie masz, nie znasz, nie wiesz jak to działa, tak?
3: Kurczę, ale nawet w szkołach na lekcjach są sytuacje, gdzie faktycznie dzieciaki mają informatykę i siedzą przy komputerach i używają tych komputerów i na przykład są zadania przecież domowe, żeby wykonać coś w domu, prawda?
1: Ja też miałam informatykę.
2: Tak, tutaj, ale słuchajcie, mówimy tutaj
1: nie mieszajmy jakby tych wątków, bo no nie wyobrażam sobie, żeby też nie uczyły się dzieci i młodzież jak w ogóle korzystać. Z kolei z komputera, tak?
2: Pewnie, że
1: z
2: tak, mówimy tutaj o różnego rodzaju kompetencjach. Mamy kompetencje cyfrowe, to jest właśnie ta informatyka, o której wspomniałaś, czyli nauka po prostu, jak działa dane urządzenie. No ale wiemy doskonale, że każde urządzenie jest tak projektowane, żeby było intuicyjne i szybciutko takie do ogarnięcia. Drugie kwestie to są kwestie kompetencji medialnych i kompetencji informacyjnych. I tutaj już wchodzimy w taką naukę krytycznego myślenia, mowy mediów. I z tym jest dużo większy problem niż takich kompetencji cyfrowych, bo te cyfrowe kompetencje bardzo szybko dzieci potrafią, nawet w bardzo młodym wieku potrafią się z nimi zapoznać i od razu przyjąć. Ale to, co wspomniałam a propos wykluczeń, to taka pierwsza kwestia, którą powinni rodzice wiedzieć, żeby szukać wśród swoich najbliższych sojuszników. Nie wiem, czy wiecie, zaczyna się taka oddolna inicjatywa, która mówi o między innymi dzieciństwie bez smartfonów i polega na tym, że bardzo dużo rodziców, którzy myślą podobnie, żeby odroczyć ten czas pierwszej, powiedzmy, inicjacji ekranowej, spotykają się ze sobą, rozmawiają, w jaki sposób mogą się wspierać, jak spotykać się i przeżywać trochę tak Do ciebie się, Wiktoria, uśmiecham a propos tego, jakie wy prezenty dajecie i co oferujecie. Tak, żeby tych emocji i relacji było jak najwięcej.
1: No dobrze, ale kiedy już te dzieci korzystają, tak, z internetu, korzystają nawet z mediów społecznościowych, od 13 roku można, to już temat na nową audycję, kolejną, myślę, od którego momentu...
2: Ja jestem chętna na dogrywkę.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, bo to jest temat, który na pewno będzie wracał i on ciągle się też pojawia i w debacie u nas w kraju, ale też międzynarodowej, tak, w którym roku media społecznościowe i tak dalej, ale jak teraz, tak, gdybyście miały doradzić dwa, trzy jakieś takie przykłady, podpowiedzi, jak rozmawiać o tym świecie internetowym. Bo ja kiedyś nawet wyczytałam takie zdanie, że boisz się puścić dziecko w jakiś nieznany świat, żeby wyszło z domu, nawet żeby pojechało autobusem do szkoły, też jest taka duża czasem nadopiekuńczość. Oczywiście to wynika teraz z różnych względów, to też kolejny wątek, który szeroko by tu rozwijać, ale często, gęsto, kiedy my byliśmy dziećmi, szliśmy do tej szkoły, wracaliśmy z tym kluczem do tego domu, do sąsiadki pukaliśmy, nawet załapaliśmy się czasami na jakąś zupę czy obiad. Teraz wszystko jest tak pod kontrolą, tu mi wyślij wiadomość, tu daj mi to, tu cię lokalizuję i tak dalej. Ale wracając do pytania, jak, no, jakieś takie, nie wiem, porady dla tych rodziców, którzy no już te dzieci są w tym internecie, i wracając do puenty, a wrzucić je w ten świat internetowy, w którym jest tyle niewiadomych, to nie do końca my mamy chyba świadomość, co tam się dzieje.
2: Myślę, że zdecydowanie, ale ja wiem, że my chcielibyśmy takich prostych rozwiązań, takich bezkosztownych, takich dróg na skróty, ale jeżeli chodzi o to, że o tą sytuację, że nasze dziecko ma już urządzenie ekranowe, to dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim zrobienie kroku w tył, przyznanie się do błędu, rozmowa taka szczera z tym dzieckiem. Ja to też często powtarzam dzieciakom na warsztatach. Mówię, słuchajcie, to, że macie urządzenia ekranowe, to prawdopodobnie jest zbudowane na nieświadomości waszych bliskich. I to, że my teraz mamy bardzo dużo różnego rodzaju badań, które mówią o tym, jak wpływają chociażby media społecznościowe na poczucie własnej wartości. I wszystkie zasady, o których rozmawiamy, mówią o tym, że my to robimy przede wszystkim z ogromnej miłości do was, z tego, że chcemy, aby to było dla was bezpieczne. Chcemy dla was dobrego rozwoju i gdzieś ja ich przepraszam na takiej zasadzie, że my dorośli popełniliśmy błąd, a jako dorośli w ogóle chyba nie lubimy przyznawać się do błędu często. I jeżeli mamy przed sobą najczęściej nastolatka, zaczynamy rozmawiać z takiego poziomu, powiedzmy, partnerstwa, z poziomu ciekawości. My mu nie zabierzemy urządzenia ekranowego teraz, ale możemy zacząć być ciekawi, co on w tym urządzeniu robi, żebyśmy pokazywali też sobie nawzajem. Zobacz, ja widziałem dzisiaj to, a ty czym się interesujesz? Tak, żebyśmy budowali tą ciekawość tego drugiego człowieka, tego młodego człowieka, żebyśmy, tak wiecie, nie tylko kochali te nasze dzieci, ale też je lubili. Tak żeby...
1: Lubili i interesowali się tym, czym one się interesują, co dla nich jest ważne. Wiktoria, czy chcesz coś dodać do tego?
3: Wydaje mi się, że Asia wyczerpała temat tak naprawdę.
1: Asia wyczerpała temat. Ja myślę, że temat jest jeszcze mocno do wyczerpania, ale na pewno jest to jeden, może być pierwszym krokiem. Nasz czas, no, już dobiega w zasadzie końca, ale Dzień Dziecka to jest piękny dzień. My poruszyłyśmy dosyć taki mocny akcent, ale tak naprawdę w trosce o dobro dzieci, ale też nas dorosłych, bo ja myślę, że to, co mówisz o tej oddolnej inicjatywie bez tych telefonów, to też już takie inicjatywy dla dorosłych też już dawno są, że wyjazdy przecież bez telefonów. Czego życzymy dzisiaj dzieciom, no i poniekąd pewnie też rodzicom w tym Dniu Dziecka? Dziewczyny, jakie życzenia byście złożyły?
3: Okej, ja od siebie mogę powiedzieć, że bardzo życzę dzieciakom takiej beztroski i dużo czasu na powietrzu, na zewnątrz, na tak zwanym podwórku, nie cyfrowym, tylko tym prawdziwym, na świeżym powietrzu. Tak, i myślę, że to będzie takie najfajniejsze życzenie ode mnie.
2: To ja się przyczepię do życzeń Wiktorii i dodatkowo chciałabym życzyć rodzicom tego, żeby stworzyli dzieciom takie dzieciństwo, które da im siłę na całe dorosłe życie i żeby tutaj tak sobie zadali pytanie, czy znajdą tą siłę w urządzeniach ekranowych.
1: No i pozdrawiamy dzieci.
2: Tak, pewnie, córki. Córeczki moje kochane.
1: 6, 8, 10 lat. Serdecznie, dziewczyny, pozdrowienia dla was. Ja też pozdrawiam moich synów, Stasia i Jasia. A wszystkim dzieciom, ale nam wszystkim, bo my też jesteśmy dziećmi, od tego zaczęłyśmy i tym skończymy. Życzę tego chyba wspólnego czasu dla siebie nawzajem. I młodsi dla starszych, i starsi dla młodszych, żebyśmy budowali relacje, umieli chociaż na chwilę, nawet na te 5-10 minut, może to będzie ten pierwszy krok, odłożyć ten telefon. Oczywiście. I tę uwagę nie w 10, nie w 5, ale w 90, 80, a może 100% skupić na tej drugiej osobie, z którą rozmawiamy. Wiktoria Pieńkosz, Joanna Kaczorek były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Paweł Kunc i porozmawiamy o wyjazdach czerwcowych, bo już czerwiec rozpoczęty, i inspiracjach na wakacje. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Ze mną już zapowiedziany gość, Paweł Kunc, dziennikarz turystyczny, znawca w ogóle rynku turystycznego, ale też podróżnik i zwany panem podróżnikiem, bo taki prowadzi swój blog, taki swój projekt prowadzi. Witam cię, Pawle, bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam kolejny raz.
1: Dobry wieczór, no bo to już nie pierwszy raz sobie rozmawiamy razem na antenie Radia Plus. Czerwcówka w zasadzie już się zaczęła, mamy dzisiaj 1 czerwca. Za chwilę Polacy wyruszą na różne wyjazdy czerwcowe, weekendowe, długi weekend przed nami, ale potem będą wakacje. Niektórzy już nawet planują urlopy, już gdzieś tam sobie podróżują. Skupmy się najpierw na tym, co najbliżej. Czy widzimy, jakie są ruchy, gdzie najczęściej Polacy wybierają wyjazdy na długi weekend?
2: To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ te nasze wybory czerwcówek, o ile możemy w ten sposób oczywiście je określić, dość mocno ewoluują.
1: No bo jeszcze można powiedzieć o majówkach,
2: dokładnie, majówki, kwietniówki, tak. Listopadówki.
1: Ale no jesteśmy w czerwcu, więc trzymamy się pojęcia czerwcówki.
2: Niemniej jednak, jeśli mówimy o wypoczynku w czerwcu, to ten środek ciężkości przesuwa się na wyjazdy, po pierwsze zagraniczne, ale blisko, tak abyśmy mogli dość
1: blisko
2: sprawnie.
1: Blisko to jest Europa?
2: Mówię o Europie i mówię o miejscach, do których możemy dolecieć na przykład przez 2 godziny lotu, a nie na drugi koniec Europy, aby potem nie było problemów z powrotem. Natomiast cieszy bardzo to, że jako piewcy uroków Polski coraz częściej, jako eksperci turystyczni, dostrzegamy, że nasi rodacy jednak Polskę również wybierają w ramach swoich wyjazdów. To jest to tak zwane podróżowanie do tutaj. To już nie jest wstyd, aby powiedzieć, że spędziło się weekend majowy albo właśnie czerwcówkę, o której raczyłaś wspomnieć, w Polsce, nawet niezbyt daleko od domu, ponieważ to podróżowanie i odkrywanie miejsc, które kiedyś być może czekały na swoją kolej, bo chcieliśmy jeździć dalej, zwiedzać mocniej, widzieliśmy, gdzie inni podróżują. Natomiast po pandemii nagle okazało się, że jeżeli mieszkamy na przykład w Warszawie, to Mazowsze jako takie, wystarczy wyjechać godzinkę od Warszawy i mamy przepiękne tereny, które mogą dla nas być gigantyczną atrakcją. Podobnie z różnych innych rejonach Polski, więc ten podział między wyjazdami do tutaj, jeżeli mówimy o Polsce, oraz na wyjazdy zagraniczne, jest dość wyraźny. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że to jest też kwestia ekonomiki. Tak? Jeżeli ta relacja jakości do ceny jest istotna, no to w takim przypadku wybieramy miejsce, które taką relację ma doskonałą. I tu mała ciekawostka także dla naszych słuchaczy. Nie zawsze polskie oznacza tańsze.
1: A to do tego na pewno dojdziemy i od razu bym zakwestionowała, że właśnie wiele osób, które wyjeżdżają, wręcz mówi, że jest za drogo, że taniej czy bardziej opłaca się wyjechać za granicę, bo mamy chociażby gwarancję pogody, a cena jest podobna albo niższa, tyle że my nie chcemy zniechęcać do Polski. I pytanie, czy powinno być taniej? Teraz to puszkę Pandory chyba otwieramy, mówiąc o tym, czy powinno być taniej, czy drożej i dlaczego wcale nie jest taniej w Polsce. No ale ty bardzo dużo jeździsz, podróżujesz. Czy w zasadzie tu powinno być taniej? Czy polska turystyka, zwiedzanie powinno być tańsze niż w innych krajach, albo przynajmniej w innych częściach Europy?
2: No my tak naprawdę nie możemy w tym momencie już się dziwić temu, że podróżując po różnych częściach, regionach naszego kraju, płacimy tyle, co w Europie Zachodniej, a niekiedy nawet więcej. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy 20 albo 21 gospodarką świata. Pamiętajmy o tym, że doszlusowaliśmy do Zachodu w wielu kwestiach i tak jak kiedyś turysta z Polski patrzył na Holandię, na naszych zachodnich sąsiadów, albo nie wiem, na przykład na Francję, z pewną zazdrością, tak teraz turyści zza naszej wschodniej granicy patrzą na Polskę dokładnie w ten sam sposób. My po prostu rozwinęliśmy się turystycznie. W ślad za rozwojem turystyki poszedł także, bo jest to system naczyń połączonych, oczywiście rozwój infrastruktury. Mamy coraz lepsze hotele, mamy coraz lepsze drogi, mamy coraz lepszy system tych wszystkich elementów, które składają się na turystykę, chociażby transport, chociażby wyżywienie i teraz te rzeczy kosztują. Tak? Więc oczekiwanie, że w Polsce przy całym tym wzroście, który cały czas mamy, wciąż będziemy utrzymywać bardzo niski poziom cen, no jest to troszkę irracjonalne. i tak nie jest źle, to znaczy Polska już nie jest tanim krajem do podróżowania, natomiast tutaj zawsze mówimy o sile nabywczej, tak? Jeżeli mówimy o tym, że lecąc na przykład do pięknej Italii zapłacimy za małą kawę niecałe 2 euro, nie zapominajmy o tym, że u nas także są miejsca, gdzie możemy kupić kawę w ramach takich kwot, ale jeżeli bierzemy wszystkie elementy, które składają się na wyjazd do kubki, to może się okazać jednak, że ta drożyzna w Polsce, te słynne paragony grozy, które my wszyscy w mediach co roku ewałkujemy.
1: I w mediach społecznościowych. I tego roku podejrzewam oglądać czy widzieć takie paragony grozy, tak? Ale popatrzmy jeszcze na ten czerwiec, który właśnie pięknie się rozpoczął w Warszawie. Bardzo deszczowo, choć rano było słonecznie. Nie wiem, jak w innych częściach Polski. Mam nadzieję, że u Państwa dziś było dużo słońca, ale deszcz też jest potrzebny. Co wybieramy? Jakie to są destynacje? Czy to są bardziej nadmorskie miejscowości, góry, a może jeziora?
2: Jest kilka raportów, które w ostatnich tygodniach próbowały te predykcje związane z tym, w jaki sposób nasi rodacy wybierają miejsca na urlop, sprawdzić. I tak naprawdę my jesteśmy dość konserwatywni. To znaczy, pamiętajmy o tym, że tak jak w ubiegłym sezonie triumfy święciło określenie coolcations. Szukamy miejsc, gdzie jest nieco chłodniej, ponieważ południe Europy na przykład jest rozpalone. Nie jedziemy do centrów wielkich miast, tylko szukamy miejsc na przykład nad morzem. No, my z racji naszego klimatu w Polsce, na przykład nad Bałtykiem, coolcations mamy przez cały rok. Tak? Więc to akurat ewidentnie widać, że tak do końca ten system i moda nie działa. Więc wracając do pytania, my bardzo często staramy się szukać takich miejsc, w których ta relacja jakości do ceny jest dobra, ale jednocześnie nie natrafimy na tłumy. Więc jeżeli jedziemy nad morze, bo chcemy jechać nad morze, bo jest już w miarę ciepło, bo sezon już wystartował.
1: I jesteśmy stęsknieni po prostu piasku, plaży.
2: To raczej szukamy tak fal, piasku i tych wszystkich rzeczy, które składają się na morskie atrakcje i opowieści. Niekoniecznie w Kołobrzegu, niekoniecznie we Władysławowie, niekoniecznie na Helu, czyli w tych miejscach, które są gwarancją tego, że oprócz piękna na miejscu, także nasz portfel będzie krzyczeć dość głośno i tutaj ponownie warto byłoby zaapelować do naszych słuchaczy, aby rozsądnie wybrali miejsce, gdzie chcą spędzić chociażby czerwcówkę, o której wspominamy, dlatego że niekoniecznie szukanie miejsc, gdzie nie ma tłumów, oznacza, że będzie gorzej. Może być lepiej, może być taniej, może być swobodniej. To jest szalenie istotne, jeżeli mówimy chociażby o podróżowaniu z naszymi najbliższymi, na przykład z dziećmi. Więc jeżeli jedziemy w polskie góry, to zamiast myśleć tylko o Podhalu, warto popatrzeć na przykład na Beskidy. Warto popatrzeć na Beskid Niski jako taki, a nie tylko to główne pasmo. Warto zobaczyć razem z dziećmi Karkonosze, Góry Bialskie, Góry Złote. No, możliwości jest bardzo dużo. Wspomniałaś o jeziorach. Ponownie, nie tylko Mazury słyną w Polsce z, nazwijmy to, terenu, gdzie jeziora nas kuszą, ale chociażby Wielkopolska, gdzie Wielka Pętla Wielkopolski umożliwia kilkudniowe spędzenie czasu na wodzie, praktycznie nie schodząc z tej wody, tylko na noc gdzieś rozbijając sobie obozowiska, więc ponownie możliwości jest dużo. Jeżeli tylko jest wola na spędzenie fajnego czasu w Polsce, to i miejsca się znajdą.
1: I też z raportów turystycznych wynika, że jeziora coraz bardziej wchodzą w modę, coraz bardziej są wybierane przez nas. Wydaje się, że to też idzie za ceną, że ponieważ jest tam trochę taniej niż chociażby nad morzem czy w górach, to odkrywamy, że jeziora to są też piękne destynacje, to są piękne krajobrazy i tam też można bardzo fajnie wypocząć na łonie natury.
2: Zdecydowanie tak.
1: I jeszcze trochę taniej.
2: Zdecydowanie tak. Tutaj dorzuciłbym jeszcze kamyczek do tego naszego stosiku rekomendacji. Nie tylko szukajmy możliwości związanej z wypoczynkiem nad jeziorami, ale także próbujmy łączyć ten wypoczynek w taki wielobarwny turystyczny węzeł. To znaczy, jeżeli jest to kilkudniowy wypad nad jedno z jezior, niech to będzie na przykład jezioro na wspomnianym już wcześniej Wielkiej Pętli Wielkopolski, to nie jest powiedziane, że tylko i wyłącznie woda ma być naszym głównym elementem wypoczynku, ale możemy na przykład gdzieś także wypożyczyć rowery i spędzić ten czas na dwóch kółkach. Możemy szukać miejsc, gdzie różnego rodzaju małe obiekty, butikowe hotele, agroturystyka pozwoli nam na złapanie tego oddechu, na oderwanie się od przebodźcowania. No, niestety mamy takie czasy, że media społecznościowe i atakujące nas ze wszystkich stron powiadomienia, nawet kiedy jesteśmy na urlopie, na wyjeździe, na takiej czerwcówce, o której wspominamy, no to nie wypoczywamy do końca, no bo cały czas gdzieś tam coś z tyłu głowy, że jest, że musimy sprawdzić maila, coś tam pika i tak dalej. Wybór miejsca, na przykład nad jeziorem, gdzie nagle dookoła
1: nas nie
2: ma zasięgu, może okazać się perfekcyjnym rozwiązaniem.
1: Perfekcyjne rozwiązanie. Powiedziałeś o tych rowerach, nie tylko kajaki, nie tylko sporty wodne, ale też rowery. To oczywiście, jeśli tylko pogoda sprzyja, no bo to musi być ten warunek spełniony, żebyśmy mieli też satysfakcję z tego wyjazdu. Czy faktycznie widać, że jest taka moda na aktywne spędzanie czasu, na aktywne spędzanie weekendu, urlopu albo jakiegoś krótkiego wyjazdu?
2: No w ostatnich kilku latach po pandemii, kiedy okazało się, że ponownie możemy już podróżować i nie jest wcale wstydem i ujmą podróżować gdzieś blisko, tak zwane sustainability, czyli odpowiedzialne, nazwijmy to, uważne podróżowanie w połączeniu z ekologicznymi tropami oraz z szukaniem alternatyw, spowodowało, że rzesza naszych rodaków, która chce spróbować czegoś innego, która nie chce jechać do kolejnego bezpłciowego hotelu czterogwiazdkowego jakiejś znanej sieci, tylko szuka na przykład jakiegoś małego obiektu, w którym jest coś wyróżniającego, jest coraz popularniejsza. Co ciekawe, badania pokazują nie tylko tur operatorów, ale także części z agentów turystycznych, że tego typu wypoczynek nie musi być znacząco droższy od tego klasycznego. Bo pierwsza uwaga tych, którzy planują wyjazd, jest taka, no dobrze, wszystko pięknie, ale no, na pewno taki wyjazd do jakiegoś pięknego, małego, butikowego hotelu będzie znacząco droższy niż do dużego hotelu, gdzie jest 200, 300, 400 łóżek, gdzie wszystko jest ustandaryzowane. No otóż nie. Okazuje się, że tego typu miejsca także, zwłaszcza przed wysokim sezonem, można, mówiąc kolokwialnie, złapać, ustrzelić w całkiem rozsądnych kwotach i to też jest bardzo, bardzo fajna możliwość.
1: Wysoki sezon? Masz na myśli co? Bo można powiedzieć, że czerwiec już praktycznie prawie wchodzi albo otwiera ten wysoki
2: miejsc
1: sezon.
2: Jest wysokim sezonem, natomiast tutaj
1: zwłaszcza ten weekend długi, tak?
2: Który tak, tuż natomiast przed nami. Wspomniane przez ciebie jeziora, to jest taki troszeczkę element, który jest aberracją w systemie, ponieważ to nie jest tak, że nad jeziorami możemy być wszelakimi tylko w lipcu i tylko w sierpniu i nie wiem, 1 września już wiatr hula i nikogo tam nie ma, natomiast no, ten sezon jest nieco dłuższy. Jedna ważna uwaga, zwróćmy tutaj też ostrze naszej rozmowy na to, że też zmieniają się warunki atmosferyczne i jeszcze 20 lat temu wakacje oznaczały wyjazd stricte po zakończeniu roku szkolnego naszych pociech do dnia 31 sierpnia. Teraz coraz częściej się zdarza, że zwłaszcza studenci, no, cały wrzesień mają wolny na to, aby móc wędrować chociażby po polskich górach.
1: Zazdrościmy.
2: Podobnie, jeśli mówimy o czerwcu, to nie jest li tylko i wyłącznie kwestia drugiej połowy czerwca, kiedy już jest ciepło, albo bardzo ciepło, albo wręcz gorąco, ale także początek czerwca, bądź nawet wcześniejsze miesiące. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym, co było w ostatnich tygodniach. Ta feeria barw i ciepła, te 26-7 stopni, które mieliśmy w Polsce, no chciałbym, aby latem niekiedy taka pogoda była jak w ostatnich tygodniach.
1: No właśnie, bo chyba najważniejszym warunkiem już wspomnianym, oczywiście środki finansowe i cena, to jest bardzo istotne i kluczowe, to jest gwarancja pogody. Czy my też często uzależniamy decyzję o wyjeździe od sprawdzenia pogody i później decydujemy się na wykupienie jakiegoś miejsca?
2: Zwłaszcza jeżeli chodzi o krótki wyjazd. Według jednych z badań, które są dostępne w polskim internecie, blisko 45% naszych rodaków determinuje decyzję o tym, czy uda się w konkretne miejsce właśnie od aury. I to już nie jest tylko kwestia tego, jak to wyglądało wcześniej w ramach sezonu zimowego, gdzie normą już było to, że zbliżał się początek weekendu, zaglądaliśmy na kamerki na stokach, czy są odpowiednio naśnieżone, czy jest tak zwany warun. No a jeśli jest warun, no to w takim razie jedziemy. Teraz coraz częściej nasi rodacy dokonują decyzji odnośnie wyjazdów spontanicznych. Są to tak zwane wyjazdy intuicyjne, które mogą właśnie być tym, nazwijmy to, głównym indikatorem poprzez pogodę realizowane. Mówiąc wprost, piątek, godzina 14, dzieci wracają ze szkoły, nie mamy planów na weekend, słuchajcie, będzie powyżej 25 stopni, zasuwamy gdzieś i spędzamy fajny weekend.
1: I za chwilę powiemy, gdzie takie miejsca znaleźć. Zostańcie z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Paweł Kuntz jest moim gościem. Rozmawiamy o podróżach, rozmawiamy o inspiracjach na wyjazdy w czerwcu, tak zwaną czerwcówkę, ale też o inspiracjach na wakacje.
2: I właśnie się rozmarzyliśmy.
1: I rozmarzyliśmy się, bo też to, co do mnie bardzo przemawia, to powiedziałeś w naszej pierwszej części, że nie trzeba lecieć gdzieś daleko, nie trzeba często jechać wiele godzin samochodem, ale czasami tuż za rogiem, w ramach naszego województwa, w ramach prawie że naszego kwadratu lokalizacyjnego na mapie Polski, można znaleźć coś pięknego, można znaleźć taką perłę, która da nam możliwość wypoczynku, oddechu i jeszcze odkrycia pięknego miejsca.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ no, patrząc na to z socjologicznego punktu widzenia, to jest taki odwrócony błąd poznawczy, czyli efekt Polianny, ale do góry nogami. Czyli skupiamy się tylko na rzeczach, które według nas są fajne, a pomijamy te, które są niefajne. Czyli jedziemy za granicę, ponieważ wszyscy dookoła tam jeżdżą i tam na pewno jest fajnie, no bo widzimy zdjęcia z plaż, jeżeli chodzi o Egipt, Tajlandię, Dominikana i tak dalej, i tak dalej. No, ale przecież nie będziemy po Polsce jeździć, bo tam pewnie jest niefajnie. Tymczasem tak naprawdę jest na odwrót. To znaczy, jeżeli pozbędziemy się takich właśnie wdrukowanych w głowę schematów dotyczących pomysłów na wyjazdy, to nagle może się okazać, że jeżeli mieszkamy we Wrocławiu, to mamy pod nosem przepiękne Bory Dolnośląskie i milion możliwości na zwiedzanie szlakiem zamków, pałaców albo przyrody, która tam naprawdę ma dużo do zaoferowania. Jeżeli mieszkamy na wspomnianym już przez nas wcześniej w Mazowszu, jest to Warszawa, no to wystarczy wyjechać poza Warszawę i możemy się bardzo, ale to bardzo zdziwić. Jeżeli mieszkamy w Trójmieście, to ponownie, no, uciekając z Gdańska, Gdyni czy Sopotu i nie będąc nad samym morzem, nagle możemy odkryć przepiękne miejsca, które nam wcześniej nie przychodziły do głowy. Dlatego warto myśleć na temat tego, gdzie chcemy jechać i nie jechać tam, gdzie wszyscy. Ta oryginalność niekiedy bardzo popłaca.
1: Gdzie szukać takich miejsc? Bo mówisz nie jechać tam, gdzie wszyscy. No ale jak wejdziemy na jakieś różne portale, gdzie można zabukować miejsca podróżnicze i tak dalej, to gdzieś nam automatycznie podsuwają różne takie właśnie najbardziej powszechne destynacje,
2: rekomendacje.
1: To jak wyjść z tego zamkniętego okręgu i znaleźć miejsce, które będzie na tyle oryginalne, nieodkryte, że sami po prostu będziemy tam po raz pierwszy.
2: No, moje dzieci pewnie teraz popatrzyłyby się na mnie bardzo dziwnie, ale ja rekomenduję, aby używać analogowych różnych rzeczy, czyli na przykład analogowej mapy. Otwierając papierową mapę, widząc Tatry, możemy sobie pojechać palcem w prawo albo w lewo i zobaczyć, że te góry, jeżeli mówimy o południu Polski, to nie jest tylko malutki skrawek naszego kraju. Wspomniane Góry Bialskie, Góry Złote, Karkonosze, niekoniecznie w tych najbardziej popularnych miejscach. No i ten palec, który nam będzie wędrować z punktu do punktu, może być niesamowitą inspiracją. Ja przyznam się szczerze, połowę mojego dzieciństwa spędziłem nad globusem i właśnie nad mapami i teraz bardzo często wracam do tego, że fajnie byłoby zamiast tej cyfrowej rzeczywistości, jednak planując różne wyjazdy, nie słuchać czata GPT, nie słuchać podpowiedzi jakichś modeli językowych AI albo odpytywać wujka Google, jak to się kolokwialnie mówi, bądź korzystać z rekomendacji, o których wspomniałaś, ale na przykład spróbować na własną rękę znaleźć sobie coś ciekawego właśnie metodą prób i błędów, metodą porównania, metodą myślenia, że jeżeli wiemy, że w Lublinie będzie dużo osób, to sprawdźmy, czy 30 km od Lublina przypadkiem nie znajdziemy czegoś fajnego.
1: Nie wiem, Paweł, czy ty słuchałeś naszej wcześniejszej rozmowy o dzieciństwie w cyfrowym świecie, no ale mam wrażenie, że wręcz tak, bo absolutnie właśnie rozmawialiśmy o tym, rozmawiałyśmy tutaj z paniami, które siedziały, jedna na twoim miejscu, druga tuż obok, o tym, jak funkcjonować w tym cyfrowym świecie, gdzie w zasadzie wszystko jest w tym internecie i my, czy chcemy, czy nie chcemy, no to w tym funkcjonujemy. Bardzo mi się podoba przykład tej analogowej mapy, tego globusa i tego, żeby może usiąść razem z dziećmi, z rodziną, czy nawet z bliskimi, z naszymi znajomymi, jeżeli planujemy jakiś taki wyjazd w gronie przyjaciół, i wybrać takie miejsce. Nie wiem, czy to będzie, że długopisem, wiesz, uderzymy, czy jakimś innym punktem w globus. Nie wiem, gdzie nas tam poprowadzi.
2: Fantastyczną historią przy wyborze miejsc jest wspólne rodzinne planowanie. I tutaj także apeluję do naszych słuchaczy, aby zastanowili się, czy ten system nakazowy, w którym mówimy, dobrze, wybieramy jakieś miejsce i tam jedziemy, na rzecz, słuchajcie, a może byśmy sobie wspólnie coś wymyślili, tak, nie jest właśnie tym lepszym, dlatego że angażujemy wszystkich członków naszej rodziny w ewentualny wybór miejsca i te pozory, według których nasza głowa niekiedy pracuje, czyli dobrze, no nad polskim morzem to na pewno tylko gofry, oczywiście wata cukrowa,
1: ryba,
2: tak.
1: To też ma swoje uroki oczywiście,
2: To jest przepiękne, natomiast być może okaże się, że to nasze dzieci będą tym elementem, który nam podpowie nowe rzeczy. Pamiętajmy o tym, że no, media społecznościowe i te cyfrowe rzeczy, od których troszeczkę chciałbym się odżegnywać, to o czym mówiliśmy przed chwilką, potrafią też jednak po pewnej selekcji dać nam przepiękne rzeczy. Potrafią dać nam rekomendacje takich miejsc i takich czynności oraz sposobów na spędzanie wolnego czasu, które są niesztampowe, i te nowe media, TikTok chociażby, czy Instagram, odpowiednio używane, powtarzam, odpowiednio używane, mogą dać dużo dobrego, ale tak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a turystyka w ostatnich latach ma to do siebie, że bardzo, ale to bardzo przeszła w cyfrowość.
1: No przeszła w cyfrowość, bo tam większość z nas przebywa, więc trudno, żeby też nie przeszła, ale powiedziałeś o tym wspólnym planowaniu. Razem z rodziną dzieje Dzień Dziecka, więc może to też jest taka dobra okazja, żeby usiąść któregoś dnia, może już nie teraz, niektóre dzieci pewnie już śpią o tej porze, i zaplanować, ale poszłabym trochę dalej. Przygotować się do tego wyjazdu i nawet może niech każdy z uczestników takiej wyprawy przygotuje jakąś ciekawostkę, informację na temat miejsca, do którego się udajemy. Wtedy widzę trochę połączenie takiego przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony oczywiście jedziemy na wypoczynek, poznajemy nowe miejsce, ale również dowiadujemy się na temat tego miejsca. Ja tak idę w stronę tych polskich miejsc, o zagranicznych jeszcze opowiemy, ale to też daje nam możliwość poznawania Polski, no i takiego i patriotyzmu turystycznego, i tak naprawdę dowiadywania się o naszej historii, kulturze, no i turystyce.
2: Słowem kluczem tak naprawdę jest empiryka. Niezależnie od tego, czy mówimy o podróżowaniu po Polsce, czy mówimy o podróżowaniu po Europie, a może na drugi koniec globu, to empiryczne doświadczanie, zwłaszcza podczas podróży z najbliższymi, w tym dziećmi, nie zastąpi żadnej książki, żadnego internetu, żadnego telefonu. Efekt synergii pomiędzy planowaniem wspólnym wyjazdu, chociażby to byłaby papierowa mapa i potem odkrywaniem różnych rzeczy, albo to, o czym wspomniałaś, to jest genialny pomysł, aby sobie wymyślić, prawda, jakąś marszrutę. Każdy z członków rodziny wymyśla jakąś ciekawostkę dotyczącą jakiegoś miejsca. Ja mam w tym momencie w głowie milion pomysłów, jak to można zrealizować. Ciekawostka jest taka, że nowoczesna technologia w tym nam może pomóc. Istnieją teraz takie specjalne aplikacje, gdzie możemy bawić się w szukaniu tak zwanych skrzynek, czyli geocaching. I polega to na tym, że jeżeli na przykład chcemy jechać do Szczecina, albo chcemy jechać do Brindisi, albo do Paryża, to możemy w takiej aplikacji znaleźć sobie punkt,

0: młodości. W Polsce takich punktów mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo w każdym zakątku naszego kraju.
1: Ale się rozmarzyliśmy, a teraz zejdźmy na ziemię z tych marzeń, no bo trzeba będzie zajrzeć do portfela i pomyśleć sobie, no okej, dobrze, fajnie byłoby pojechać tu, tam i jeszcze tam, ale ile to kosztuje, ile będziemy musieli za to zapłacić? Jak plasują się ceny chociażby nad Polskim Morzem, czy nad jeziorami już wspomnianymi, coraz częściej wybieranymi przez nas, czy w górach?
0: No tutaj patrząc na średnią cenę, czy na medianę jako taką noclegów oraz innych elementów, które wchodzą w skład produktu turystycznego, bo to nie tylko noclegi, ale także wyżywienie, ale także transport, widzimy bardzo mocno, że opcja związana z jeziorami jako takimi jest tańszą niż porównywalna opcja nad Polskim Morzem albo w polskich górach. Tutaj dość ciężko jest naszym słuchaczom mówić o konkretnych kwotach, dlatego że tutaj bardzo dużo zależy od różnych zmiennych, od formatu wypoczynku, od standardu, w jakim chcemy owo zakwaterowanie mieć przygotowane. Niemniej jednak ten rząd wielkości, jeżeli mówimy chociażby o rodzinie 2 plus 2 i widełki w postaci kilkuset złotych raczej są standardem. I no, możemy się na to oczywiście gniewać, obrażać, mówić, że kiedyś było taniej, ale z drugiej strony zobaczmy też, jak do góry poszły wszystkie inne rzeczy, ceny usług,
1: żywności,
0: ceny produktów, ale także też nasze wynagrodzenie jest już wyższe niż było jeszcze 10 czy 15 lat temu i to troszeczkę nam się wyrównuje, więc no, tutaj też apeluję o to, aby nie wpadać w błędne koło przeliczania wszystkiego na finanse, bo może okazać się, że krótki czerwcowy, kilkudniowy wypad, ale bardzo intensywny, po którym cała rodzina, albo może tylko my sami, jeżeli wyjeżdżamy, wrócimy z takim uśmiechem, że gdyby nie uszy, to byśmy się śmiali dookoła głowy, może być lepszym pomysłem niż wyjazd na przykład na jakiś wyjazd zorganizowany typu all inclusive, gdzie przez 10 albo 12 dni tak naprawdę jesteśmy nad basenem, tylko czytamy, tylko odpoczywamy, mamy codziennie śniadanie, obiady, kolacje. Ta monotonia powoduje, że wracamy z takiego wyjazdu. Owszem, byliśmy dłużej poza domem.
1: I więcej zapłaciliśmy często.
0: Ale czy my naprawdę wtedy odpoczęliśmy? To jest w ogóle fascynująca historia, ponieważ dzisiaj, w Dzień Dziecka, premier miał nowy raport dotyczący tego, w jaki sposób potrafimy odpocząć w trakcie wyjazdów, autorstwa jednego z dużych biur podróży w Polsce. I ten raport ewidentnie pokazuje, że my nie potrafimy odpoczywać. Że jak wyjeżdżamy, nawet mając okazję taką czerwcową, na kilka dni, to my pierwszego dnia jeszcze jesteśmy w pracy mentalnie, jeszcze nie odpięliśmy wrotek, mówiąc wprost, a ostatniego dnia przed wyjazdem my już jesteśmy ponownie w pracy. I sami sobie dwa dni z tego wyjazdu, jakże krótkiego...
1: Wycinamy, który trwa na przykład trzy dni, tak?
0: Wycinamy. I to jest kolejna rada, którą możemy naszym słuchaczom przekazać, abyśmy maksymalizowali nasze wyjazdy, że to podróżowanie takie szybkie, intensywne, city breaki od piątku do niedzieli, kiedy nawet bez jednego dnia urlopu jesteśmy w stanie sobie w bardzo fajny sposób wyjazd także intensywnie przygotować, powinny być naprawdę wypchane po brzegi fajnymi rzeczami, ponieważ dzięki temu ten krótki czas ulega znaczącemu zwiększeniu i to tak jak z poznawaniem drugiej osoby. Może okazać się, że poznajemy nową dziewczynę albo chłopaka, znamy go albo ją dwa tygodnie, a tak naprawdę przez intensywność tych kontaktów czujemy się, jakbyśmy znali ją dwa albo trzy miesiące, więc...
1: I za chwilę zapytam ciebie, już oczywiście po przerwie, czy bardziej wybieramy Polskę, czy zagranicę, także zostańcie państwo z nami, bo będzie bardzo, bardzo inspirująco.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze, ze mną niezmiennie Paweł Kunc. Rozmarzyliśmy się o podróżach, rozmarzyliśmy się o zwiedzaniu Polski, o mapie, o tym, żeby wziąć analogową, papierową mapę. Mam nadzieję, że państwo jeszcze mają taką
2: Moi drodzy, my już jesteśmy spakowani.
1: My jesteśmy już spakowani, dokładnie tak. I szukamy tego miejsca, czy my już nawet znaleźliśmy kilka. No i teraz zapytam drastycznie albo niedrastycznie, czy Polacy bardziej wolą podróżować po Polsce, czy częściej wybieramy Polskę, czy jednak za granicę?
2: Odpowiem jak każdy dobry prawnik, czyli to zależy.
1: To zależy. No i od czego to zależy?
2: To zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. Dawniej oczywistym było to, że wyjazdy w ramach naszego kraju to była domena osób, które na przykład miały problemy z językiem obcym, które być może nie do końca swobodnie czułyby się w międzynarodowym towarzystwie, które być może mają problem z przemieszczaniem się na duże odległości przy użyciu takiego środka transportu jak samolot. Teraz to wszystko się dość mocno spłaszczyło. Podróżowanie z czegoś elitarnego stało się egalitarne. Ja bardzo często to powtarzam w różnych wywiadach, ponieważ świat to jest globalna wioska i tak jak teraz, siedząc w studiu, możemy za 3 godziny, jadąc pociągiem albo samochodem, być w Krakowie. Tak wsiadając w samolot, za 3 godziny możemy być na Kaukazie, w Gruzji. Właśnie wróciłem z Gruzji kilka dni temu.
1: Albo i rozumiem, że polecasz.
2: Albo polecam bardzo. To jest kraj nieprawdopodobny, jeżeli chodzi o nie tylko zabytki, ale także przyrodę i otwartych ludzi. Ale te same 3 godziny lotu dzielą nas od Afryki. Możemy być na przykład już na północy Tunezji. Te same 3 godziny lotu dzielą nas od zachodu Europy, albo od północy, gdzie jest bardzo zimno, ale też bardzo, bardzo ciekawie i troszeczkę pierwotnie mówię, chociażby o północy Norwegii, więc to tylko od nas zależy. I te możliwości na podróżowanie wszelakie, zagraniczne, spowodowały, że nasi rodacy zachłysnęli się możliwościami właśnie wyjazdów poza granicę naszego kraju. No bo skoro mamy jechać ponownie pociągiem 3 godziny w kierunku na Polskie Morze, no to wsiadamy w samolot, a w dobie niskokosztowych połączeń lotniczych, tutaj nie będziemy wymieniać naszym słuchaczom nazw, bo przecież doskonale wiedzą, jakie linie, tak zwane tanie linie lotnicze na polskim niebie operują i wydając 20, 30, 40 euro za bilet w jedną albo w dwie strony, nagle znajdujemy się w Paryżu, w Rzymie, w Neapolu albo w Barcelonie. I hulaj dusza, piekła nie ma, możemy zwiedzać, możemy korzystać z wszelakich atrakcji, możemy ukulturalniać się, a możemy po prostu wypoczywać. Więc badania ewidentnie pokazują, i tutaj mówimy nie tylko o badaniach tur operatorów, nie tylko o takich właśnie dostępnych danych, ale chociażby o danych z Polskiej Organizacji Turystycznej, czy z Polskiej Izby Turystyki, że to mniej więcej teraz rozkłada się pół na pół. Więc ten aspekt ekonomiczny, który kiedyś był istotną barierą przed możliwością
1: wylotu gdzieś dalej,
2: teraz już jest nieistotny. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o język. Język angielski stał się tym takim lingua franca, czyli tak naprawdę pokolenie naszych dzieci sprawniej porozumiewa się językiem angielskim takim natywnym, bo wszędzie dookoła go słyszy, niż nasze pokolenie, czy niż pokolenie naszych rodziców. A ciekawostka jest taka, że polscy turoperatorzy także nie zasypiają górek, przepraszam, nie zasypiają gruszek w popiele, ponieważ szukają różnych możliwości, aby skusić się na wyjazdy zagraniczne, także tych, którzy tam nie jeździli. Był taki pomysł kilka lat temu, jak polskie wioski. To znaczy w kilku miejscach w Europie, między innymi w Grecji, mógł ktoś z Polski wybrać się na wyjazd zagraniczny, gdzie wszystko było jak w Polsce. Czyli był schabowy, czyli była polska muzyka, polskie animacje, wszyscy mówili po polsku, etc. Wzbudzało to oczywiście wielkie kontrowersje, no bo po co jechać do kina?
1: Dokładnie,
2: no
1: właśnie chciałam wyjąć mi z usta pytanie.
2: Skoro to samo może mieć nad polskim morzem, skoro nie chcemy integrować się z miejscowymi albo zobaczyć, jak wygląda ta inna kultura, inny sposób życia, a z drugiej strony to był strzał w dziesiątkę, ponieważ mnóstwo osób powiedziało, że była to jedyna możliwość na to, aby namówić na przykład swoich dziadków, aby zamiast po raz 26 jechać do Władysławowa, w końcu pojechali do Grecji. I być może przy kolejnym wyjeździe dojdę do wniosku, że no schabowy był, dobra, ale to może warto byłoby spróbować jakiegoś suwlaki albo czegoś innego i tak delikatnie zmieniać ich tok myślenia odnośnie podróży.
1: A które kraje, które miejsca na świecie są najczęściej wybierane przez nas Polaków, mhm. bo podejrzewam, że takich rankingów jest też wiele, sporo, ale ty, patrząc przez pryzmat, no oczywiście branży, w której funkcjonujesz od wielu, wielu lat, jakbyś uplasował te różne kraje, destynacje, gdzie my najczęściej lubimy jeździć i czy to są sprawdzone miejsca, które powielamy, czy odkrywamy się jeszcze na coś nowego?
2: My generalnie, jeżeli mówimy o branży turystycznej, niezbyt lubimy się z określeniem destynacja. Staramy się używać do określenia kierunek, ale sami też się łapiemy na tym, że często gdzieś ta destynacja się pojawia. Natomiast to podium tak naprawdę jest stałe i to jest wypadkowa tej relacji jakości do ceny, o której mówiliśmy. Polacy uwielbiają wyjeżdżać do Turcji, która jest takim liderem, jeżeli mówimy o wyjazdach zorganizowanych, czyli takich, gdzie nie jedziemy na własną rękę, tylko gdzie kupujemy gotowy wyjazd w biurze podróży. Takie podium uzupełniała dawniej Bułgaria, ale jest jeszcze oczywiście Hiszpania, jest Grecja, jest Tunezja, która wraca do łask, ponieważ ponownie to jest Afryka, to jest egzotyka, a możliwości związane z poznaniem czegoś innego. Przebywałem w końcu w Afryce, wielu naszych rodaków skusiło. Tutaj też warto pamiętać o tym, że te zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, także infrastrukturalne, powodują, że możemy na nowo odkrywać pewne miejsca. Przykład pierwszy z brzegu. 20 lat temu, jadąc do Bułgarii, mogliśmy widzieć coś, co jeszcze było, nazwijmy to, postkomunistycznym skansenem w pewien sposób. Teraz jadąc do Bułgarii widzimy hotele renomowanych międzynarodowych sieci i ten wypoczynek naprawdę jest już w zachodnim stylu. Więc jeżeli ktoś pamięta różne kraje, to nie tylko jest kwestia oczywiście Bułgarii, to był tylko przykład pierwszy z brzegu, z tego, jak to wyglądało 20 albo 30 lat temu. Tutaj nasi na przykład rodzice, chyba się zgodzisz ze mną, z sentymentem wspominałem na przykład Jugosławię, prawda? Jeździło się do Jugosławii, to było takie wtedy piękne tereny, tak. A teraz patrząc na to, w jaki sposób wygląda Macedonia Północna, wygląda Chorwacja, ale wygląda Słowenia.
1: Właśnie, widzimy zmiany. O Chorwacji nie powiedziałeś, to aż mnie tak trochę zaintrygowało.
2: A bo z Chorwacją jest ciekawa historia, no. Moja droga. To znaczy z Chorwacją my jako Polacy mamy problem i zarazem wielką miłość. Problem, ponieważ Chorwacja stała się dość drogim krajem, jeśli chodzi o wypoczynek dla naszego urlopowego
1: portfela.
2: Ale
1: my też jesteśmy drogim krajem, coraz droższym.
2: Ale z drugiej strony...
1: O tym też mówiliśmy.
2: Ale z drugiej strony od dobrych kilku lat przebijamy barierę miliona odwiedzających co roku. W ubiegłym roku było to grubo ponad 1 200 000 naszych rodaków, którzy wypoczywali na chorwackich plażach, kamienistych w większości. I więc ta między miłością a obawą czy nienawiścią dotyczącą cen w Chorwacji to różnie wygląda. Doskonale, że o tym wspomniałeś, dlatego że tutaj widać te zmiany, które nastąpiły. Dawniej jeździło się tam głównie samochodem. To był dojazd własny. Braliśmy namiot, braliśmy zgrzewkę wody, braliśmy sześciopak różnych płynów, które mogły nam wspomóc dobry humor podczas wyjazdu. Rozbijaliśmy się na przykład, jeżeli chodzi o Istrię i tam spędzaliśmy czas. A teraz w dobie tanich połączeń lotniczych, gdzie grubo ponad 20 połączeń bezpośrednich, tak zwanych point to point, różnych portów lotniczych w Polsce, łączy nas z miastami w Chorwacji, od Zadaru poprzez Split, skończywszy na Dubrowniku czy Rijece, może się okazać, że zamiast spędzić kilkanaście godzin w samochodzie w jedną stronę i w drugą, prościej jest po prostu polecieć tam samolotem, na miejscu być może wynająć sobie auto i mieć zupełnie inną niezależność, więc o Chorwacji nie zapominamy.
1: Natomiast, a Włochy?
2: Natomiast nie możemy też nie wspomnieć o tym, że miejsce Chorwacji coraz częściej zamiast Chorwacji wskakuje Czarnogóra i coraz częściej Albania, bo Albania poprzez właśnie tą relację jakości do ceny jednak dla polskiego turysty jest atrakcyjna. I mówimy o Italii, no tutaj nie mogę być obiektywny. Pizza, pasta, pesto, pecorino.
1: Polacy
2: i to wszystko.
1: Uwielbiają Włochy.
2: Uwielbiamy, no. Uwielbiamy tak. Włochy, tym bardziej, że...
1: My się tam trochę czujemy jak u siebie, mam wrażenie.
2: Trochę tak, to jest kwestia mentalu oczywiście, tutaj się z tobą w pełni zgodzę, ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na to, że my możemy ten włoski but gryźć na różny sposób. Możemy być na północy, która jest taka troszeczkę wyniosła, bardziej się kojarzy z wypoczynkiem ekskluzywnym, z nartami, z kurortami, z tego typu wypoczynkiem. Możemy być w okolicach Wenecji, możemy pojechać na południe od Rzymu, Neapol, gdzie nagle ten włoski rozgardiasz, 22:30, dzieci, które chodzą pomiędzy stołami i wszyscy się cieszą tym, że po prostu jest ciepło, jest fajnie, jest tanio. Możemy być na jednej z pięknych włoskich takich wysp. Możemy oczywiście samodzielnie sobie kroić ten wyjazd jak chcemy i to jest przykład takiego kraju, który moim zdaniem i nie tylko moim, chyba tak mi się wydaje, jest ideałem wakacyjnym, ponieważ to tylko od nas zależy, w jaki sposób sobie w tym kraju wyjazd przykroimy pod kątem naszej rodziny, naszych bliskich, naszych znajomych, naszego portfela. No i nie da się ukryć też naszego czasu, który możemy na wypoczynek przeznaczyć.
1: No i ja teraz tak zawrócę kijem Wisłę i wrócę do Polski i trochę do takiego spojrzenia, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy te wyjazdy, które no, uskuteczniamy już od wielu, wielu lat, zagraniczne, mówisz, już nie będę mówić o tych cenach, bo sam powiedziałeś, że to w zasadzie nie jest najistotniejsze, bo te ceny gdzieś zaczynają się zrównywać i to nie jest najważniejszy czynnik przy wyborze miejsca. Czy to jest tak, że im więcej my podróżujemy poza naszą Polskę, im więcej poznajemy innych miejsc i kiedy wracamy do domu, kiedy wracamy do swojego kraju, to faktycznie otwierają nam się oczy i zaczynamy doceniać miejsce, w którym na co dzień żyjemy?
2: Jak najbardziej. Podróżować znaczy żyć i w momencie, w którym to postrzeganie, ta empiryka powiększa nam nasz punkt widzenia, możemy coś dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, jest to poza granicami Polski, to wracając do naszego kraju i widząc miejsca, które są podobne, po pierwsze wpadamy na początku w takie błędne podejście, czyli polskie Malediwy, Paryż w Polsce i tak dalej, czyli porównujemy
1: Padwa
2: to jeden...
1: Padwa północy,
2: oczywiście.
1: Ale Zamość jest przepiękny, więc też
2: jest
1: polecamy.
2: Przepiękny,
1: tak?
2: Zamość jest grzechu wart, tym bardziej, że nie jest dużym miastem, jest bardzo urokliwy i cała ściana wschodnia jest bardzo urokliwa. Niemniej jednak na początku wpadamy, tutaj wrócę do głównej myśli, w to porównywanie jeden do jednego, a potem nagle okazuje się, że otwierają nam się oczy w nieco inny sposób, czyli na przykład wiedząc o tym, jak wygląda, nie wiem, jeżeli mówimy o Francji, Carcassonne, to możemy patrząc na polskie zamki szukać pewnych analogii, niekoniecznie przenosząc to jeden do jednego. I teraz każdy inny element składający się na podróż poza granicę naszego kraju może być fajnym przyczynkiem do szukania czegoś fajnego u nas, ponieważ ponownie Polska jest bardzo zróżnicowanym krajem. My nie jesteśmy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, gdzie dominuje piasek i luksus, który jest sztucznie wykreowany.
1: Mamy góry, jeziora, morze.
2: Jesteśmy krajem, gdzie mamy góry, jeziora, morza, gdzie mamy cztery pory roku, albo przynajmniej powinniśmy mieć te cztery pory roku. I gdzie to zróżnicowanie, o którym mówimy, powoduje, że to tylko od nas zależy, w jaki sposób ten urlop, wyjazd, krótszy, dłuższy sobie zaplanujemy. Warto z tego korzystać. I tutaj jeszcze raz nawiążę do tego, o czym powiedziałaś. To podróżowanie po krajach Europy Zachodniej albo po całym świecie, wbrew pozorom, nie powoduje, że my mamy jakiś wstręt do Polski, że mówimy, nie, to u nas niczego nie ma, bo tam są takie piękne budowle, tam są takie egzotyczne rzeczy, tam są zabytki, które mają 5000 lat, tylko powoduje to otwarcie naszej głowy na to, co mamy w naszym kraju. Ponownie wystarczy zboczyć z utartego szlaku, aby zobaczyć, ponownie powtórzę to słowo, zobaczyć, odwiedzić, dostrzec, doświadczyć historii, które być może za granicą byłyby pominięte, bo byśmy skupiali się na czymś, co było właśnie takie bardzo duże, a jest równie piękne.
1: Paweł, czas nam się kończy, ale ja muszę zadać te dwa pytania. Proszę cię o krótką odpowiedź. Dlaczego warto podróżować? Ty już powiedziałeś o tym odpoczynku, o tym resecie, ale jesteś podróżnikiem, jesteś człowiekiem, który w jakimś sensie w ogóle wybrał taki trochę sposób na życie jak podróżowanie. Dlaczego podróżowanie jest ważne dla nas tak po prostu po ludzku?
2: Bo w momencie, w którym podróżujemy, poznajemy nie tylko to, co jest dookoła, ale poznajemy nas siebie. Siebie samych. My jesteśmy w stanie skonfrontować siebie z rzeczami, miejscami, zjawiskami, które niekoniecznie są dla nas normalne i mamy je na co dzień. Więc ponownie, podróżować znaczy żyć, a chyba wszyscy chcemy żyć dobrze.
1: Chcemy żyć dobrze, więc teraz ostatnie pytanie. Perełka, miejsce w Polsce, do którego byś zachęcił naszych słuchaczy. Wiem, że masz ich wiele, więc chociaż jedną perłą się podziel.
2: Podczas jednej z ostatnich audycji, o ile dobrze pamiętam, naszym słuchaczom...
1: W rozmowie na plus,
2: tak, rekomendowałem Puszczę Knyszyńską. Tym razem zastanawiam się nad tym, czy by nie wysłać naszych słuchaczy na przykład do Narewki, na absolutny koniec świata, na granicę naszą wschodnią, gdzie są żubry, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój, gdzie rano klucz żurawi plus mgła, która się unosi nad wodą, powoduje, że czujemy, że to jest świat, który teoretycznie już nie ma prawa być, a jednak cały czas jest. Więc szukajmy oryginalności, nie pchajmy się tam, gdzie wszyscy i być może odwiedźmy okolice Narewki.
1: Bardzo dziękuję. Paweł Kunc był moim Państwa gościem. Dziękuję. Zapraszamy do podróżowania, ale tych, którzy jeszcze dzisiaj nie idą spać, to po 23:00 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w Dniu Dziecka o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Gośćmi Nocnych Świateł będą autorki książki Eucharystia w opowieściach Magdalena Urlich, pisarka, polonistka i redaktorka w wydawnictwie Jaskółka oraz Magdalena Lisak, artystka plastyk, projektantka, ilustratorka i założycielka wydawnictwa Żyj Twórczo. Ja już kłaniam się bardzo serdecznie i życzę spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. 2066 wydanie Nocnych Świateł. Od blisko 13 lat spotykamy się o tej porze. 4 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jak zawsze, tak i dzisiaj też zapraszam do współtworzenia programu. Tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Macie Państwo ku temu okazję i możliwość. Tak jak zwykle zapraszam do komentowania programu. Myśli, wątki, pytania, wątpliwości tam mile widziane, ale no dzisiaj Dzień Dziecka, no każdy z nas tym dzieckiem jest, bez względu na to w jakim wieku, więc swoje doświadczenia można tutaj zawrzeć, czy to z wychowania dzieci własnych, czy może ze swojego dzieciństwa, kiedy już Państwo jesteście dorośli, a może nas słucha ktoś w wieku no tyle młodym, że jeszcze bardzo żywo pamięta te swoje dziecięce lata. Zapraszamy do tego, by pomóc nam dzisiaj zbliżyć się do tego, jak dzieciom pomagamy zrozumieć istotę Eucharystii. O tym, jak wychować dzieci do wiary, rozmawiamy tutaj w Nocnych Światłach no niejednokrotnie i to staramy się też pokazywać, że w gruncie rzeczy my dorośli oprócz tego, że przykładem, to właściwie czym innym nauczyć nie możemy. Chociaż oczywiście nie należy zaniedbywać żadnych innych metod, jeżeli przynoszą dobre skutki. Natomiast jak zrozumieć istotę Eucharystii, no to już jest większy problem. Z profesorem Piotrem Kosiakiem, biblistą i teologiem, przez ponad rok męczyliśmy się tutaj, żeby dorosłym wyjaśnić istotę Eucharystii. I w 13 odcinkach nam się to nie przypuszczam, że udało. Ale no przynajmniej zbliżyliśmy się jakoś, myślę, o mały kroczek i pomogliśmy co po niektórym stawiać kolejne pytania, na które mam nadzieję, że już Państwo znaleźliście sami odpowiedź w innych źródłach. Natomiast dzisiaj, no, skoro Dzień Dziecka, no to o dzieciach będziemy rozmawiać, a przynajmniej z punktu widzenia dorosłych, jak my możemy pomóc dzieciom zrozumieć istotę znaczenia Eucharystii. Goście Państwa i moi tego wieczora, autorki książki Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich, pisarka, polonistka, redaktor w wydawnictwie Jaskółka. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Magdalena Lisak, artystka plastyk, projektantka, ilustratorka, założycielka wydawnictwa Żyj Twórczo. Witam, dobry wieczór.
3: Witam, dobry wieczór.
1: Parę słów o książce. Ta książka polecam i dorosłym, i dzieciom. Próbuję opowiadać właśnie może także nam dorosłym o jednej z największych tajemnic chrześcijaństwa, ale właśnie językiem prostym, czułym i skoro tutaj mamy artystkę plastyk w studiu, to znaczy, że również pełnym obrazów i tych literackich, i tych plastycznych. Eucharystia w opowieściach to nie jest tylko taka książka, która pojawia się gdzieś na przełomie kwietnia i maja w księgarniach, na takich półeczkach Pierwsza Komunia Święta. To jest zaproszenie do rodzinnego spotkania, by na nowo zobaczyć, jaki jest sens mszy świętej. I to może być naprawdę bardzo piękne spotkanie rodziców z dziećmi, którzy nawzajem będą uczyli się patrzeć nie tylko na Jezusa, ale także na liturgię własnymi oczami. Dzieci oczami dorosłych, a dorośli oczyma dzieci, które no jeszcze potrafią się dziwić. My już wszystko wiemy, dorośli, więc możemy czasami się również dziwić tym, że dzieci potrafią nas czymś zaskoczyć. Książka no nie jest jakimś stricte poradnikiem. To jest raczej książka, która jest pewnym wydarzeniem i spotkaniem. Dlatego Państwa z tym większą przyjemnością zapraszam, ale nie mogę na początku w takim razie nie postawić pytania. Skąd się właśnie wziął pomysł na tę książkę? Bo już wiele lat temu, pamiętam, trafiłem na taką książkę o Eucharystii dla dzieci i dla młodzieży. Ale to był pewnego rodzaju poradnik, który mówił takim językiem dosyć, powiedziałem, teologicznym, ale dosyć uproszczonym. Natomiast tutaj mamy cały cykl opowieści, które odnoszą się do poszczególnych znaków i słów, które mają miejsce w Eucharystii.
2: Ten pomysł wziął się z tego, że była taka potrzeba. Aha. To znaczy, tak, dlatego że no, mam dzieci, które... Mimo że lubiły czytać książki na przykład i w domu nie miały problemu z koncentracją, tak? W kościele po prostu trudno im było wysiedzieć, trudno im było słuchać, skupić się. I zaczęłam szukać sposobu, jak im opowiedzieć o mszy świętej, żeby one troszeczkę lepiej ją zrozumiały. I moim celem nie było to, żeby skupiać się tylko na tym zachowaniu, bo ja myślę sobie, że u małych dzieci ta ruchliwość jest czymś naturalnym i to jest taki bardzo zewnętrzny jakby objaw tylko, a chciałam dotknąć jakby ich wnętrza, ich serca, żeby ich zaprosić do głębokiego zrozumienia, że to jest też spotkanie z Jezusem, co ono oznacza. I pomyślałam sobie właśnie, że te opowieści to będzie taka dobra forma, bo opowieści można zrozumieć, każdy może je zrozumieć na swoim poziomie. Dziecko weźmie sobie tylko tą wierzchnią warstwę, tą najprostszą alegorię, ktoś starszy, jakąś taką głębię symboli. I pomyślałam sobie, że taka opowieść jest dobrym wprowadzeniem w tajemnicę, bo wiedziałam, że nie jest możliwe opowiedzenie mszy świętej w jednym małym tomie. Raczej chciałam zachęcić, żebyśmy się zbliżali wspólnie do tej tajemnicy.
1: A skąd pomysł na dodatkowe ubogacenie tej treści za pomocą form plastycznych, które, no nie ukrywam, są opowieścią samą w sobie?
3: No, nie jest to picture book, czy można powiedzieć, że ilustracja nie mówi tyle, co słowo, prawda? Ale u mnie jest tak w pracy, że jak dostaję już słowo, no to te obrazy przychodzą same, trochę jak na modlitwie. Kiedy mamy to życie duchowe i jesteśmy z Pismem Świętym chociażby, to te obrazy same w nas się pojawiają, tak naprawdę przychodzą. I trochę też tak było z tekstem, że kiedy Magda zaproponowała mi właśnie współpracę, zapytała, czy w ogóle bym się podjęła czegoś takiego, no to same byłyśmy nawet zaskoczone, prawda? Że po prostu te obrazy zaczęły same się układać w tą całość. No a ja w ogóle zachwycona byłam tym, że Magda wymyśliła ten koncept właśnie kalejdoskopu. Bo ja uważam, że to jest genialne. Nie dość, że jest bardzo plastyczne, a dzieci uwielbiają obraz i uwielbiają coś, co znają też, nie? A kalejdoskop to jest właśnie te wiele cudownych, kolorowych kafelków, które same w sobie pojedynczo, no można powiedzieć, że są zwykłe. I my czasem przychodzimy na tą mszę i my dorośli, bo ta książka nie jest tylko dla dzieci, moim zdaniem. My też widzimy te poszczególne gesty, wydarzenia i my często tak przechodzimy ponad tym, w ogóle się nie zagłębiamy. Ale gdyby tak każdy odkopać, zobaczyć, poczuć, to potem w całości no, robi się z tego ten przepiękny obraz, jakim właśnie no, daje kalejdoskop. Nie? Więc mnie zachwycił ten pomysł Magdy, więc tutaj no, już ta opowieść obrazem, no myślę, że przez Ducha Świętego była kierowana, ale poszła.
1: To, co pani powiedziały, to też od razu otworzyły mi taki korytarz czasoprzestrzenny do mojego dzieciństwa. Bo moi rodzice to byli bardzo pobożni ludzie, ale ja nie cierpiałem chodzić do kościoła. Strasznie, strasznie. Po prostu kościół był dla mnie strasznym miejscem. Ja się go bałem po prostu, bo Jezus na krzyżu i te wszystkie wyobrażenia katowanych świętych, męczenników były dla mnie po prostu potwornym przeżyciem. Ja zastanawiałem się, jak można chodzić do takiego strasznego miejsca i w takim skupieniu, i z taką jakąś nabożnością i nie wiem, no i z takim uduchowieniem tam przebywać. No. Więc każda okazja, by nie pójść do kościoła, była dobra. Ale co ciekawe, to co zawsze pamiętałem z dzieciństwa, to książki, do których się dorwałem w domu, to były opowieści biblijne, przeróżne. Takie to były i apokryfy, i egzegeza Ewangelii, właśnie takie opowieści ewangeliczne, no i opowieści oparte na Starym Testamencie. I to mi zostało. To mi zostało, oprócz tego, no, przykładu rodziców, którzy rzeczywiście jakoś bardzo trzymali się kościoła i wiary, chociaż kontestowałem to bardzo, powiedziałbym, wytrwale przez długie lata. Ale też to, co pani, na co pani zwróciła uwagę i co jest takim wspólnym pani dokonaniem, czyli ta formuła kalejdoskopu. Jeżeli ktoś jest ciekawy, no to rozwiniemy za chwilę wątek, ale też zapraszam do książki, bo książka też jest swego rodzaju kalejdoskopem. To kalejdoskopy w dzieciństwie moim miały bardzo krótki żywot.
2: Były rozkładane na czynniki pierwsze.
1: Albowiem, ponieważ po krótkim okresie zachwytu każdy kalejdoskop ulegał rozbiórce na wszystkie...
2: Co jest w środku.
1: Tak, co jest w środku. co jest w środku. Oczywiście bywały różne inne eksperymenty, byle pamiętam, spirytus, aceton i w ogóle, żeby zobaczyć, jakie będą reakcje. Już w każdym razie one się nie nadawały do użytku, ale za każdym razem przeżywałem głębokie rozczarowanie, że tam jest po prostu jakieś kółko czerwone, że tam jest kawałek niebieski, jakiś kawałka plastiku, tam jest jakaś kosteczka czarna, coś takiego. A takie cuda wychodzą, kiedy się tym pokręci, zanim to się rozbierze na części. A więc rzeczywiście coś w tym jest. Coś w tym jest. Ta formuła kalejdoskopu jest naprawdę bardzo interesującym przeżyciem, bo okazuje się, że gdzieś, kiedy w dorosłym życiu dochodzimy do tego, czym jest wiara, to widzimy, że ona jest naszą codziennością. Oczywiście wymaga jakichś trudnych wyborów czasami i zmagania się ze sobą, czy z rzeczywistością zewnętrzną. Ale to jest po prostu życie, to nie jest jakiś odlot. Oczywiście są mistycy, którzy mają jakieś tam głębokie przeżycia z Bogiem. Natomiast w tym wszystkim jest ten cud, w którym możemy zobaczyć Boga w tej codzienności. I to jest ten kalejdoskop.
3: No i to jest niby takie proste, a z drugiej strony daje takie piękno.
1: Tak, to prawda. To rzeczywiście jest książka, którą polecam wszystkim, po raz kolejny mówię to, i dorosłym, i dzieciom. Ale kiedy panie pomyślały, że tak trzeba dzieciom mówić o mszy, a nie właśnie w inny sposób?
2: Jak u mnie to było chyba właśnie wtedy, kiedy szukałam tego sposobu, nie? Jak trafić na głębszym poziomie, niż tylko to, co mówiłam, koncentrowanie się na zachowaniach. Bo ja tak sobie pomyślałam, że no można wytresować jakby dziecko do takiego siedzenia w ławce, kiedy ono dalej nie wie, o co chodzi. Po prostu jest w takim posłuszeństwie. A to, co ja chciałam przekazać moim dzieciom, to przede wszystkim obraz kochającego Boga, przy którym mogą się czuć bezpiecznie. I tutaj jakby no to było dla mnie takie wyzwanie, żeby tą tajemnicą ich zachwycić tak naprawdę. I ja jeszcze jak sobie myślałam o tym, że, bo od początku tak czułam, że ta książka też ma być pięknie wydana, ma pięknie wyglądać, też myślałam o tym, ile jest piękna tak naprawdę w kościele jako budynku mówię, i o tym, że dzieci też chłoną zmysłami bardzo dużo, więc jakby te wszystkie elementy mają znaczenie, jeżeli chcemy trafić do dzieci. Nie wiem, nawet taka gra świateł, tak? Witraże. Te dzieci potrafią, nam się może wydawać, że one się jakby zawieszają na tym, bo to jest kolorowe, ale to jest jakaś forma już kontemplacji, wejścia w ciszę i chłonięcia atmosfery miejsca, w którym są, czyli kościoła, miejsca, gdzie Bóg jest w szczególny sposób obecny. No i cóż, i jakoś tak... Też myślę, że ta opowieść mogła, myślę, że opowieść też daje takie zaciekawienie i do zmysłów dzieciaków też przemawia, nie? Tak, żeby naprawdę chciały same być zaciekawione tym, co się wydarzy i spotkać się z Jezusem.
1: A jakie były pani własne doświadczenia religijne z dzieciństwa związane z Eucharystią? Pani Magdo.
3: Znaczy też pochodzę z takiej rodziny wierzącej, rzeczywiście, i to była taka, myślę, chyba jednak żywa wiara. Natomiast w ogóle nie pamiętam z mojego domu rodzinnego przymusu. I też nie pamiętam, żebym ja uciekała z mszy. Był na pewno moment, kiedy nie chciałam, albo przede wszystkim nie rozumiałam. Tylko ja lubię być okoniem do ogółu, więc jak moi nastoletni przyjaciele byli przeciwko kościołowi, to ja byłam bardzo za kościołem, więc u mnie to dokładnie w ten sposób działało. Natomiast przede wszystkim chyba moja mama w ogóle nas bardzo wychowała empatycznie. Jak na tamte czasy, to można powiedzieć, że zaczynało się pedagogika Gordona i tak dalej, ale rzeczywiście moja mama miała wielką, zresztą ma niesamowitą taką empatię i chyba wszystkie te obszary w takim razie w takim duchu, bo ani nas nie goniła zbytnio do nauki, w sensie, żeby to było coś, co jest ważniejsze niż my, o to chodzi, nie? Też byłam w oazie, pamiętam, byliśmy w ogóle w przymierzu rodzin. O, moja w ogóle też bardzo dużo się wydarzyło w przymierzu rodzin. W takiej wspólnocie, gdzie rodziny były zaangażowane, I może ona jest mniej znana w kościele, ta wspólnota, natomiast rzeczywiście ja tam poznawałam Boga.
1: Nie, no, przymierze rodzin to jest znana tradycja.
3: A, no właśnie, no, znana tradycja na pewno, tak, prawda? Tak, i szkoły mają teraz tak. I tak dalej. I to chyba było taki ślad we mnie, na pewno został.
2: To u mnie całkowicie, w ogóle nie pamiętam takich doświadczeń, bo ja z kolei nawróciłam się, jak byłam nastolatką, więc takich z dzieciństwa wspomnień to ja nie mam. Ja mam tylko takie wspomnienie, że gdzieś była jakaś okazja, więc byliśmy w kościele i jakaś pani mnie i kuzyna skarciła, żebyśmy się nie odwracali, nie, w kościele. Więc po prostu no zupełnie. Przy pierwszej komunii byłam, ale też jakby no, to było dla mnie takie obce miejsce, nie, więc nie czułam się chyba tam do końca dobrze, nie. I może też dlatego, no miałam jakieś, jak pojawiły się moje dzieci, to też miałam jakieś takie przemyślenia, jak ja chcę ich wprowadzać w tą wiarę i w to bycie w kościele. No natomiast ja właśnie dopiero jako taka nastoletnia osoba odkrywałam, czym jest Msza Święta i że kościół to może być moje miejsce.
1: Co według pani jest najtrudniejsze w rozmowie z dziećmi o Eucharystii?
3: Nie ma trudnych tematów, moim zdaniem.
1: No jeżeli, tak, ale jeżeli chcemy przemówić do dziecka w taki sposób, żeby ono to zrozumiało i żeby to nie był pusty dialog, albo żeby to nie były jakieś frazesy.
3: Znaczy, powiedziałam, że nie ma trudnych tematów, jeżeli wychowujemy dzieci w zaufaniu. Jeżeli wychowujemy dzieci w zaufaniu i w tym, że one mogą być tym, kim są, czyli z tą niewiedzą, czasem negowaniem czegoś i tak dalej, są sobą, to każde pytanie jest niesłychanym rozwojem i dla nas, i dla dziecka. Znaczy ja w ogóle jako mama, bo trzeba też powiedzieć, jesteśmy mamami wielodzietnymi. To nie mówimy o jednym dziecku, które starałyśmy się przekazać wiarę. No to chyba jest największy rozwój w moim życiu, to bycie mamą.
1: Że no jak tak, gdyby to jest wielka przygoda.
3: To jest wielka przygoda.
1: Znaczy, i teraz nie mówię o tym, że byciu mamą, tylko byciu w ogóle rodzicem.
3: Rodzicem, więc te pytania, oprócz tego, że one oczywiście, że są trudne, bo my dorośli też nie rozumiemy Mszy Świętej bardzo często, albo się zawieszamy, albo jesteśmy w innym wymiarze, to te wszystkie pytania tak naprawdę, jeżeli mamy zaufanie do siebie i dużo ze sobą rozmawiamy, jeszcze wrzucę zaraz jeden wątek, i czytamy razem, nie wiem, czy państwo czytają z dziećmi na głos, ja czytam około 2 godziny dziennie, to jest przestrzeń, baza na absolutnie rozważanie każdego tematu. I my czasem też nie znamy odpowiedzi, więc też szukamy, a ta książka nam super w tym pomaga. Ja jest tą bazą, nie? Tym wyjściem tak naprawdę do rozmowy.
2: Do pogłębienia jeszcze w rozmowie tych tematów. Ja, jeżeli chodzi o trudne pytanie, to sobie pomyślałam tak, trudne to jest w naszej głowie, bo to my mamy taką logikę i nam jest czasem trudno coś przyjąć, a dzieci, szczególnie no, te kilkulatki, to dla nich jakby bardzo nam ufają, nie? I tak naprawdę to, co jest nasze i przekażemy im, to one to przyjmą, bo one inaczej trochę pojmują świat. I po prostu, jeżeli powiemy im z wiarą, z tym, że sami w to wierzymy, że pod osłoną opłatka jest obecny Jezus Chrystus, to one po prostu to przyjmują. Ja mam takie doświadczenie, że naprawdę wiele dzieci przyjmują po prostu z taką prostotą serca.
1: To zatrzymajmy się na tym, na tej prostocie serca, bo być może to jest to, czego właśnie od dzieci powinniśmy się uczyć. W ogóle prostota to jest coś takiego, co jest cnotą chrześcijańską i do czego jesteśmy w ogóle zaproszeni, wszyscy ludzie. I ta wiara dojrzała, do której jakoś idziemy w życiu, jeżeli traktujemy wiarę na serio, jeżeli chcemy, żeby ona była naszym życiem, to ta prostota naprawdę jest czymś, co pomaga nam w ogóle zrozumieć to, że Bóg nas kocha, bo tak naprawdę mamy skłonność do komplikowania życia na wszystkie możliwe sposoby. Wrócimy do państwa za moment. Dzisiaj o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii w Dniu Dziecka, goszczę tutaj w studiu Nocnych Świateł, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Magdalena Urlich jest z nami i Magdalena Lisak. Wracamy za chwilkę po piosence na dalszy ciąg, a państwo jak zawsze mile widziani jesteście na Facebooku, fanpage Radia Plus, pod nim pierwszy post od góry, tam komentarze. Wszystko do zapełnienia. Jak najbardziej.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzień Dziecka w Nocnych Światłach objawił się tak, że rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Goście Nocnych Świateł, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Link do tej książki znajdziecie Państwo na Facebooku, tam gdzie zapraszam. Link do strony wydawnictwa, od razu przenosicie się Państwo na stronę książki tego tytułu. Polecam z pełną odpowiedzialnością i z ręką na sercu. A w studiu Magdalena Urlich i Magdalena Lisak. Państwo, jak zawsze mile widziani, jesteście na Facebooku, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na komentarze, widzę, że już Państwo piszecie, no więc zaglądamy tutaj, co się pojawiło. Małgorzata pisze. Bardzo ważny dzisiaj temat audycji. Niestety to, co widzę w kościołach i na mszach, podsuwa mi taką odpowiedź. Najpierw dorośli muszą zrozumieć istotę Eucharystii, wielu swoim zachowaniem i postawą, wydaje się nie mieć pojęcia, gdzie są i po co. Przepraszam za negatywny wydźwięk mojego komentarza, ale naprawdę mi przykro, gdy widzę, jak ludzie się potrafią zachowywać w miejscu świętym. Niestosowne ubranie, rozmowy, łażenie po kościele, zakładanie nogi na nogę. Jest różnica między wymianą słów potrzebnych, a swobodną pogawędką. Piszę o tym, bo mam nadzieję, że któraś z osób, które to robią, przeczytają i zrozumieją. No tak, biada mi, jeśli nie będę głosił Ewangelii. No tutaj pani Małgorzata uczyniła to w sposób konkretny. No i dobrze, bo rzeczywiście jest to problem. No oczywiście możemy zobaczyć na drzwiach w wielu kościołach, szczególnie w lecie, że nie wchodzimy w krótkich gaciach, czy w jakimś stroju, który no, jest, no, najkrócej mówiąc, nieadekwatny do miejsca i sakrum, które tam wypełnia to miejsce. Bardzo mi się podoba to we Włoszech, gdzie bywam bardzo często, że tam przy wejściu do kościoła stoi człowiek jakiś z jakiejś wspólnoty lokalnej czy parafialnej, czy jest to osoba, która jest szczególnie wynajęta, szczególnie w jakichś sanktuariach czy dużych takich kościołach, który mówi: dzień dobry, pan tutaj musi założyć, czy pani, która przychodzi w majtkach, które więcej odkrywają niż zakrywają. Proszę założyć taką tutaj...
2: Staczka, apaszka.
1: Tak, coś takiego. Zaraz.
2: Jeszcze rozdają.
1: Jest taki materiał. Wyleciał mi z głowy. No dobra, nieistotne. To jest takie roślinne, żeby nie było, że tam jakieś szmaty takie ze sztucznego tworzywa. No i w każdym razie, jeżeli ktoś chce wejść, to musi się tym owinąć. No, czy tutaj na ramionach, czy od pasa zrobić sobie taki sarong. No i tak. A u nas? No owszem, są kartki, są jakieś ogłoszenia. Ale... Widzę naprawdę tak egzotyczne stroje w kościele, że rzeczywiście zadaję sobie pytanie, czy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że przyszedł na spotkanie z żywym Bogiem. Nie dlatego, żeby potępiać, żeby pokazywać palcem. Myślę raczej o takiej biedzie, ale też z pewnym współczuciem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ja też miałem bardzo trudną drogę do wiary przez moje wieloletnie kontestowanie i wręcz odrzucenie Kościoła i powrót do niego tylko dlatego, że dostałem taką łaskę, a nie dlatego, że jakoś sobie wymyśliłem coś. No i przypominam sobie mój stosunek do Kościoła, czyli właściwie żaden, lekceważący i brak absolutnego zrozumienia tego, czym jest ta sfera sakrum, chociaż wiedziałem, że jakiś tam Bóg jest. No. I tak sobie myślę, że jest wiele naprawdę potrzeby ewangelizacji, ale takiej, która trafi do takiego człowieka również. Więc metodą ciosania kołków, że masz się tak ubrać i tak dalej, jeżeli on nie potrafi się odnaleźć w jakiejś tam sytuacji, to nie poskutkuje. Pytanie, jakim językiem mówić do dorosłych, kiedy nie potrafimy mówić do dzieci.
2: Znaczy, jeśli mogę wejść w słowo, myślę, że to jest słuszna uwaga, nie? Co się dzieje. Może dlatego też, że w Polsce nadal nam się wydaje, że my to mamy jak na dłoni. To jest oczywiste, że są kościoły i są msze, a w niektórych miejscach na świecie już tak nie jest, tak? I trzeba jechać kilkadziesiąt kilometrów, żeby w ogóle być na mszy. Natomiast rzeczywiście, w ogóle mamy rozwiązłość taką społeczną i zachowania, i bycie w dresie jest w ogóle spoko i dres jest wygodny. Natomiast, dokładnie, nawet w teatrze, jak spojrzymy, to w teatrze też ludzie już chodzą bardzo różnie ubrani, tak? I myślę, że w ogóle uczenie dzieci, ale siebie też tego, że są różne okazje i jeżeli idę do mojej, nie wiem, babci, to nie kładę się na jej urodzinach na kanapie i nie leżę. To są sytuacje, w których jakoś się tam zachowujemy. Natomiast no tak, jak uczyć dorosłych, jest to pytanie. Myślę, że my możemy uczyć przez swój przykład, ale na pewno nie, wydaje mi się, że na pewno nie złe takie spojrzenie. W sensie, że bądźmy sobą, przychodźmy do kościoła tak, jak my jednak chcemy przyjść, żebyśmy byli tacy dla Boga, tak? Że przekraczając te drzwi, my wchodzimy w sferę sakrum, ale nie do końca, żeby wytykać palcami, a na pewno nie robić tego co do nastolatków. Dlatego, że ich postawa jest absolutnie, no właśnie, kontestująca i mówiąca nie chcę, ja po swojemu, i to naprawdę minie, jeżeli my będziemy kochać tych ludzi, szanować i pokazywać im swoim życiem, a nie tylko słowem, co oni tam powinni, prawda? Żeby tutaj, no myślę, że tych nastolatków trzeba nie hołubić i dobra, niech robią co chcą, ale po prostu niech oni też mają to swoje miejsce przy Bogu, jeżeli będą widzieć na przykład chociażby uśmiechniętych ludzi. Bo dla mnie to jest jeszcze problem. Oprócz tego komentarza pani Małgorzaty. Jak spojrzymy na ludzi w kościele, to oni są smutni. No i też tego nie rozumiem. Nie znam, mój Bóg nie jest smutny. A pełno katolików jest smutnych, tak? Więc jak gdyby, no, można to nawiązać.

0: dalej. I często spotykam się z czymś takim, że... Że po prostu są trudności w duszpasterstwie. To znaczy, te dzieci się pojawiają, później w parafiach ich nie ma. I jakby jest takie podejście, że przez te dzieci zewangelizujemy tych rodziców. A ja mam takie doświadczenie, że to chyba tak nie działa. To znaczy, myślę, że przewodnikiem wiary jednak jest dorosły. I jeżeli faktycznie ci rodzice pojawiają się w kościele wtedy, kiedy przygotowują dzieci do pierwszej komunii, to to jest wspaniała okazja, żeby tych rodziców, żeby to im powiedzieć, że Pan Bóg ciebie kocha, powiedzieć, dać im szansę, żeby odkryli Boga żywego w swoim życiu, z nadzieją, że kiedy dorośli to odkryją, to te dzieci nie znikną później po pierwszej komunii. A tutaj jest takie troszeczkę odwrócenie, że to te dzieci mają ciągnąć tych rodziców, no więc... Kończy się to często z pierwszą komunią. To jest dla mnie taka refleksja właśnie nad tym, jak wygląda to duszpasterstwo. Nie żeby narzekać, tylko żeby może poszukać troszeczkę innej drogi. Bo chcemy, żeby rodzic był przewodnikiem w wielu aspektach i tutaj w kwestii wiary uważam też rodzic jest przewodnikiem.
1: Ewidentnie. Żadna szkoła tego nie załatwi. I oczywiście nauczanie religii jest istotne, ale to bardziej pomaga zrozumieć kwestie teologiczne. Jeżeli jest dobry katecheta, dobry ksiądz, dobra siostra i potrafią o tym mówić i są, mają serce do tej młodzieży, do tych dzieciaków, to one się tym zainteresują, będą stawiać pewne pytania, będą to odnosić do życia, nie tylko do katechizmu, który no, nawet dorośli mają problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy, a co dopiero dzieciaki. No, to jest najważniejsze, z dzieciakami trzeba być. Trzeba być. I to jest podstawa. Jeżeli się z nimi jest, to one więcej wyciągną z tego wniosku i umiejętności z obserwowania, a to, czego nie będą wiedziały, to dopytają. Jeżeli będą miały zaufanie i poczucie bliskości z osobą, która no właśnie chce być z nimi blisko, to one po prostu wiele z tego wyciągną. Ewelina napisała, jak pomóc, może najpierw wyedukować dorosłych. Znowu wraca ten wątek, bo widać, że to oni nie wiedzą, jaka to jest istota. Kościół to taki plac zabaw, kolejna godzina rób ta, co chceta. Żeby mówić o Eucharystii, to trzeba zacząć najpierw od takiej, wydawałoby się, oczywistej rzeczy, jak postawa i zachowanie. Nic mnie tak nie razi, jak bieganie, hałasowanie i przekłamarzanie się dzieci. I zanim ktoś mi zarzuci, że też byłam dzieckiem, i z pewnością nie siedziałam zawsze grzecznie, to mam informację. Jest coś takiego jak wychowanie i udało się to wypracować, bo wystarczy popatrzeć na czasy wojenne. Tam dzieci szły do kościoła i umiały się zachować i skupić. Ktoś powie inne czasy, ale to my budujemy autorytet u swoich dzieci, a jeśli na wszystko im pozwolimy, to na kogo ich wychowamy? Bo na zabawy i wygłupy jest czas i miejsce i tym czasem i miejscem nie jest niedzielna suma. Po to jest dorosła, żeby zwrócić uwagę nawet przed wyjściem do kościoła. Gdzie idziemy? Po co idziemy? Co się będzie działo? Porozmawiać, zwyczajnie. Ja rozumiem, że dwulatek, trzylatek może mało z tego pojąć, ale to dorosły ma zapewnić spokój podczas mszy, zarówno dla siebie, jak i innych. No nie może być tak, że dziecko przeszkadza, bo to dziecko, bez zwracania od małego uwagi dziecku, że to jest miejsce, gdzie dzieją się ważne rzeczy, że ktoś się modli i chce to robić w spokoju, nie ma mowy o dalszej drodze, czyli właśnie bez rozumienia istoty Eucharystii, bo nie można jej przekazać między jedną bieganiną a drugą. Ponieważ wpis jest bardzo obszerny, to ja w tym momencie przerwę, skończę na tym fragmencie, bo tutaj pani Ewelina jeszcze rozwija swoje myśli, ale wraca nam wątek rzeczywiście tego, że jeżeli mamy mówić do dzieci i mamy im coś przekazywać, to bez względu na to, o czym mówimy, czy to o Eucharystii, czy o czymkolwiek ważnym w życiu, ważnym dla życia człowieka, to musimy zacząć od siebie.
0: To prawda. Ja mam też troszkę tak, że ponieważ tak jak tutaj było mówione, ja jestem mamą wielodzietną i też ja widzę też trud rodzica z dzieckiem, które na przykład jest ruchliwe, tak? Bo mam jakby przekrój różnych charakterów i też wiem, że do jednych dzieci jakby tłumaczenie takie, tłumaczenie, gdzie jesteśmy i tak dalej, trafia, a u innych dzieci nie. I może to jest właśnie, to tutaj się zaczyna ten taki temat kontrowersyjny, tak? Co z tymi ruchliwymi dziećmi? Czy to jest zawsze wina rodzica, że ono się tak zachowuje? Ja jednak uważam, że są dzieci, które po prostu mają trudność. Jedno z moich dzieci miało na przykład trudność bycia w tłumie i kiedy mieliśmy taki kościół parafialny, który był dosyć mały i zatłoczony,

0: zmęczony, to po prostu strasznie źle to znosił i momentalnie zaczynało się jakieś takie szturchanie na przykład siostry, prawda? Więc straszne rzeczy. Myślę sobie, że rola rodziców jest oczywiście ogromna i nie chcę powiedzieć, że nie, tylko często myślę, że w przypadku niektórych dzieci wysiłek rodziców nie jest widoczny później w zachowaniu tych dzieci. I no, to jest bardzo, bardzo dużo zmiennych. Powiem tak, że ja jako młoda osoba bezdzietna miałam takie podejście, że dlaczego rodzice zabierają te dzieci do kościoła? Dekoncentrują innych, nie rozumieją sakrum. Więc po co? Ja swoje dziecko zabiorę, jak będzie miało, nie wiem, 6 czy 7 lat, będzie wszystko rozumiało, przyjdzie i będzie uczestniczyło i będzie po prostu wiedziało, o co chodzi. A później okazało się, że mam dzieci.
1: Tajemnica Trójcy Świętej.
0: No, po prostu. Czyli po prostu będzie skupione, tak złoży rączki i będzie wpatrzone tam, gdzie powinno być wpatrzone, nie? Po czym, jak sama zaczęłam reflektować nad tym, jak to ma wyglądać, to okazuje się, że według mnie wiek 6 lat jest to zdecydowanie za późno, bo to dziecko ma już tyle różnych bodźców. Na przykład u nas w rodzinie jest tak, że my chodzimy, a duża część naszej rodziny nie chodzi w ogóle do kościoła. I te dzieci naturalnie, my zaczęliśmy chodzić obowiązkowo całą rodziną, ponieważ nasza rodzina po prostu chodzi do kościoła, tak? Bo są pytania, dlaczego, czy ja mogę nie pójść, bo widzę, że Jaś na przykład nie idzie, tak? Więc to są też pewne takie rzeczy, które są jakby naszymi zasadami i nie są do dyskusji, tak? I teraz moim obowiązkiem rodzica jest tłumaczyć, dbać o to, żeby to dziecko nie przeszkadzało innym, ale przyznam szczerze, że no nie zawsze mi się też to udaje, tak? No, a myślę, że to jest bardzo ważne i to jest mój też obowiązek stanu, aby te dzieci tam przyprowadzić, aby wychować je w wierze katolickiej, aby ono w kościele czuło, że to jest jego miejsce. Było się bezpiecznie.
2: No też mamy różne msze, prawda? Nie musimy iść na sumę. Możemy iść z dziećmi na mszę dziecięcą nie po to, żeby latały po kościele, tylko po to, żeby jednak mogły być sobą i w swoim towarzystwie. No a poza tym właśnie książka Eucharystia, którą Magda napisałaś, właśnie jest też zaproszeniem, taką pomocą, bo jest też taka inicjatywa Kredkami do Nieba, tak? Czyli jak gdyby rozważanie Ewangelii w tygodniu, tej, która ma nadejść w niedzielę, i dzieci idą jak gdyby już troszkę przygotowane, no ale nasza książka tak naprawdę też do tego przygotowuje, bo my możemy właśnie robić sobie to, zrobić taki projekt po prostu roczny, półroczny, gdzie powolutku czytamy sobie te rozdziały, na końcu tych rozdziałów są pytania, tak, do rozważania w rodzinie, do zadawania pytań i takie dziecko na pewno, wiadomo, jedne bardziej ruchliwe będzie trudniej i tak mu, ale mimo wszystko te dzieci idą bardziej przygotowane i takie bardziej ciekawe chyba. Prawda?
0: Tak, a my zaczęliśmy też robić notatki i przed mszą po prostu otwieramy sobie tę stronę z notatkami i tą ostatnią notatkę przypominamy, żeby to nastawienie wzbudzić w dziecku, żeby przypomniało sobie jakby tą intencję, żeby przypomniało sobie to, co odkrywa ostatnio, żeby też z tą intencją szło.
1: To bardzo istotna dyskusja, bo ja też no, zdaję sobie sprawę z tego, że takie głosy, jak napisała pani Ewelina, są w kościele i dla wielu osób, które na przykład mają jakąś wrażliwość na ruch, czy na dźwięki, tak, na bodźce przeróżne, to może być bardzo trudne. Ja sam należę do takich osób i wiele rzeczy jest dla mnie niełatwe, ale dlaczego udało mi się to zaakceptować? Przez blisko 30 lat we wspólnocie, gdzie spotykamy się na liturgiach słowa i eucharystiach, konwiwencjach i tak dalej, gdzie są z nami dzieci, a w mojej wspólnocie rodzin jest kilkadziesiąt i są rodziny, które mają od piątki dzieci w górę, więc dzieci jest więcej niż małżeństw, niż dorosłych. Tak, gdzie liczba dzieci w mojej wspólnocie przekroczyła liczbę dorosłych. I rodzina z ósemką dzieci, to nie jest jakiś wybryk. To jest standard. No, od piątki w górę się zaczyna. Więc po prostu nagle się okazało, że możliwe jest po prostu bycie na Eucharystii z tymi dzieciakami. A czasami jak jest na przykład parę wspólnot w dolnym kościele na przykład, no to tych dzieci już nie jest kilkadziesiąt, tylko rzeczywiście jest więcej niż dorosłych. Ale co ciekawe, jest pewna prawidłowość, której zobaczyłem, że te dzieci o siebie nawzajem dbają, bo one mają też szkołę życia wspólnotowego. Chodząc na Eucharystię i na liturgię z rodzicami, oni widzą, stają się odpowiedzialni. Po prostu widzą, że to jest ważne. Co więcej, no wzruszające są fragmenty liturgii pod koniec, gdy już po Komunii Świętej kapłan staje by, na prezbiterium, by błogosławić dzieci. I te dzieciaki biorą, starsze dzieciaki biorą pod pachę te najmniejsze i niosą. I to są obrazy z jednej strony komiczne, a z drugiej rozczulające. Że nie rodzice niosą te maluchy, tylko te dzieci nawzajem same się prowadzą. Nikt ich nie musi poganiać, one stają w kolejce, cieszą się, podskakują. To nie jest jakaś tam smętna mina, ty znowu coś tam muszę tego. Nie, tylko po prostu one z radością idą do tego błogosławieństwa, po czym błogosławią jej rodzice. I to jest przepiękny widok. To jest coś takiego, co pokazuje, że naprawdę Kościół jest żywy.
0: No tak, no. Dzieci gwarantują nam, że ten Kościół będzie żywy.
1: No tak, tak.
0: Ale też myślę sobie jeszcze to, że my mamy te nasze wymagania, jak powinna, jaka być powinna postawa modlitewna w Kościele i oczywiście tego trzeba dzieci uczyć. Jednocześnie, no, miejmy też tą otwartość, że one też przeżywają w jakiś sposób. To, że to dziecko się zapatrzy właśnie na to światło witraży, czy ten dym kadzidła jakoś go urzeknie, czy po prostu właśnie zagapi się na coś, czy jakiś rytm pieśni go wciągnie, to po prostu no, to dziecko w taki sposób to przeżywa i chłonie. Ja nie chcę romantyzować i mówić właśnie, że to dziecko po prostu jest w tym jakieś tak święte, tak, ale jest to też jakiś sposób jego bycia w tym Kościele i oddawania czci Bogu na ten sposób, jaki on potrafi to pojąć. Więc może też...
1: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, tak. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czy to znaczy, że Bóg po prostu zagania wszystkie dzieci pasem do kąta i stójcie tu cicho i nie ruszajcie się? Nie. Myślę, to apostołowie nie. Zabraniają dzieciom przychodzić do Jezusa. Szorstko, jak jest powiedziane w Ewangelii. A Jezus mówi, zostawcie je w spokoju. Dobra, chłopaki? Róbcie swoje. Dzieci to moje dzieci.
2: Jeśli mogę, opowiem wam taką historię z naszą najmłodszą córką. Ona jest taka grubiutka i troszkę pewnie ciężko jej cały czas stać, jak na mszy, cały ten wysiłek. No ale oczywiście panie starsze stoją. I ona przecież to widzi. Słuchajcie, dzieci wszystko widzą. To nie jest tak, że tylko to, że my wytkniemy palcem, powiemy, teraz masz stać, teraz siadamy, teraz klęczymy, nie wierć się, teraz proszę wstań. To, że my mówimy na przykład negatywnie ze zdenerwowaniem, to dziecko dziesięciokrotnie bardziej czuje, że coś jest nie tak. I naprawdę dzieci lubią robić wspak. I powiem wam, że my bardzo cierpliwie, ona stawała po prostu, kiedy my stawaliśmy, ona często siedziała, ale ja bardzo spokojnym głosem mówiłam jej, zobacz, my teraz stoimy, cały Kościół stoi, to jest nasza taka postawa gotowości, zaraz będzie Pan z wami, tak? Czyli bardzo spokojnie to tłumaczyliśmy. I długo to trwało, ale widzieliśmy, że z roku na rok jest lepiej, że ona coraz bardziej czynnie uczestniczy. Ona teraz ma 10 lat i ktoś powie, o matko, no to naprawdę co za wychowanie. Tylko wiecie co? To dziecko nie było zmuszone do tego, że musi stać. Tylko ono samo doświadczyło tego, że ja chcę być Kościołem. I ta nasza najmłodsza córka, ta 10-letnia dziewczynka, mówi nam jakieś, no nie wiem, z pół roku temu, mamo, ja jestem Kościołem. Ja czuję, że jestem Kościołem. Ja razem z nimi. Ja po prostu wtedy czuję, jakbyśmy my odzywali się, odpowiadali Bogu razem, jaka to jest moc. No powiem wam, że miałam ciary, jak to dziecko mi mówiło, tak?
1: No, piękna historia.
2: Myślę, że gdybym ja zmuszała to dziecko jeszcze negatywnymi takimi komentarzami, musisz stać, wszyscy stoją, jak ty się zachowujesz, myślę, że naprawdę do tego by nie doszło. Więc właśnie wydaje mi się, że takie zaufanie też do tego, nie lekceważenie zachowania dziecka, bo myśmy tłumaczyli jej to spokojnie, tak? Nie natrętnie, ale że to czyni cuda, bo dochodzimy do osobistego doświadczenia Boga.
1: No, piękne doświadczenie rzeczywiście i zostanie z tą myślą, z tym doświadczeniem, niech to popracuje w naszych sercach. Przez chwilę wrócimy do Państwa po piosence, teraz posłuchamy muzyki, a za moment będziemy mówić o tym, co najważniejsze. Ciąg dalszej rozmowy za parę minut tego wieczora, w Dzień Dziecka, w Dniu Dziecka rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki Eucharystia w opowieściach dzisiaj są w studiu Nocnych Świateł, Magdalena Lisak i Magdalena Urlich. Wracamy po piosence, a Państwo jak zawsze mile widziani jesteście na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, w Dniu Dziecka, jeszcze w Dniu Dziecka, rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Na pewno pomoże w tym książka Eucharystia w opowieściach, której autorki są Państwa i moimi gośćmi tego wieczora w Nocnych Światłach w studiu Magdalena Lisak i Magdalena Urlich. Państwo macie możliwość przynajmniej podejrzenia tego, jak książka wygląda, przez link, który znajdziecie Państwo na Facebooku. Tam zamieściłem link do książki. Ale też przede wszystkim zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, refleksjami, doświadczeniami i wątpliwościami. No i pani Iwona napisała: jestem nauczycielką w przedszkolu. Do tej pory roczne przygotowanie w zerówce, a w tym roku decyzją dyrekcji jestem w najmłodszej grupie trzylatków i mam w grupie chłopca tak zainteresowanego Eucharystią, że nie mogę wyjść z podziwu. Po rozmowie z nim dowiedziałem się, że uwielbia, tak to jego słowa, chodzić do kościoła. W czasie zabawy dowolnej bawi się w kościół. Ustawia zabawkowe talerze na stole, na stoliku, a sam w roli księdza odprawia. Zna część mszy świętej, modlitwy, pieśni itp. itd. Natomiast zwróciłem uwagę, że w czasie zabawy zaczyna mówić jakby w językach, a mówi bardzo wyraźnie. Zapytałem chłopca, co teraz powiedział. Odpowiedział, że pierwsze czytanie, czyli nie rozumie czytanej treści przez lektora. Rozumiałam o tym z mamą chłopca. Potwierdziła, że syn jest żywy, zainteresowany Eucharystią i że lubi chodzić do kościoła. Zawsze muszą siadać w pierwszej ławce, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Są w parafii, w której posługują Bernardyni, także są zaopiekowani. Są też takie dzieci. Właśnie zamówiłam książkę dla mojego przedszkolaka. Dziękuję za inspirację i audycję. Słucham zawsze. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz pani Iwono. Pozdrawiam serdecznie. No więc są już czytelnicy kolejni. Tym bardziej warto pisać o tym i wydawać takie książki. Ale mówimy tutaj o różnych rzeczach, które pokazują różne doświadczenia i też naukę bycia we wspólnocie. No bo jednak są różni ludzie, są różne dzieci, są różni dorośli. Różne mają doświadczenia, różne mają, nazwijmy to nawet charaktery czy dolegliwości. No, jeżeli ktoś akurat ma taką nadwrażliwość na ruch czy dźwięk, może być naprawdę przebodźcowany i trudno mu się skupić. No ale dzieci z drugiej strony, ich naturą jest właśnie ruch. No, przecież jak patrzeć na dzieci, to wydaje się niemożliwe, żeby one po prostu były w stanie nieustannie być w ruchu. Ale teraz przenieśmy się na sferę duchową, bo czy pani zdaniem dzieci mają naturalną intuicję sakrum? Tak trochę w odniesieniu do tego, co pani Iwona napisała.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że dzieci, myślę, że mają ten pierwiastek Boga, każdy z nas ma, tak? Jesteśmy dziećmi Boga. Ale dziecko jak gdyby jeszcze nie ma tych wszystkich kalek, które my na siebie nakładamy, życie nakłada, doświadczenia nakładają, tak? Nasze przekonania nakładają. Myślę, że życie duchowe dziecko jest niesamowicie bogate. Więc tak naprawdę chodzi o towarzyszenie dziecku w życiu duchowym. I wtedy naprawdę można widzieć też cuda w dzieciach. Ja uwielbiam słuchać, co dzieci mówią, jakie mają przemyślenia duchowe też, więc myślę, że tak. Też zwróćmy uwagę, że może my w Polsce nie do końca mamy też to doświadczenie, ponieważ taka jest nasza historia, byliśmy bardzo zniszczeni, tak? Ale jeżeli pojedzie się właśnie chociażby do kościołów gdzieś w Hiszpanii, czy które są tak monumentalne i tak obezwładniająco piękne, to wchodząc przez drzwi, tam każdy czuje sakrum. Tak? Więc myślę, że dzieci mają to w sobie.
1: Tak, Santiago de Compostela, chociażby, prawda? Chociażby.
2: Tak, natomiast to też jest ważne, żebyśmy my, oprócz tego, że dziecko ma w sobie to, myślę, żebyśmy my też dzieciom tworzyli taką przestrzeń ku temu. Na przykład kącik modlitwy w domu, tak? To, że kiedy się modlimy wieczorem, my na przykład, słuchajcie, mamy najstarsze dziecko 21 lat i my codziennie wieczorem razem się modlimy. Oczywiście, jeśli jest w domu. Bo może go nie być w domu. Natomiast tworzenie tej przestrzeni...
1: SMS, wracaj na różaniec.
2: Sakrum. Czasem się nie zdarza, bo staramy się, żeby młodsze jeszcze, najmłodsze nie zasnęło, a najstarsi wrócili do domu. Ale w większości się to udaje. Tworzenie też tej przestrzeni i dawanie też tego dziecku. Nie? Na przykład przyjście na mszę nie na ostatni moment, tylko przyjście wcześniej minimalnie. Żeby wejść, kiedy nie jest jeszcze tłoczno, tak? Otworzyć, kiedy ono może samo nacisnąć tą klamkę wielką, wejść.
3: Doświadczyć też ciszy wtedy.
2: Ciszy, nie? Wtedy może. O tym jest w książce. Piękna jest opowieść o ciszy.
1: No tak, pod warunkiem, że Schola nie trenuje przed mszą.
2: To fakt.
3: Ja mam chyba też takie poczucie, że tutaj znowu też jest rola moja jako rodzica w towarzyszeniu dziecku i też taka rola, żeby dać mu to poczucie bezpieczeństwa i pokazać też tego kochającego Boga przeze mnie, bo małe dziecko swoje pojęcia wyrabia na podstawie tego, co doświadcza. Czyli jeżeli doświadcza mojej miłości, bliskości, to Pan Bóg, którego chcę mu pokazać, kochający, łagodny, miłosierny, będzie dla niego po prostu możliwy do wyobrażenia. I ten taki podstawowy obraz, na którym będzie później, później będzie odkrywało, że jest grzeszne, a z tym grzechem Pan Bóg je kocha, że jest słabe. Później będzie odkrywało, że Bóg też jest jego Panem, tak? Do tego dochodzimy, jakby dojrzałość wiary na tym polega, ale jakby z tej relacji z rodzicem tworzą się takie podstawy takiej pięknej relacji z Panem Bogiem. No i to jest nasza rola taka nie do przecenienia też.
1: To prawda, to prawda. Ja mam taką refleksję, kiedyś już tutaj mówiłem przy jakiejś okazji o tym, ale to jest dobry moment, żeby to przypomnieć. Bywając w Izraelu, zwróciłem uwagę na pewną rzecz. Tam przy ścianie płaczu jest szkoła rabinistyczna i często tam pobożni Żydzi czy Hasydzi, oni tam całymi dniami prowadzą tak dyskusje głębokie i porywające dotyczące treści, które tam w tych książkach są, do tego stopnia, że ja z punktu widzenia Żydów ortodoksyjnych, goj, wszedłem tam i nikt mnie nie zauważył. Oni byli tak skupieni na sobie, że tam sobie swobodnie chodziłem, brałem książki do ręki, oczywiście nic nie rozumiałem. Ale nikt nie zwrócił uwagi. Oczywiście miałem tam nakrycie głowy i tak dalej, więc dalej bym nie wszedł. Ale na co zwróciłem uwagę? Że tam do nich przychodzą rodziny w pewnym momencie, bo oni też muszą coś jeść, prawda? Bo żony im przynoszą jedzenie i żony przychodzą z dziećmi. I co ciekawe, kiedy rozmowy są na temat tam, no masz tutaj jedzenie, coś i tak dalej, widać, że to są sprawy niezwiązane z duchowością, to te dzieciaki tam ganiają, biegają we wszystkie kierunki i tak dalej. Natomiast kiedy ojciec mówi dobrze, dobrze, ale tutaj i przechodzi do takiego tonu nauczania, to te dzieciaki momentalnie się zbiegają. Koniec, nie ma. Nie ma tam ganiania za fajerką, oczywiście żartuję. Ale momentalnie te dzieciaki po prostu, one, nie wiem, czy słyszą zmianę tonu głosu, czy cokolwiek, ale po prostu przerywają zabawę, koniec, jest cisza. Jest cisza, stoją i słuchają. I miałem też kiedyś taką okazję, że zostałem zaproszony na kolację sederową do rabina. No i tam było tak, że to, ponieważ tam mnóstwo osób przyjeżdżało do tego rabina z całego świata, z Nowego Jorku, z Finlandii, w ogóle gdzieś tam i tak dalej, tej dzielnicy ortodoksów, to no tam drzwi były zamknięte, trzeba było czekać, bo tam żona, rodzina przygotowały, no to tam te stoły, dania, to wszystko i tak dalej. I najmłodszy chyba w rodzinie rabina, po prostu chłopak, nie wiem tak na oko, no 7 lat miał chyba w porywach w ogóle, może 8. Otworzył okno i nauczał przez okno. Nauczał, po prostu nauczał. Wszyscy tam stali. Oczywiście nie to traktowali poważnie. Nie, ale ten dzieciak raz się śmiał, raz, ale mówił poważnie. Widać było, że mówił poważnie. Że to nie są tam jakieś żarty. Co pewien czas otworzył okno, raz jakiś żarcik zrobił, a innym razem mówił rzeczy poważne. Zresztą tak jak rabin, czasami też żartem, a czasami na poważnie. No i coś w tym wszystkim jest, że dzieci potrafią naprawdę, w zależności od tego, jak się je prowadzi, co widzą, co przeżywają, w czym uczestniczą i co staje się ich, można powiedzieć, takim duchowym krwiobiegiem, to one też potrafią tym żyć. Oczywiście nie jest powiedziane, że to jest dane raz na zawsze, bo my dorośli też dobrze wiemy, że święty Paweł i pewnie wielu z nas tego doświadczyło, przestrzega, że niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł, prawda? Sam mogę się w piersi uderzyć. Ale jest ważne, że to ziarno, które padnie zasiane gdzieś tam, że ono w odpowiednim momencie wykiełkuje. Po prostu. I to jest dla nas, rodziców, bojących się o to, jak będzie wyglądało życie duchowe naszych dzieci, wielka nadzieja, że przecież w Księdze Izajasza jest powiedziane, że moje drogi nie są waszymi drogami, że ja sieję słowo, ale czy noc, czy dzień, czy pada, czy świeci słońce, nie wiem, jak to wzrasta, nie?
3: Tak, i to jest też właśnie dlatego tak ważne, żeby być przy tych dzieciach, towarzyszyć im, żeby zabierać się na mszę świętą, nawet jeżeli wydaje się, że one jeszcze mało z tego rozumieją, bo tu w książce jest opowieść o ziarenku, że to jest po prostu czas zasiewania tego ziarenka i możemy wierzyć, że z tego ziarenka wyrośnie piękna roślina. Taka piękna roślina relacji z Panem Bogiem i idąc tak metaforycznie, w cieniu tej rośliny wiele dobrych rzeczy może się wydarzyć i znajdą cień. Wiele osób może znaleźć cień i wytchnienie, bo jak ta wiara rośnie, to po prostu no tak się dzieje, dzieją się cuda. Także tak też myślę, że to towarzyszenie i zaufanie do procesu, że wiara jest procesem, który też się rodzi w naszych dzieciach, a my jesteśmy takimi ogrodnikami, możemy to pielęgnować, właśnie przeprowadzać z tej pierwszej dziecięcej religijności, która właśnie jest piękna i wzrusza, bo też często się wzruszamy, jak dzieci zaczynają słowa modlitwy powtarzać, czy jak spontanicznie zaczynają się modlić. To są takie piękne momenty, a jednocześnie no, przychodzi czas, że z takiego dziecięcego pojmowania Pana Boga idziemy dalej, prowadzimy dalej do głębszej modlitwy, właśnie do ciszy wprowadzamy, do rozważania na przykład właśnie Ewangelii, żeby wprowadzać głębiej w liturgię słowa. Także no, to jest jakby piękna nasza taka droga towarzyszenia.
4: Ja bym chyba dodała jeszcze rzecz, którą nie od zawsze wiem, czyli dowiedziałam się już będąc mamą, bo ja w ogóle byłam bardzo przejęta, jak miałam być mamą. Przeczytałam milion książek i po prostu chciałam być taką mamą empatyczną, w ogóle NVC jakiś i tak dalej. Ale bardzo chciałam to wziąć na moje barki. I myślę, że my rodzice bardzo często zapominamy, że dziecko jest darem od Boga i ono jest dzieckiem Boga. Oczywiście my go wydaliśmy na świat, ale to jest łaska. I nam się wydaje, że jak ono się źle zachowuje, to my go źle wychowujemy. Jak ono przestało trochę wierzyć, to już jest nasz błąd. Możliwe, że jest to nasz błąd, bo na przykład, nie wiem, to wcale nie była wiara, tylko to była religijność nasza, tak? I wcale wiary nie przekazaliśmy dzieciom, ale żeby zaufać też w to, oddać, po prostu oddać kontrolę i oddawać Bogu nasze dzieci. Boże, one są Twoje, tak? Zaufać, że On ma proces właśnie. On prowadzi nasze dzieci. My jesteśmy na drodze naszych dzieci. Mamy pokazywać, jak żyć. No i to jest temat, który ja lubię. Że mamy uczyć wiary, a nie religijności. Bo religijność jest po wierze dopiero. Ona też jest ważna, nie? Tradycja. Oczywiście, że jest ważna. Ale tak naprawdę dzieci przyjmują wiarę. Bo wtedy to będzie ich. Bo doświadczą Boga żywego, nie? Jako relacji.
3: To też to tak widzę to podobnie. I
1: to widzimy to podobnie. W takim razie.
3: Straciłam wątek.
1: Dobrze. Zdarza się, ja kiedyś zapomniałem własnego nazwiska, kiedy chciałem się przedstawić w radiu. Także spokojnie, takie rzeczy się zdarzają. Jest potem co wspominać. Wracamy do Państwa za chwilę. Półmetek Stanowych Świateł mamy za sobą. Wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj, co prawda, Dzień Dziecka kalendarzowo już mamy za sobą, ale w Nocnych Światłach postanowiliśmy zrobić bonus i Dzień Dziecka będzie trwał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich i Magdalena Lisak, są tego wieczora Państwa i moimi gośćmi. Facebook, jak zawsze, czeka na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 9 minut mamy wtorek, 2 czerwca, ale w Nocnych Światłach jeszcze świętujemy 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Do końca programu będzie on trwał, przedłużamy Dzień Dziecka, bo tego wieczora rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki Eucharystia w opowieściach dzisiaj w Nocnych Światłach, Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, a Państwo, jak zawsze, zaproszeni jesteście na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Zostańmy jeszcze przy dziecięcej duchowości. Co dzieci najbardziej zaskakująco według pań rozumieją w wierze?
2: Dla mnie chyba takie najbardziej... Ja na przykład mam problem z tym, żeby podać jakieś super cytaty z moich dzieci, bo właśnie i zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Dlaczego ja tutaj właśnie nie powiem teraz jakichś super cytacików czy jakichś super głębokich pytań. I doszłam do tego, że po prostu te dzieci no po prostu bardzo dużo przyjęły, nie? Bardzo dużo przyjęły i dopiero ten etap kwestionowania to jest jakby dopiero kolejny etap. A na tym wczesnym etapie oni naprawdę dużo przyjęli. I właśnie jak mówimy tutaj, co jest istotą mszy świętej, to co chcemy powiedzieć, taka największa prawda jakby o mszy świętej, że jest to ofiara Pana Jezusa, że ona jest uobecnieniem ofiary, to są takie rzeczy, które jak sobie my dorośli uświadamiamy, no to mózg wybucha, bo no to gdzie my jesteśmy? Jesteśmy pod krzyżem jednocześnie, kiedy to się dzieje, czyli wykraczamy poza ramy czasu, no tak trzeba by to powiedzieć. A te dzieci po prostu to przyjmują, kiedy o tym mówimy. I to jest właśnie no, takie niesamowite. Ta ich prostota i ufność też do nas, jako rodziców, jako tych, którzy ich w ten świat wprowadzają.
3: No ufność właśnie. Myślę, że tu do tatusiów jest duży temat. Bo jakby nie było, budujemy obraz Boga na obraz naszego ojca, prawda? Biologicznego, czy no po prostu kogoś, kto nami się tak opiekował. I myślę, że to jest niesłychana rola, nie, bo my w ogóle mamy być na podobieństwo Boga, więc jeżeli idziemy w życiu duchowym, no to idziemy, rozumiem, za Jezusem. Mamy łatwo o tyle, że mamy Ewangelię, gdzie jest dużo napisane, jak żyć. Natomiast widzę po moich dzieciach, ja mam cudownego męża, po prostu kocham go strasznie, ale jest niesłychanym człowiekiem. To jest taki dla mnie totalny anioł. Bo ja to jestem taka wybuchowa, ja potrafię coś tam powiedzieć, a to jest taki anioł chodzący, który na przykład mamy 3 córki i on ma doskonałe relacje z córkami. Czyli na przykład odwożenie na zajęcia to jest świetny moment na pogadankę z tatą. One są w stanie wszystko opowiedzieć. Czyli to jest zaufanie, nie? To, że tata nigdy nie kłamie. To, że tata jak mówi, to będzie, dotrzymuje słowa. To, że jest w domu, że wybiera rodzinę, a nie pracę. Jak kończy o 17, to jest zaraz po prostu w domu, tak? O tej 17 jest w domu. Więc to są takie rzeczy, na które my mamy naprawdę wpływ. I wiadomo, że Bóg jest ponad to wszystko, ale myślę, że to na przykład moje dzieci najłatwiej im było w ich życiu takim duchowym, jako małe dzieci, tak? Przyjąć, czyli widzieć Boga jako kogoś, komu można zaufać, kogo bardzo się kocha, kto ciebie kocha, niezależnie od tego, bo na przykład mój mąż nie krzyczy. Czyli na przykład on potrafi powiedzieć, co go rani, potrafi powiedzieć, że to mi się nie podoba twoje zachowanie, ale na przykład nie krzykiem, nie? Czyli no naprawdę, kurczę, dostałam anioła na drodze, ale myślę, że to dla moich dzieci to jest najłatwiejsze. Miłość czyli... Boga, poczucie gdyby, bo mają doświadczenie takie od taty.
2: No czyli to jest to, jak niesamowite, znowu mamy rolę my jako rodzice, nie? Na to postrzeganie dzieci i na ten rozwój życia duchowego.
1: Czy zdarzyło się, że dzieci zadają pytania o Eucharystię, które bywają trudniejsze niż pytania dorosłych?
3: Dlaczego jem mięso Pana Jezusa? Tak, bywają takie pytania. Oczywiście.
2: Właśnie u mnie nie. U mnie dzieciaki po prostu nie. Nie wiem, po prostu przyjmują. Wybrnęłaś jakoś?
3: No, powiedziałam, że jemy ciało Pana Jezusa, tylko ono jest tak właśnie
2: pod osłoną,
3: tak, w sensie tak.
2: Ale jak
3: nam dane. No i też oczywiście wtedy wróciłam do ostatniej wieczerzy, tak, i o tym, co Jezus nam mówił, jak będzie nam się ukazywać tak naprawdę. Ale ja bardzo lubię z dziećmi rozmawiać nie tyle, żeby dać im wykład, tylko przez zadawanie kolejnych pytań. Bo dzieci tak naprawdę bardzo często odpowiadają same, albo przynajmniej podprowadzają odpowiedź, nie? Więc...
1: No ja do dzisiaj pamiętam dwa pytania, które moja córka mi zadała. Pytania no, eschatologiczne, powiedziałbym nawet. Otóż ile Natalia mogła mieć lat wtedy? No nie miała 7 lat jeszcze. No to 5-6. Idziemy kiedyś na spacerze i tak i nagle słyszę takie tato i to jest taki głos inny niż taki, słyszę, że sprawa jest poważna. Tym bardziej, że rączka mi się zacisnęła w dłoni i ma, no moje, słucham cię, kochanie. Titanic zatonął. No tak. Wielka tragedia. I co słyszę dalej? Ocean pochłonął 1400 dusz. Dlaczego?
2: Mocne pytanie.
1: Ups. No właśnie, to są pytania, wobec których naprawdę całe doświadczenie bycia w kościele nie pozwala na to, by powiedzieć coś, co w ogóle ma jakikolwiek, nie wiem, jakąkolwiek formę, która wydaje się być właściwa. O, tak bym
3: w
1: to
3: ujął. Momencie.
1: W tym momencie. Innym razem przyszliśmy do Zamku Królewskiego na wystawę grafik Rembrandta. Natalia już była troszeczkę starsza. No, byłaś nastolatką, taką miała tam około 12 lat chyba, myślę, coś takiego. No może, no nie. No ale w każdym razie już jakąś wiedzę miała biblijną, taką, która jej pozwalała sformułować takie pytanie, jak stanęliśmy nad cyklem starotestamentalnych grafik, ilustrujących różne historie. No i słyszę taki tekst, a ty też byś mnie złożył w ofierze, tak jak Abraham Izaaka?
2: To jest trudna opowieść.
1: Słuchajcie, jak zacząłem się pultać wtedy, gadać jakieś głupoty, to aż do dzisiaj się wstydzę. Po prostu, bo nie byłem w stanie sklecić sensownej myśli. Naprawdę. Czułem, że płonę, że ziemia, że chciałbym, żeby mi się ziemia roztąpiła pod nogami, bo naprawdę, bo miałem mętli w głowie. Nie, no, no, dziecko stoi i patrzy. No, ja czułem, że po prostu znalazłem się w sytuacji dla mnie jako ojca kompromitującej, absolutnie. Nie potrafiąc sformułować jakiejś myśli. No, byłem w szoku po prostu.
3: I są takie właśnie pytania, które nas też zatrzymują, nie? Bo tak naprawdę bardzo często my też musimy sobie zadać to pytanie.
1: No tak.
3: I przetrawić, nie? Bo czym innym są pytania, które mówią o tej tajemnicy, która jest tajemnicą, nie? I my też się boimy tych odpowiedzi, bo my w dzisiejszym rozumowym świecie chcemy dać odpowiedź naukową jakąś, a wiara i niektóre rzeczy, prawda, są tajemnicą. Więc no tak, to są takie pytania, które nas wciskają w siedzenie po prostu, nie?
1: No do dzisiaj czuję taki nieprzyjemny dreszczyk na plecach, kiedy wspominam. Córka ma już jest po 30 grubo i ma swoje życie i tak dalej, ale to jest jedno z tych wspomnień, które do dzisiaj nie znalazło u mnie jednoznacznej odpowiedzi. Ono jest... bardziej, myślę, we mnie pozostało niż w mojej córce.
2: Ale ja myślę sobie, że to jest chyba takie pytanie, co czasem możemy po prostu odpowiedzieć nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem i nie jestem w tej sytuacji i nie wiem.
1: No pod warunkiem, że nie otrzyma się strzału z biodra, no. Prawda? No
2: tak.
1: To był strzał z biodra po prostu. No tu rozmawiamy o to alegoria takiej cnoty i tak dalej. Prowadzimy dysputę na temat formy plastycznej tego, znaczenia alegorii i tak dalej. A tu nagle strzał, no po prostu i co? I leżysz. Dziecko cię załatwiło jednym ruchem, po prostu na macie. Można nauczyć się zachwytu liturgią, waszym zdaniem, jeśli chodzi o dzieci, albo nauczyć dzieci zachwytu liturgią?
2: Ja myślę, że tak. Zdecydowanie. I nawet bym powiedziała, że to jest takie trochę nasze zadanie. Bo liturgia sama w sobie jest piękna. Jeżeli jest sprawowana z czcią, z dbałością, tak jak to powinno być, to liturgia jest piękna i jakby to powiedzieć, jest obliczona na to, żeby była piękna. Czyli wszystko ma tam przemawiać do nas i pociągać nas do Boga. Od muzyki, po wszystkie dźwięki, które tam są, tak? Dzwonek, kiedy kapłan wchodzi, dzwonek, kiedy mamy podniesienie. To ma nas wszystko podnosić do Boga i zachwycać. Bo bardzo mi jest bliska teologia piękna, czyli to, że Pan Bóg jest piękny i chcesz przemawiać też do nas przez zachwyt. Właśnie liturgia też jest po to, żeby przez zachwyt przemawiać. I ja myślę sobie, że jak tłumaczymy dzieciom gesty liturgiczne, pokazujemy je, uczymy się je doceniać i dostrzegać, to jest taka szansa, że dzieci będą się tym zachwycać.
3: Tak, pielęgnowanie to... takiej uważności, nie? Pielęgnowanie uważności, ale też tłumaczenie dzieciom, ale też nie wszystko naraz. Czyli na przykład założyć sobie, książka nasza też w tym pomoże, w sensie, że właśnie przychodzimy na mszę i na przykład przez miesiąc, przez dwa tygodnie zwracam uwagę tylko na jeden gest. Jak jest piękny. Ja pamiętam takie ćwiczenie, kiedyś robiliśmy dla nastolatków właśnie też o liturgii. I jednym z pierwszych rzeczy, z którymi mam doświadczenie, to jest brama, to są drzwi do kościoła, czyli przestąpienie progu sakrum. I słuchajcie, żaden z nastolatków nie umiał opisać, jakie są drzwi w jego kościele parafialnym. My w ogóle na to nie zwracamy uwagi, nie? I robiliśmy takie ćwiczenie, że na plecach jego mościa przykleiliśmy jakieś tam gotyckie czy jakieś wydrukowane zdjęcie. Pokazywał swoim kumplom, oni mu opisywali, a ten ktoś miał to narysować, jak gdyby, nie? Żeby ćwiczyć tą uważność. Czyli właśnie ta uważność na te drobne rzeczy, a potem wielkie rzeczy, tak naprawdę myślę, że ma bardzo duże znaczenie.
2: Tak, bo jeszcze w przestrzeni kościoła też nie ma nic przypadkowego. Nic.
3: Dokładnie.
2: I ja mam ostatnio to, że ten krzyż, który zawsze jest obecny, jakoś tak bardzo, bo on ma nam uświadamiać, że jesteśmy na Golgocie też w czasie Eucharystii. I jakoś tak bardzo do mnie przemawia, a wiem, że był taki długi czas, kiedy jakby no nie zwracałam na niego uwagi, nie? Bo czasem jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, coś jest jakby no jakimś tam elementem wystroju, a nie zdajemy sobie sprawy, że to ma takie duże znaczenie. I tutaj gest księdza, kapłana, wszystkie są bardzo ważne. Na przykład to, że w pewnym momencie mamy oddzielenie ciała i krwi na ołtarzu, co jest oznaką śmierci Pana Jezusa, tak symbolicznie nam przedstawia śmierć Pana Jezusa. Później jest moment, kiedy kapłan okruch wkłada do wina, tak? On tam wpada do wina i jest jakby połączenie znowu ciała i krwi. I tutaj mamy znak zmartwychwstania. To są takie rzeczy, które no naprawdę trzeba być bardzo uważnym i tej wrażliwości, uważności możemy sami się uczyć. To jest takie nasze zadanie jakby na życie. No i dla naszych dzieci też.
3: No dokładnie, bo przecież dorośli jesteśmy na mszy i my w ogóle nie zwracamy na to uwagi albo nie widzimy znaczenia. Też ostatnio miałam taką katechezę z dzieciakami i to było przy okazji Ducha Świętego i była Ewangelia właśnie o przekazywaniu sobie znaku pokoju. Że Jezus przychodził do uczniów, przyszedł przez drzwi, oni się tam bali, a Jezus powiedział, pokój z wami, nie? Czyli po pierwsze wiedział, co oni czują, przyszedł dokładnie odpowiadając im. I dzieci były zaskoczone, że jak to? To my nie tylko tam dajemy te ręce na lewo, na prawo, prawda? I się tu, że tylko najpierw to ksiądz, czyli tak naprawdę przekazuje znak Chrystusowy pokoju nam, bo tak naprawdę do nas, tak, się kłania, mówi, przekażcie sobie znak pokoju, pokój wam. I że my najpierw tak naprawdę z nim przekazujemy sobie znak pokoju, no to dzieci by w ogóle, o rany, Jezus nam przekazuje znak pokoju.
1: No tak, no, ale no, przecież one alter tego, Christus.
3: No prawda? Dokładnie, ale ten gest, nie ten, że sobie nawzajem dajemy. Czyli to są naprawdę bardzo małe gesty, a dzieci są zachwycone.
1: No fajnie jest tutaj a propos tego, że jestem kościołem, prawda, już padło.
3: Nie,
1: dziecko
3: no,
1: mówi,
3: było
1: jestem
3: coś
1: kościołem.
3: Niesamowitego.
1: Wspólnota liturgiczna tak. Jest, tworzy ciało Chrystusa. Są cztery znaki liturgiczne, które mówią o żywym Bogu. To jest znak eucharystyczny, to jest znak słowa, to jest znak kapłana jako alter Christus, no i wspólnota. No, to jest żywy Kościół. No. Żywy Kościół. Przecież to nawet widać w tym momencie, kiedy służba liturgiczna okadza wiernych.
3: Tak, dokładnie. No,
1: dlaczego? Dlatego, że to jest żywe ciało Chrystusa. Ale a propos teologii piękna tutaj swego czasu, ojej, kiedy to było? Paręnaście lat temu chyba o teologii piękna rozmawiałem z księdzem Witoldem Kaweckim, który wydał zresztą nawet taką książkę Teologia Piękna, czyli poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej. I to jest znakomita pozycja. No niełatwa, ale bardzo inspirująca. Zresztą o duchowości piękna także ojciec Marian Zawada pisał, Karmelita Bosy, też bardzo interesująca książka, więc polecam. Jeżeli pani się tym interesują, to linki zaraz tam wrzucę na Facebook. Może państwa, którzy nas słuchają, też to zainteresuje. My teraz zrobimy krótką przerwę, bo przyszedł czas na muzykę. Niedługo wrócimy za chwilkę na kolejne minuty rozmowy. Dzisiaj w Dniu Dziecka, który sobie przedłużyliśmy w Nocnych Światłach, rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Magdalena Lisak, Magdalena Urlich, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Dzisiaj są państwa i moimi gośćmi. A na Facebooku zapraszam do refleksji, komentarzy, pytania, myśli, wątki pod pierwszym postem od góry.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora postanowiliśmy przedłużyć świętowanie Dnia Dziecka i rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, autorki książki Eucharystia w opowieściach, dzisiaj są Państwa i moimi gośćmi. Zapraszam też na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Obiecałem, że wrócę do myśli pani Eweliny, tylko zaraz, gdzie ja skończyłem? Dobrze. Bo nie można przekazać między jedną bieganiną a przed ołtarzem, a drugą istoty właściwego zrozumienia Eucharystii. Później z takiego małego dziecka, które nie jest niczym zainteresowane i ma pozwolone na wszystko, wyrasta dorosły, który często nie umie się lepiej zachować niż takie właśnie dziecko. Lato. Dużo ludzi przed kościołem, bo gorąco. No i czego się sąsiedzi? Często się sąsiedzi widzą i stoją takie grupki. Ksiądz wygłasza kazanie, a ci stoją się, śmieją i gadają. Nie rozumiem przed mszą czy po, ale w trakcie? No byłam świadkiem, całą mszę jedna grupka dorosłych przegadała. No i jak tu pomóc zrozumieć istotę Eucharystii dziecku, skoro stary chłop jeden z drugim stoi przed świątynią i gada i się śmieje? I wcale nie robi tego dyskretnie. Druga sprawa, ubiór. Może to już nie kwestia kilkulatków, ale jak widzę dziewczynkę, która przychodzi do spowiedzi przed pierwszą komunią cała w dresie i to jeszcze różowym, obok stoi mama i nie widzi w tym nic złego, to co dla niej za różnica, czy pójdzie do komunii w dresie, czy białej sukience? I ktoś mi znowu zarzuci, że się czepiam, no ale kto ma nauczyć szacunku do domu Bożego? Idzie chłopak czy dziewczyna do komunii i gacie wiszą w kroku u chłopaków, albo widać brzuch, bo koszulka za krótka u dziewczyn. Uczmy najpierw dzieci szacunku do świątyni i odpowiedniego zachowania, a w ciszy i skupieniu same dużo zrozumieją. Może nie wszystko i nie zaraz, ale na pewno im to nie zaszkodzi. Resztę dopowiedzą mądrzy rodzice. No, tyle pani Ewelina. No i widzę tutaj dwie kiwające głowy się.
2: No cóż, no...
3: Tak, łatwo nie jest.
2: Tak, no wiadomo, no to są te słuszne uwagi, tak? Że postulujemy godny strój. Godny strój, tylko właśnie ja też mam takie co do stroju, no bo tutaj jakby jesteśmy na zewnątrz, tak? Strój jest na zewnątrz i chcielibyśmy, żeby to, co wewnątrz, współgrało z tym, co na zewnątrz i to, co na zewnątrz wyrażało, pomogło wyrazić to, co wewnątrz. Czyli tak, mój szacunek do świątyni, to, że jest to wyjątkowe spotkanie w tygodniu, tak? Nie ma drugiego takiego jak msza święta, wyrażam też strojem. Tylko myślę sobie, że właśnie, żeby to widzieć w ten sposób, też jest potrzebna do tego jakaś taka, no nie wiem, czy dojrzałość, czy jakaś taka refleksja. No i cóż, no możemy zrobić? Po prostu myślę, że możemy cieszyć się, że ktoś jednak jest w tym kościele i dawać swój przykład, swoje dzieci jakby tutaj w tym wychowywać. Natomiast no też myślę, że tak, chcemy, żeby było godnie w kościele. Chcemy tego. To jest takie głębokie pragnienie, nie? To takie może ta gorliwość o dom pański mnie pożera, tak jak Pan Jezus z tym biczem. No a jednocześnie ten człowiek przyszedł. Nie znamy jego historii. Nie wiemy, jak Pan Bóg działa w jego sercu, w jakim tym procesie jest, więc...

0: Potrzebujemy katechez dla ludzi dorosłych, tak naprawdę. Może Kościół
1: potrzebuje
0: wyjść właśnie z katechezą dla dorosłych, tak?
1: Ja wracam do tego z uporem maniaka, że to, co w roku Eucharystii było bardzo cenną inicjatywą w Kościele, to były te niedzielne katechezy kilkuminutowe, dziesięciominutowe przed rozpoczęciem Eucharystii. O godzinie, dajmy na to 11:30, 13:00, zamiast się rozpoczynać punktualnie msza, to była katecheza, 10 minut o znakach w Eucharystii,
0: tak, super,
1: co ona oznacza. I dopiero potem schodził lektor i wchodził celebrans i rozpoczynała się Eucharystia. I to było bardzo dobre. To było bardzo dobre, naprawdę, bo zresztą sami kapłani, z którymi wtedy rozmawiałem, czy to w radiu, czy tak prywatnie, mówili, że jest większa potrzeba zrozumienia niektórych rzeczy u osób, że oni przychodzą, pytają, a jeżeli pytają, to znaczy, że ich interesuje. To znaczy, że chcą pogłębić jakoś swoje rozumienie, czy wiedzę, czy duchowość. Już nie istotne, ale przez wiedzę i rozum też do duchowości można dojść, prawda? No, święty Jan Paweł II, Fides et Ratio, całą encyklikę poświęcił temu współpracy ducha i rozumu, więc to jest, można powiedzieć, to wnętrze, które stoi na tych dwóch nogach ludzkie. I jeśli dobrze jest zarządzane przez właściciela, to są dobre tego efekty. My dzisiaj jednak rozmawiamy o dzieciach, a nie o dorosłych. I porozmawiajmy teraz o książce, no bo właściwie do książki cały czas się odnosimy, ale też w kontekście i dzieci, i dorosłych, bardziej tego, jak wygląda przekazywanie wiary, czy dziecięca duchowość. Sama książka, no to pytanie, dlaczego zdecydowała się pani na krótkie opowieści zamiast takiej jednej większej narracji?
2: Jakby od samego początku ten obraz kalejdoskopu, o którym mówiliśmy, towarzyszył mi, bo pomyślałam sobie tak, jak Pan Jezus opowiadał o Królestwie Bożym, to była taka wielka rzeczywistość, o której opowiadał takimi drobnymi historiami. I w żadnej z tych opowieści nie opowiedział całości, czym jest Królestwo. Ale jakiś aspekt nas naświetlił i właśnie w jednej przypowieści zwracał się bardziej do bogatszych ludzi, w innym do biedniejszych. Tu mówił o wzroście na zewnątrz, tu mówił o tej sile przemiany od wewnątrz. Także różne przypowieści pokazywały różne aspekty. Ja sobie pomyślałam, że no nie jestem w stanie stworzyć jednej narracji o tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, jaką jest Msza Święta i Eucharystia. Jestem w stanie stworzyć krótkie opowieści, które będą jak te małe szkiełka kalejdoskopu, dawały jakieś światło, będą ogniskowały uwagę, na przykład na jakimś geście liturgicznym, ale jakby dopiero złożone razem stworzą ten obraz. Pójdą w głąb, pogłębią poszczególne rzeczy, bo czasem właśnie gest liturgiczny to na przykład jest pocałunek ołtarza. On trwa chwilkę, kilkanaście sekund może, czy kilka. Tutaj to jest pogłębione, właśnie można pójść w głąb, jakby lepiej to rozważyć. No i właśnie tak te drobne opowieści, właśnie tak myślałam o tej różnorodności. Czy to jest zaleta tej książki, czy wada? I stwierdziłam, że być może to jest właśnie zaleta, bo każdy na swoim poziomie coś może wybrać. Komuś się bardziej spodobają historie postaci, to będzie miał tam postaci. Kogoś zainspirują inne rzeczy, to też znajdzie coś innego, więc no nie wiem, taka różnorodność, myślę, że...
0: Ja muszę powiedzieć o genialności tych opowiadań, jako ilustratorka, bo myśmy się nie znały przed chyba, prawda, pisaniem książki, nie. Więc jak gdyby to jest też bardzo ciekawa nasza współpraca, bez pełna zaufania i w ogóle też takiej ekscytacji w ogóle projektami. Natomiast Magda napisała kapitalnie te opowiadania, ponieważ one, każda opowieść ma swojego narratora. I ten narrator jest tak sugestywny dla wyobraźni małego dziecka czy starszego dziecka, no bo mówimy jednak o takich dzieciach do 12 roku życia, tak? Do 13 na pewno, że po prostu dziecko to na pewno zapamięta. I poprzez to skojarzenie i obraz, które zbuduje, będzie też pamiętać jak gdyby sens tak naprawdę ten kolejny level, tak? Przesłania. Więc no, ja uwielbiam te opowiadania.
2: Właśnie ja miałam nadzieję, że to tak pomoże później na mszy odnajdywać te gesty, nie? I lepiej je rozumieć.
1: No i bardzo dobrze, bo Wydaje mi się, że dzieci...

0: w obecnych czasach są już tak bardzo przebodźcowane, że filmik trwający dłużej niż 30 sekund wydaje się być no, już po prostu nie do przejścia. No. Więc faktycznie może te krótkie opowieści, krótsze opowieści są lepiej przystosowane do dziecięcej percepcji. Ale pani Magdo, do pani jako plastyka. Jak pani uważa, czy dzieci lepiej zapamiętują obrazy czy pojęcia?
1: Ja jestem wzrokowcem, więc ja obrazy bardziej zapamiętuję. Myślę, że to zależy od percepcji naszej. Każdy inaczej trochę patrzy i każdy inaczej poznaje. Ja mam dzieci w edukacji domowej, czyli mój 21-letni syn nigdy nie chodził do szkoły, więc wiem, że one bardzo różnie zdobywają wiedzę i poznają w ogóle świat. Więc będą i takie, i takie. Natomiast myślę, że obraz ma olbrzymie znaczenie. No dzisiejszy świat nam to pokazuje, nie? Że obraz ma olbrzymie znaczenie. I to jest paradoks naszej książki, ponieważ nie zrobiłyśmy komputerowych fasolek, które teraz są w każdej książce prawie dziecięcej i taki jest styl ilustracji dla dzieci, tylko poszłyśmy w ilustrację akwarelową, ręcznie malowaną, można powiedzieć klasyczną wręcz, prawda? Ale też w jakiś sposób taki, nie wiem, czy elegancja jest w tych ilustracjach, trudno mi ocenić jako autorka, ale mam wrażenie, że jest w tym jakaś taka dusza i taka bardzo duża wrażliwość. I też chciałyśmy to pokazać, nie?
2: I też mnie urzeka, że są to realistyczne ilustracje. Nie ma takiej infantylizacji.
1: Tak.
2: Że Maryja, w ogóle ta Maryja jakoś towarzyszy mi, ten wizerunek, Maga, który ty stworzyłaś. No. I ten, jedna z moich ulubionych ilustracji to jest portret z profilu Maryi i Józefa. I to jest takie urzekające ich spojrzenie. No jest tam kilka tych ilustracji, które bardzo mi towarzyszą.
1: Super, no. Był taki zamysł.
0: No i bardzo dobrze. Jak opowiadać, to tak trochę nawiążę do własnego doświadczenia, czyli tej sytuacji z Abrahamem i Izaakiem. Jak opowiadać o ofierze w sposób, który nie budzi lęku?
2: Mhm. To jest bardzo trudne zadanie i ja sama sobie musiałam tak dosyć mocno to poukładać. Tutaj wyszłam w tej książce jakby z tego, że czemu służyły te ofiary, tak naprawdę czemu służyły ofiary, które ludzie składali Bogu. Bo to jest niesamowite, jak się przyjrzymy temu, że ofiary to nie jest tylko kultura monoteistyczna, tak? Boga jedynego, tylko wiele ludów składało ofiary.
0: Religijność naturalna.
2: Tak, taka religijność naturalna. Czyli w ludziach to było takie poczucie, że mamy przebłagać, mamy o co prosić i po to służą te ofiary. Natomiast tutaj my już w tym momencie nie składamy nowych ofiar, ponieważ mamy Jezusa Chrystusa, który złożył tą jedną ofiarę, która jakby załatwiła nam już to wszystko. My już tego po prostu nie potrzebujemy. I też właśnie to jest ta istota Eucharystii i mszy świętej, że ta ofiara złożona została z miłości, całkowicie bezinteresownie, z miłości, która nie chce nas obciążać poczuciem winy, tylko z miłości, która daje nam wielką wolność. Ponieważ jest to miłość, która pragnie naszej odpowiedzi wolnej, pragnie naszej miłości, ale właśnie to ma być odpowiedź wolna. I ja właśnie stwierdziłam, że to, co chcę zrobić, to właśnie skupić się na tej ofierze Jezusa Chrystusa, która już zakończyła tą erę składania ofiar w nieskończoność. I teraz jesteśmy dziećmi Boga, zostaliśmy wykupieni krwią Jezusa. Jesteśmy dziećmi wolnymi, kochanymi i jakby to życie w obfitości, które chce nam dać, jest dla nas. To jest taka dobra nowina, no niesamowita nowina dla nas.
0: No z taką gorliwością, jeśli ktoś głosi, to dzieci będą, rozumiem, w Watykanie.
1: Dokładnie.
2: Ja tutaj z dorosłymi rozmawiam. To jest, szczerze mówiąc, w książce to jest najtrudniejszy dla mnie fragment, nie? Te historie właśnie o ofierze i to oddaje też wyczuciu rodziców, tak?
1: Ale jakby też starałyśmy się ilustracją, tak. Też, nie? Bo ilustracja to jest, może być bardzo mocna. No i ja też miałam z tym taki dylemat, nie? W sensie, jak mocno to pokazać, śmierć Chrystusa, bo myślę, że no patrząc na swoje dzieci, każdy z nich inaczej to odbierał. Dla niektórych będzie coś już za mocne i w ogóle niezrozumiałe. No, jeżeli masz wszystkich wokół siebie, którzy cię kochają, wszystkich, na przykład ty żyjesz bez traum, no to w ogóle nie rozumiesz, jak można zabić drugiego człowieka, po prostu, nie? Więc jak gdyby trzeba chyba patrzeć na swoje dziecko i tak dobierać te środki jak gdyby do swoich dzieci. To na pewno, ale nie oszukiwać tematu, czyli jak gdyby nie pomijać. I myślę, że te ilustracje, one mówią dokładnie, co się wydarzyło, ale nie są też taką krwiożerczą, przedstawionym tym ukrzywaniem, bo to nie jest informacja dla dzieci, moim zdaniem. Przyjdzie na ten czas, przejdzie na to czas dla dzieci, jak będą dorosłymi, będą nastolatkami, ale nie jak we wrażliwości małego dziecka.
2: Ja też, bo my też ja napisałam też historię Abrahama i Izaaka, ponieważ uważam, że trudno zrozumieć tego baranka, skąd się wziął baranek. Jednym z tych wyjaśnień no, jest Izaak i ta historia Izaaka bardzo jakby jest istotna. No i to też było wyzwanie, jak opowiedzieć to dzieciom właśnie, bo to jest bardzo trudna historia, z którą się mierzymy, tak? To wybrzmiało. I też w ilustracji
0: własnej skórze tego doświadczyłem, tak.
2: I w ilustracji tego też miałyśmy wtedy dylemat, jak to pokazać. I pokazałyśmy ostatecznie, no już to szczęśliwe zakończenie ojca i syna, którzy już są szczęśliwi i baranek,
0: no Rembrandt pokazał to jako anioła, który wytrąca nóż z ręki Abrahama.
2: Tutaj nie było tego dramatyzmu, bo jednak byłoby to, uznałyśmy, że za dużo.
1: Znaczy faktem jest to, że też książka była zamysłem dla dzieci, które szykują się do komunii, do wcześniejszej komunii, prawda? Nie tylko takie jak tradycyjnie w Polsce mamy te 9-latki, chyba 10-latki, tylko że to jest też książka dla dzieci, które będą, pragną tego wcześniej. I tym samym no, była taka chęć, żeby jednak to było no, trochę bardziej uniwersalne, w sensie może złe słowo, tak? Ale jednak dbające o wrażliwość dzieci na przykład 6-letnich, tak? Czy tam 5,5, 6-letnich i też takich 9-10-11-latków, żeby to z kolei nie było infantylne albo udawaniem, że nie było tematu.
0: Krótką przerwę zrobimy, proszę Państwa. Za chwilę będziemy finiszować Dzień Dziecka. Przedłużyliśmy go w Nocnych Światłach o godzinę. No, może będzie mały bonus jakiś, ale tak myślę o pewnych kwestiach, które chcę jeszcze postawić na koniec, na tyle istotnych, że zobaczymy, czy zmieścimy się do pierwszej, ale postaramy się. W każdym razie nie będziemy przeciągać. Dzisiaj mówimy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii w studiu Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Macie Państwo ostatnią szansę, by napisać do nas, jeżeli ktoś chce jeszcze jakąś myśl wyrazić, czy zadać pytanie, dodać swój komentarz, to jeszcze tych paręnaście minut jest na to, bo potem zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików i będzie nieczynne do jutra, a jutro już będziemy o czym innym rozmawiać. Tak więc zapraszam, by pozostać z nami. Będziemy za chwilę zamykać wątki, które otworzyliśmy w czasie dzisiejszej rozmowy.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przedłużyliśmy Dzień Dziecka, bo tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki zatytułowanej Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, są dzisiaj gośćmi państwa i moimi. Ostatnie minuty, by do nas napisać na Facebooku. Widzę, że pojawił się kolejny wpis, tylko gdzie on jest? Moment, nie mogę go znaleźć, sekundę, dobra. To za chwilę będę go szukał, a na razie tutaj kwestia, którą muszę postawić w tych ostatnich minutach, to jest rzecz dotycząca właściwie tego, czemu książka ma zapobiegać. Czy według pań rodzice boją się dzisiaj rozmawiać z dziećmi o wierze?
2: Czy się boją? To jest trudno powiedzieć.
1: Albo czy umieją?
2: Czy chcą, ja bym zadała pytanie.
1: No dobrze.
2: Czy mają o czym rozmawiać, nie? Czy to jest doświadczenie na tyle żywe, że chcą się nim dzielić? Bo jeżeli rzeczywiście sami doświadczają takiego żywego spotkania z Bogiem, to jest bardzo naturalne, że chce to wychodzić na zewnątrz i do tych najbliższych właśnie, do dzieci. Na przykład ja tak sobie czasem myślałam, że w co ja chcę wyposażyć moje dzieci na przyszłość, tak? I to, co jest moją podstawą, to jest wiara. To mi daje niesamowitą siłę i taki sens. I ja też chciałabym im to dać, nie? No, ale też myślę sobie, że jeżeli ktoś nie ma tego żywego doświadczenia i Pan Bóg jest kimś obojętnym, to może po prostu nie chcieć. I to jakby no jego
3: może się
2: prawo.
3: Bać, może się bać tych pytań, nie? Na które nie będzie znał odpowiedzi na przykład.
2: Tak.
3: Ale to się nie bójmy. To po prostu przede wszystkim lęk nie pochodzi od Boga. Nie boimy się, tylko właśnie bierzemy książki, które mogą nam w tym pomóc. Ja uwielbiam czytać na głos dzieciom i po prostu to jest otchłań dyskusji na każdy temat, na każdy trudny temat. Czytamy, dyskutujemy, rozważamy, rozwijamy się my, dzieci. Nie, bo rzeczywiście ciekawe, na pewno są ludzie, którzy boją się rozmawiać. Boją się może konfrontacji?
1: No to teraz takie pytanie, które dotyczy w gruncie rzeczy istoty tej książki. Jak rozmawiać z dzieckiem o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii?
2: Dobra, ja powiem tak. To, co myślę, powiem. Po prostu. Tak po prostu, jak ja to odbieram, nie? I tutaj moja wiara jest bardzo prosta. Ja wierzę w to, że w Eucharystii jest obecny Jezus pod osłoną chleba. To jest moja wiara i no ja tu nic nie wymyślę innego, nie? I mogę tylko sobie jeszcze pomyśleć to, że skoro ja przyjmuję Pana Jezusa w tej Eucharystii, to jest coś niesamowitego, bo staję się dzieckiem Bożym też z ciała po prostu. No nie wiem, tak to bym ujęła. My to tak w książce to napisałam, że płynie w nas Boża krew po prostu, jeżeli przyjmujemy Eucharystię. I tak jest. Nie jesteśmy dziećmi przyszywanymi, tylko jesteśmy dziećmi z krwi i kości. I to jest dla mnie niesamowite. No. Więc ja myślę, że to prosto, bo tutaj cóż możemy wymyślać więcej niż ojcowie Kościoła.
3: Teraz mi się przypomina, co moja też jedna z córek powiedziała. Może to jakieś heretyckie dla kogoś się wydać, ale tak naprawdę chodzi o dziecięce myślenie. Jest po komunii, to była wcześniejsza komunia, więc to było zdecydowanie młodsze dziecko. I nagle po tej modlitwie, po komunii świętej, którejś tam, wstaje i mówi, ojej, czy to znaczy, że ja jestem jakbym była Maryją, że ja noszę Jezusa w sobie? Małe dziecko, nie? Ale chodzi o tą intuicję, o tą jedność, o to, że w nas płynie. I myślę, że po co w ogóle my byśmy tam byli, gdyby tam nie było Jezusa Chrystusa żywego, nie? To co, to byłby cyrk, przedstawienie? To byłoby co, spotkanie jakieś? No to w ogóle bez sensu. To jest jedna taka moja myśl, w ogóle irracjonalne dla mnie by to było. A drugie to, że no ja, zwykły człowiek, po prostu wychodzę bardzo przemieniona. I myślę, że nie mogłoby tak być, gdyby tam nie było autentyczności i prawdy.
1: Skoro od książki się zaczęło nasze spotkanie, to też na temat książki i w ogóle literatury czy rynku księgarskiego też przy okazji pewnie będziemy zamykać naszą rozmowę od tej strony. Przez ostatnie 4 dni trwały międzynarodowe targi książki. Na wszystkie możliwe targi książki chodzę, bo uważam, nawet gdyby nie to, że chcę, to z powinności. Ale na co zwróciłem uwagę? W minionych latach bardzo dużo było stoisk, nie tylko na targach tych głównych, na wielu innych, bardzo było dużo stoisk wydawnictw z literaturą dziecięcą. W tym roku zauważyłem, że jest ich dużo mniej. Pytanie, czy dlatego, że były na przykład droga powierzchnia, czy może była jakaś selekcja, czy może coś innego, nie wiem, bo tu musiałbym zrobić jakieś małe śledztwo dziennikarskie, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja literatury dziecięcej, ale do czego mnie to skłania w ogóle, no bo jednak potrzeba jest. Co nawet jeżeli tych wydawnictw jest mniej czy stoisk, no to jednak one są na tyle zauważalne, że widać, że to jest duża część rynku. Że to nie jest coś takiego, czego można nie zauważyć. Więc pytanie takie, czy dobra literatura religijna dla dzieci waszym zdaniem jest dzisiaj rzadkością?
3: Oczywiście. Dlatego mamy własne wydawnictwa. Nie, jest rzadkością, tak, dlatego że jest kicz katolicki, tego jest pełno.
1: Tak. Katolipa.
3: Druga,
1: Katolipa.
3: Oczywiście, i jesteśmy absolutnie przeciwne. Moje główne motto to jest piękno, które pochodzi od Boga, ale myślę, że jeszcze jest jedna rzecz mnie bardzo smucąca. Katolickie, chrześcijańskie publikacje są, ale przedrukowywane i tłumaczone. To jest dla mnie w ogóle nie mamy autorów w Polsce, którzy świetnie piszą, nie mamy ilustratorów, że to jest też pytanie, co nasze wydawnictwa chcą, co im się opłaca drukować, bo mnie to boli.
1: Chodzi o, przepraszam, że sprowadzę to do bardzo banalnego sformułowania, chodzi o potencjał sprzedażowy.
3: No właśnie.
1: Czy krótko mówiąc, przepraszam za kolokwializm, kasa.
3: Tak, tak. A my mamy taką ideę chyba, tak? Magda, twoje wydawnictwo też i Jaskółka i moje Żyj Twórczo, że chcemy robić przepiękne rzeczy, które naprawdę mówią o Bogu i ma to być na najwyższym poziomie. I literackim, i wydawniczym, i ilustracyjnym. To ma zachwycać i ma budować nową kulturę po prostu, no takiej literatury właśnie katolickiej, tak?
1: Nowa ewangelizacja, o której mówił święty Jan Paweł II. Co daje opowieść, tak, co daje opowieść, czego nie daje wykład?
2: Opowieść oddziałuje na człowieka w całości. Nie tylko na intelekt, ale na zmysły, na emocje. I ja uważam, że też na duchowość, że gdzieś dotyka nas na bardzo głębokim poziomie. Na takim poziomie, na jakim jesteśmy w stanie się otworzyć, na jakim jesteśmy na danym etapie życia. I to jest właśnie to bogactwo. Że każdy sobie wyciągnie to, czego potrzebuje na dany moment.
3: No Jezus mówił przypowieściami, nie robił wykładów.
1: Dlaczego tak trudno nie tylko pisać, ale w ogóle mówić do dzieci o tak istotnych sprawach, jak duchowość, Eucharystia, sakramenty, bez infantylizowania? Bez dziubdziania, bez misiaczków, miodzików i jeziusików i pana Bozieńki.
2: Może to jest kwestia tego, jak patrzymy na dziecko jako na odbiorcę, nie? Że tak nam się wydaje, że może tak właśnie trzeba, nie? A ja myślę, że dzieci są bardzo wnikliwymi słuchaczami, właśnie bardzo lubią słuchać opowieści, bardzo skupiają na nich swoją uwagę i nie potrzeba tutaj tej infantylizacji, żeby do nich trafić. Wystarczy moim zdaniem prostota. Prostota jest zaletą, nie? Nie prostota, nie prostactwo, tak? Prostota w sensie prostego doboru oczywiście środków odpowiednich, prostszych, może prostszej trochę składni, trochę prostszych pojęć, ale to nie zabiera głębi.
3: No dodam, że książka jest taka, że dorosły człowiek też czegoś się dowie o Eucharystii. Czyli jest ona naprawdę tak napisana, że dziecko zrozumie, ale dorosły też skorzysta. Czyli to pokazuje właśnie geniusz literacki Magdy po prostu.
2: Albo w tą formę opowieści, która daje taką możliwość dotarcia.
3: ale też traktowanie dziecka, nie? Że nawet w wychowaniu możemy dziecko tak, no właśnie, infantylizować wszystko wokół dziecka, nie? Albo traktować go jako człowieka.
1: No dobrze, no a jak rozmawiać z dzieckiem, które nudzi się na mszy?
3: No, większość dzieci się nudzą.
1: Czy jak pomóc dziecku odkryć, że liturgia nie jest przedstawieniem do oglądania?
2: Bo dotyczy nas. Czyli ja tam idę, bo ja tam dostaję, spotykam się z Bogiem, przyjmuję Boga do swojego serca, bo ja tam doznaję uzdrowienia, spotkania, które mnie przemienia. I to jest pierwsze. Moje nastawienie, które dzieci czują, moje słowa, świadectwa, które mogę powiedzieć. Ale też tak z takiej praktycznej strony, jak dzieci się nudzą, to czasem się nudzą, bo na przykład nie wiedzą, ile to będzie trwało, tak? I czasem taka prosta rzecz, jak wyjaśnienie dziecku raz, jakie są części mszy świętej, jakie są charakterystyczne punkty mszy świętej, to mu może już pomóc się odnaleźć i wtedy ono wie, ile jeszcze czasu, tak? Co jeszcze będzie.
3: No ta inicjatywa Kredkami do Nieba na pewno jest fajna. Dlatego, że skupia uwagę na Ewangelii z niedzieli, z którą się przygotowujemy z dziećmi wcześniej i przez słowo, i przez jakąś pracę plastyczną. Są do tego książki, 4. Natomiast, no na przykład ja też widziałam to w moich dzieciach i ja stworzyłam taki workbook, który właśnie jest też u nas na żyjtwórczo.pl, który właśnie to są takie karty pracy, że jak ja widzę, że dziecko wchodzi i w ogóle nie wie, co się dzieje, to zwracam uwagę na to, że przecież mamy wodę święconą, tak? Że ja wchodzę, ja się obmywam. Dlaczego się obmywam, tak? Jakie są kolory liturgiczne? Czyli zwracanie uwagi z dziećmi na takie małe gesty i nie wszystko robienie na mszy. Czyli tak. nie zaczynamy tego robić, kiedy właśnie jesteśmy już tak wnerwieni, że mamy ochotę wybuchnąć, tylko zacznijmy to wcześniej, w sobotę. Zróbmy taki rytuał w ogóle, że w sobotę albo w piątek zaczynamy coś robić z mszą świętą, która będzie dopiero w niedzielę. Takie podszykowanie, tak samo jak na przykład no, podszykowanie się do czytania rano Pisma Świętego, do modlitwy, tak? Czytamy bardzo często ją wieczorem, żeby już coś w nas działo się.
2: Na przykład bardzo dobre dla mnie, dla naszych dzieciaków było takie wprowadzenie do liturgii, czyli to, że my sobie rozważamy Ewangelię wcześniej i na przykład rozmawiamy o niej, przedyskutowujemy ją. Zauważyłam, że u dzieciaków to bardzo działa fajnie, że skupiają się lepiej na kazaniu, bo są ciekawi, co my powiedzieliśmy, a co mówi ksiądz. I to już jest po prostu też takie ciekawe. Ale to, że są wprowadzeni w to Słowo Boże, które czasem jest trudne. I właśnie te dzieci, które zazwyczaj lubią słuchać, tam nie rozumieją, więc się wyłączają.
3: Tak. Ja mogę jeszcze dodać, że my mamy taki zwyczaj w rodzinie, że w Wielkim Poście i w Adwencie, no bo wtedy jakoś tak więcej czasu poświęcam na modlitwę. To jest tak, że czasem długo siedzimy przy tej modlitwie całą rodziną i wtedy na przykład bierzemy jakieś książki po prostu tak do pracy i takim naszym zadaniem jak gdyby na te okresy liturgiczne, takie rozwojowe są jakieś książki, niekoniecznie tylko dla dzieci, ale na przykład o spowiedzi. I cały Adwent czytamy po kolei, rozdział po rozdziale, tłumaczymy. Młodsze dzieci rysują, słuchając. Tak samo o mszy świętej, więc tych możliwości naprawdę jest dużo, tylko nam się czasem nie chce. Albo chcemy mieć święty spokój, albo wiecie, no to po prostu od nas wymaga też zaangażowania. Ale pomysłów jest na pewno bardzo dużo.
1: Jaką nadzieję daje paniom ta książka? Jako autorkom? O czym marzycie jako autorki, jako osoby wierzące w związku z tą publikacją?
2: Ale my chyba napisałyśmy to w tej dedykacji, bo miałyśmy takie, że chcemy, żeby dzieci pokochały mszę świętą. Że, i to jest takie moje marzenie, żeby odkrywały na mszy świętej Jezusa, który jest Bogiem żywym, Bogiem kochającym, Bogiem bliskim. Że to jest też źródło i szczyt duchowości, nie? To takie górnolotne hasło, ale tak, no bo wokół tego ma się toczyć nasze życie. I to jest takie właśnie to, żeby to było to narzędzie, żebyśmy stawiali mszę świętą w centrum naszego życia. I tak bardzo mi się marzy, żeby ta książka właśnie służyła jako pogłębienie tej duchowości eucharystycznej i żeby, no, żeby ta duchowość eucharystyczna była żywa.
3: Jakby był zachwyt w tym.
2: Tak.
1: No, jeszcze jedna rzecz, którą absolutnie na koniec już tutaj chcę poruszyć, bo obie panie prowadzicie twórcze warsztaty dla mam i dzieci. Jak widzicie w tej przestrzeni możliwość właśnie przekazywania wiary? Czy to jest też jakaś przestrzeń, w której można to robić? Czy to jest jednak rzecz, którą trzeba traktować zawodowo, profesjonalnie, bez wchodzenia w duchowość?
3: Znaczy, nie wiem, myślę, że jak na mnie się patrzy, to może, nie wiem, czy się da zauważyć, że jestem niewierząca, ale wydaje mi się, że jeżeli idziemy za Jezusem, to widać w nas to, po prostu. I niekoniecznie chodzi o to, żeby nawracać ludzi, bo nie wiem, kto do mnie przyjdzie na warsztaty, ale chociażby przez to, że bo moje warsztaty głównie polegają na tym, żeby budować relacje mama-dziecko poprzez działania ze sztuką, tak? Czyli chodzi o to, żeby znaleźć wspólną pasję, ale żeby też być razem, żeby się zachwycić. No i zawsze gdzieś dochodzi do takich rozmów. Nie bardzo, na przykład ludzie pytają często, dlaczego ja się tak cały czas cieszę życiem, jak wcale nie jest tak kolorowo. No pewnie sama z siebie nie byłabym taka. Więc te rozmowy zaczynają być gdzieś. Zresztą też no, nasze publikacje są związane z wiarą, więc jak gdyby plakaty, które tworzę, też są o Bogu, więc te pytania przychodzą.
2: Ja mam taką kameralną grupę, gdzie wiem, że też mogę powiedzieć wprost. I ja na tych naszych warsztatach, bo prowadzę wspólnie z koleżanką, ona jest odpowiedzialna za część artystyczną, a ja to różnie. Różne tematy poruszam w tej mojej części. Ale tak naprawdę to budowanie relacji to jest podstawa. To już tutaj wybrzmiało w ogóle w tej rozmowie, więc tutaj jakby na tym się skupiamy, ale nie ma spotkania, na których byśmy nie doszli do Pana Boga tak naprawdę. Nie doszły, bo to z dziewczynami.
1: Ale expressis verbis, czy tak po prostu jakoś meandrami?
2: To znaczy ja sobie na to pozwalam, bo to jest taka kameralna grupa, którą znam i wiem, że mogę, nie? Więc po prostu mówię otwartym tekstem, że że on jest źródłem miłości, tak? My chcemy dawać dzieciom miłość na tyle, na ile potrafimy, ale my to nie robimy też sami z siebie, tylko dajemy to, co dostaliśmy, nie? No i to jest nasza rola.
3: Mi się wydaje, że my bardzo często się boimy, co inni o nas ludzie pomyślą, ale to jest ich problem.
1: Otóż to. Najważniejsze, jak myśli i jak widzi nas Jezus. A też to tutaj jest mnóstwo przekłamań i mnóstwo ludzkich wyobrażeń, bo to jest jednak już sfera no nie antropomorficzna, tak to nazwijmy. Więc rzeczywiście wyobrażeń i bardzo czasami szkodliwych treści też tej przestrzeni przekazu, czy nawet literackiej jakiejś fikcji, czy próby egzegezy, czy to dziecięcej, czy dla dorosłych jest dużo. I dlatego też bardzo cenię tą waszą pracę, bo ona ma w sobie ten walor, który tutaj już został nazwany expressis verbis właśnie, czyli prostotę. Prostotę w tym dobrym tego słowa rozumieniu, czyli nazwanie rzeczy takimi, jakimi one są, ale też w taki sposób, jaki powinny zostać przyjęte, no bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy dużymi dziećmi, żeby tak podsumować Dzień Dziecka. Dzisiaj w Nocnych Światłach przez minione 2 godziny rozmawialiśmy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii, a państwa i moimi gośćmi były autorki książki Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: Polonistka, pisarka, właścicielka wydawnictwa Jaskółka, mama i żona i mama 5 dzieci, uczestniczka formacji we wspólnocie domowego kościoła i w wolnych chwilach przewodniczka po górach świętokrzyskich. I Magdalena Lisak, dziękuję serdecznie.
3: Bardzo.
1: Artystka plastyk, projektantka, ilustratorka Eucharystii w opowieściach, założycielka wydawnictwa Żyj Twórczo, miłośniczka modlitwy kontemplacyjnej, od której zaczyna każdy dzień. Taką notę dostałem od pani.
3: Potem kawa.
1: Dziękuję raz jeszcze obu paniom, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za cierpliwość, bo mamy 11-minutowy bonus, ale nie od dzisiaj wiadomo, że w Nocnych Światach możemy sobie na to pozwolić. To jest jedyny taki program radiowy na świecie, gdzie możemy sobie bonusy dodawać. Kiedy coś jest ważnego do powiedzenia, to też skwapliwie z tego korzystam. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny, czasami właśnie z bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików zamykamy na dzisiaj. Zapraszam na jutro, we wtorkowy wieczór od 23:00, nietypowo o 7 grzechach głównych. Jutro gościem państwa będzie ojciec Tytus Boguszyński, gwardian kościołów franciszkanów w Koszarawie Bystrej, proboszcz tamtejszej parafii stygmatów świętego Franciszka, rekolekcjonista, bloger, twórca słowa strony Nietypowe Słowo i autor książki Kochaj Siebie. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.